0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Nowa kryta pływalnia Mazurska Fala w Działdowie została otwarta dla mieszkańców. W piątek odbyło się oficjalne rozpoczęcie działalności obiektu, a później z basenu mogli skorzystać pierwsi goście. Jedną z atrakcji był pokaz pływania synchronicznego w wykonaniu zawodników KS Synchro Warszawa. Dla pierwszych mieszkańców przygotowano również niespodzianki, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: To, co jest w środku, to bardziej przypomina hotel pięciogwiazdkowy niż miejską pływalnię.
2: Do dyspozycji jest basen oraz strefa spa przeznaczona do wypoczynku i regeneracji.
3: Trzy baseny są, basen typowo pływacki, basen rekreacyjny. Jest też basen dla najmłodszych uczestników, dzieciaczki, niemowlaki będą oswajały z wodą wspólnie z rodzicami. Jest oczywiście jacuzzi, jedno w strefie basenowej, drugie w strefie spa, jest zjeżdżalnia. No i ta cała strefa wypoczynku, relaksu, to jest grota solna, to są trzy sauny.
2: Po części oficjalnej pływalnia została udostępniona mieszkańcom. Ponad 1 200 000 złotych kosztuje przebudowa terenu nad rzeką Seracz w Mławie. Prace prowadzone są między ulicami Warszawską i 18 stycznia. Trasa została już w dużej części przygotowana pod nową nawierzchnię. Zamiast dotychczasowej pojawi się nawierzchnia żwirowa, która będzie przepuszczała wodę. Zastosowane rozwiązania mają sprawić, że deszczówka będzie wsiąkała w grunt, zamiast szybko odpływać z tego terenu. Zmieni się również otoczenie ścieżki. Pojawią się nowe byliny i trawy ozdobne, a także ławki i kosze. Porządkowana jest też istniejąca zieleń. Po zakończeniu robót teren nad Seraczem ma służyć zarówno retencji wody, jak i spacerom oraz wypoczynkowi mieszkańców. Inwestycja jest częścią większego projektu dotyczącego zatrzymywania wód opadowych w Mławie. Jego łączna wartość to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Działdowo przygotowuje się do budowy nowego węzła przesiadkowego. Wykonawca inwestycji został już wyłoniony, a wkrótce ma zostać podpisana umowa. Centrum powstanie w miejscu dawnego dworca PKS przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie dwupoziomowy parking. Obecna liczba miejsc przy dworcu kolejowym jest niewystarczająca, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: Każdy, kto chociaż raz w godzinach takich szczytowych, kiedy pociągi, studenci wracają albo odjeżdżają, pojawił się w okolicach dworca działdowskiego, miał poważny problem z zaparkowaniem i to był dla nas sygnał, że musimy pomyśleć, bo ten parking, który powstał około 8 lat temu, tak naprawdę jest niewystarczający. Cały remont ulicy pokazał nam, że problem nie został rozwiązany.
2: W jednym miejscu mają połączyć się różne środki transportu. Kolej, komunikacja miejska, samochody, taksówki i rowery. Powstaną parkingi, miejsca dla rowerów, system informacji pasażerskiej oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu miasto kupi też autobus elektryczny. Nowy węzeł ma nie tylko ułatwić podróżowanie, ale również stworzyć możliwości dalszego rozwoju miasta, dodaje burmistrz.
3: Ja wracając z Ministerstwa Sprawiedliwości pociągiem, byłem świadkiem tego, ile osób wysiadało z tego pociągu. I takie centrum dzisiaj jest tak mocno potrzebne gospodarczo dla naszego miasta, bo dzisiaj bardzo wiele osób pracuje w systemie hybrydowym, dojeżdżając 2 dni do Warszawy, 3 dni pracując w domu zdalnie. I to jest szansa dla naszego miasta.
2: Cały projekt ma kosztować 13 milionów złotych. Działdowo otrzymało prawie 9 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Nowe nawierzchnie, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura sportowa i oświetlenie. W kilku rejonach Mławy jednocześnie prowadzone są miejskie inwestycje. Część robót jest już na finiszu. Przy innych na efekty widoczne dla mieszkańców trzeba będzie jeszcze poczekać. Na Łąkowej i Spokojnej powstaje droga z kostki. Z kolei w Alei Marszałkowskiej zmienia się droga dla rowerów. Kostkę zastąpi tam asfalt. Modernizacja obejmuje około 2,5 km od Studzieńca w kierunku drogi wojewódzkiej. Znacznie większy zakres ma przebudowa ulic Torfa Załęskiego i Nowoleśnej. Na to zadanie miasto zabezpieczyło 10 milionów złotych. Na razie prowadzone są przede wszystkim prace podziemne. Podobnie jest na Podbornej, gdzie budowane są wodociąg i kanalizacja. Sieć kanalizacyjna ma powstać również na Sosnowej i Leśnym Zakątku. Kolejne zmiany szykowane są na Krajowskiego. Po zakończeniu głównych prac ziemnych wykonawca przygotowuje nawierzchnię z kostki i elementów ażurowych. Te ostatnie mają przepuszczać część deszczówki do gruntu. Miasto przygotowuje też rozwiązania dotyczące odprowadzania wód w rejonie ulic Prusa, Traugutta, Dmowskiego i Republiki Pińczowskiej. Trwa również modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwszy etap to zadanie, na które przeznaczono 2 600 000 zł. Docelowo zmiany mają objąć m.in. boiska treningowe, oświetlenie, zaplecze i komunikację wewnątrz kompleksu. Wykonawcy wykorzystują jesienną pogodę, żeby przed zimą zakończyć możliwie dużą część zaplanowanych robót. Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej Obręb-Jonne w gminie Lutocin. Odbył się już oficjalny odbiór inwestycji. Prace objęły 910 metrów drogi. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Po obu stronach wykonano metrowe pobocza, przebudowano także zjazdy i przepusty. Pojawiło się nowe oznakowanie. Dzięki inwestycji będzie znacznie bezpieczniej, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
0: Bezpieczeństwo jazdy, komfort zdecydowanie się poprawi. Tak by ruch, szczególnie pojazdów ciężarowych, odbywał się już bezproblemowo, bez kruszenia i łamania krawędzi dróg.
2: Inwestycja nie była skomplikowana, dodaje starosta.
0: To jest oczywiście inwestycja szlakowa, jak to nazywamy, a więc dosyć prosta w realizacji, obejmująca poszerzenie jezdni, oczywiście nowe rowy przydrożne, przepusty i oczywiście nawierzchnia asfaltowa.
2: Inwestycja kosztowała prawie 1 400 000 zł. 395 tysięcy zł stanowiło dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a około 500 000 zł pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Żwirowa droga między Ostrowami a Bryńskiem w gminie Lidzbark zmieni się w asfaltową. Podpisano umowy dotyczące finansowania i wykonania inwestycji. Przebudowany zostanie odcinek o długości około 840 metrów. Powstanie jezdnia asfaltowa o szerokości 5 metrów oraz zjazdy do posesji. Wykonane zostaną również pobocza, poprawione odwodnienie i wzmocniona konstrukcja drogi. Część pieniędzy na inwestycje przekaże Nadleśnictwo Lidzbark. Przebudowa ma przede wszystkim poprawić dojazd do okolicznych zabudowań. Obecna nawierzchnia żwirowa jest szczególnie kłopotliwa w okresach intensywnych opadów i wiosennych roztopów. Budowa świetlicy w Budach Matusach w gminie Radzanów jest coraz bardziej zaawansowana. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w najbliższych tygodniach, a cały obiekt ma być gotowy w przyszłym roku. Koszt budowy po przetargu to około 1 000 000 zł. Ze względu na skalę wydatków gmina zdecydowała się rozłożyć inwestycje na dwa etapy, mówi wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.
4: Podzieliliśmy to na dwa etapy, bo przy tych dzisiejszych środkach, które można pozyskać, no niestety są nadal małe, no bo to świetlica około 1 000 000 zł wyszło po przetargu. Także cieszymy się, że w ogóle dostaliśmy ponad 200 tysięcy od województwa mazowieckiego, czyli z Urzędu Marszałkowskiego.
2: W pierwszym etapie świetlica ma osiągnąć stan surowy zamknięty. Ten zakres robót jest już na ukończeniu, dodaje wójt.
4: Dach, okna, drzwi i elektryka, a w następnym roku byśmy to chcieli skończyć też jak najszybciej. Liczymy też na wsparcie. No, być może, że jakieś inne jeszcze będą programy, z których będziemy mogli trochę więcej środków uzyskać.
2: Nowa świetlica ma służyć mieszkańcom Bud Matus jako miejsce spotkań, lokalnych wydarzeń i działalności społecznej. Rozpoczął się remont małej sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie. To pomieszczenie, które od dawna wymagało modernizacji. Sala ma już swoje lata i potrzebowała zmian, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
5: Będzie dość spory remont starej sali gimnastycznej. Pewnie wiele pokoleń wychowało się na tej sali. Zaliczyło niejednego fikołka i rzutu do kosza, a wiele elementów na tej sali jest naprawdę starych.
2: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę podłogi na nową nawierzchnię sportową oraz odnowienie ścian. Zmian będzie sporo, zapowiada burmistrz.
5: Chcemy przebudować podłogę, chcemy odświeżyć ściany, chcemy wymienić drabinki, chcemy wymienić oprawy oświetleniowe, więc zadzieje się dużo w szkole podstawowej nr 1 jeszcze w tym roku.
2: Remont małej sali gimnastycznej w Żuromińskiej Jedynce jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sportu 2026. Prace zakończą się w tym roku. Szatnie i zaplecza sportowe w czterech szkołach gminy Żuromin także mają przejść modernizację. Samorząd uzyskał dofinansowanie w ramach programu Szatnia na medal. Szkolna infrastruktura wymaga nie tylko nowych inwestycji, ale również dbania o to, co już istnieje, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
6: Patrząc na bazę naszych obiektów, nie tylko szkolnych, ale w ogóle obiektów na terenie naszej gminy, no to oprócz tworzenia nowych inwestycji nie mniej ważne jest to, żebyśmy dbali o to, co już mamy, czyli inwestowali w odnawianie i remontowanie tego, co już jest, i dlatego uważam, że szatnia na medal to jest dobry pomysł na to, żeby w naszych szkołach było jeszcze bardziej przytulnie, bezpiecznie.
2: Prace zaplanowano w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz w Raczynach i Poniatowie. W zależności od placówki remontowane będą podłogi i ściany. ściany, wymieniane drzwi, szafki i wyposażenie. W jedynce przebudowane zostaną również pomieszczenia sanitarne. Żuromin ma otrzymać 151,5 tysiąca złotych, czyli połowę wartości planowanych prac. To pierwsza edycja ministerialnego programu, informuje burmistrz Michał Bodenszac.
6: Szatnia na medal jest rządowym programem. Pierwsza edycja ogłoszona w tym roku. Wzięliśmy jako gmina udział w tym konkursie. Pozyskaliśmy 150 tysięcy złotych na realizację odnowy zaplecza szatniowo-sanitarnego w kilku placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. To będą zadania związane z odświeżeniem, remontami zarówno łazienek, jak i zaplecz sportowych w szkołach.
2: Program Szatnia na medal realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. I pozostajemy w Żurominie. 238 uczniów weźmie udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży już się rozpoczęły. Uczestnicy uczą się, jak zachować się podczas katastrof naturalnych, awarii infrastruktury czy długotrwałych przerw w dostawach prądu i innych mediów. Poznają również zasady alarmowania i prawidłowego wzywania pomocy. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, uważa burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
6: 4 spotkania warsztatowe po to, żeby edukacja o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, była powszechna i pozwoliła na to, żeby ci najmłodsi, nasi mieszkańcy mieli jak największą wiedzę, bo to za chwilę od nich będzie zależało dużo, jak ta nasza okolica będzie wyglądać.
2: Zaplanowano 4 spotkania. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się edukacją dla bezpieczeństwa, ratownictwem i przygotowaniem do sytuacji kryzysowych. Oprócz teorii uczniowie biorą udział w ćwiczeniach praktycznych. Warsztaty finansowane są z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Groźba ataku w jednej z sierpeckich szkół. 17-latek miał zapowiadać, że zrobi coś złego. O niepokojących słowach nastolatka policjantów poinformował nauczyciel. Wcześniej informacje przekazali mu uczniowie, którzy usłyszeli o planach swojego rówieśnika. Funkcjonariusze weszli do mieszkania 17-latka i go zatrzymali, informuje podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
7: Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się 2 noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku.
2: 17-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, których ściganie z urzędu możliwe jest bez wniosku osoby pokrzywdzonej w przypadku ważnego interesu społecznego. Decyzją sądu został aresztowany na 2 miesiące. W związku ze zdarzeniem komunikat wydało Starostwo Powiatowe w sierpcu. Czytamy w nim, że zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół. Zapewniona została również dostępność psychologów i pedagogów, którzy pozostają do dyspozycji uczniów oraz pracowników potrzebujących wsparcia. Zwłoki około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z bloków przy placu Piłsudskiego w Żurominie. Na ciało natknął się jeden z mieszkańców i natychmiast powiadomił policję. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14, informuje rzecznik żuromińskiej policji Tomasz Łopiński.
8: Obecni na miejscu policjanci potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Mężczyzna bez oznak życia, posiadający obrażenia ciała. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu obecny był prokurator, który razem z policjantami wykonał czynności w sprawie śmierci mężczyzny. Ciało zabezpieczone do sekcji. Czynności w tej sprawie w kierunku samobójstwa pod nadzorem prokuratury prowadzi żuromińska policja.
2: Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł zginąć od ran zadanych nożem. Niepokojące zdarzenie przy ulicy Dworcowej w Mławie. Wracające ze szkoły dzieci zostały zaczepione przez kierowcę Opla. Z ich relacji przekazanej rodzicom wynika, że mężczyzna miał proponować podwiezienie i namawiać je, żeby wsiadły do samochodu. Dzieci odmówiły. Sytuację zauważył przejeżdżający kierowca, który zatrzymał się i zainteresował tym, co się dzieje. Jak relacjonuje ojciec 2 dziewczynek, dzieci poczuły się zagrożone.
9: Wołał je natarczywie do tego samochodu. Jak one dawały kroka do przodu, no to on tam podjeżdżał dalej pod nie. No i ta sytuacja była na tyle alarmująca, że zwróciła uwagę człowieka, który przejeżdżał. Młodego chłopaka z narzeczoną. No i ten chłopaczek spytał dziewczynek, czy wszystko w porządku. One powiedziały, że nie, że on nas chce zabrać do samochodu, że nas woła, tutaj podjeżdża pod nas.
2: Na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kierowcy i miejsce jego pobytu. Anna Pawłowska z mławskiej policji potwierdza, że zatrzymany to 51-letni obywatel Gruzji.
10: Ta reakcja pozwoliła interweniującym policjantom na szybkie ustalenie tożsamości mężczyzny oraz jego miejsca zamieszkania. Został zatrzymany chwilę później w mieszkaniu na pobliskim osiedlu. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
2: 51-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu grzywna oraz do 3 lat pozbawienia wolności. Równolegle prowadzone są czynności w sprawie jego wydalenia z Polski. Zajmuje się nimi Straż Graniczna. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest rozmowa z dziećmi o bezpieczeństwie i właściwa reakcja na zaobserwowane zagrożenie. Zakończyła się termomodernizacja posterunku policji w Zawidzu Kościelnym. Budynek został odebrany po remoncie i jest już gotowy do użytkowania. W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi oraz docieplono budynek. Prace mają przełożyć się nie tylko na jego wygląd, ale również na niższe koszty utrzymania. Obiekt należy do gminy Zawidz, informuje wójt Kamil Różański.
11: Myślę, że realizacja pozwoli, żeby zyskał nową jakość, a przede wszystkim też oszczędzi nam koszty utrzymania, jeśli chodzi o ciepło.
2: Koszt inwestycji nie przekroczył 160 tysięcy złotych. Termomodernizacja poprawiła warunki pracy funkcjonariuszy, uważa wójt.
11: Policjanci są zadowoleni, też rozmawiałem z panem komendantem powiatowym policji. Też cieszy się, że ten budynek będzie dużo lepiej wyglądał. Dodatkowo też chcemy wymienić ogrodzenie wokół posterunku policji, żeby już całościowo ten budynek i otoczenie jego było odpowiednie.
2: Z budynku już korzystają zawidzcy policjanci. Od lotnictwa i medycyny przez cyberbezpieczeństwo po wojskową dyplomację. O roli kobiet we współczesnych siłach zbrojnych rozmawiali uczestnicy 4. Międzynarodowej Konferencji Women of NATO. Spotkanie odbyło się w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie. Organizatorem wydarzenia była 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Jej rzecznik Elżbieta Obrębska podkreśla rolę naszego regionu w organizacji tego wydarzenia.
12: Dla nas to powód do dużej satysfakcji, że projekt Kobiety NATO powstał właśnie tutaj w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na północnym Mazowszu. Zaczynaliśmy od pomysłu, żeby stworzyć miejsce, w którym kobiety pełniące służbę wojskową będą mogły się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami i wzajemnie inspirować. Natomiast dzisiaj ten projekt ma już znacznie szerszy wymiar. Do Ciechanowa przyjeżdżają żołnierze i przedstawiciele sił zbrojnych z różnych państw.
2: Konferencja zgromadziła żołnierzy, przedstawicieli NATO i zagranicznych sił zbrojnych, ekspertów, samorządowców oraz reprezentantów instytucji i organizacji związanych z bezpieczeństwem. Jednym z najważniejszych tematów były doświadczenia kobiet pełniących służbę w różnych rodzajach sił zbrojnych. Rozmawiano również o tym, jak wojsko zmienia się pod wpływem nowych technologii. Były panele poświęcone cyberbezpieczeństwu, medycynie, informatyce i specjalistycznym kompetencjom potrzebnym we współczesnych siłach zbrojnych. Konferencję zakończyła dyskusja o służbie okiem cywila, dotycząca tego, jak osoby spoza środowiska mundurowego postrzegają kobiety w wojsku. 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych wystartowało w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Bieżuniu. Najlepszy wynik uzyskali druhowie ze Stanisławowa. Drugie miejsce zajęła jednostka z Karniszyna, a na trzeciej pozycji zawody zakończyli strażacy ze Sławęcina. W rywalizacji uczestniczyły również drużyny z Bieżunia i Sadłowa. Zawody sprawdzały szybkość, sprawność i precyzję druhów, ale również współpracę całych zespołów. To umiejętności potrzebne później podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W zawodach wzięło udział 5 jednostek z terenu gminy Bieżuń. Rywalizację oceniała komisja sędziowska pod przewodnictwem strażaka z Państwowej Straży Pożarnej, młodszego kapitana Sławomira Rakoczego. Teraz pozostałe tematy. Znana z serialu Rancho Grażyna Zielińska. Spotkanie z Mają Winiarską i bezpłatne badania profilaktyczne. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury odbędzie się Dzień Kobiet Wiejskich. Do wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale warto zapisać się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie skierowane jest do kobiet mieszkających na terenach wiejskich z całego regionu. Nie trzeba należeć do koła gospodyń wiejskich ani stowarzyszenia. Wydarzenie ma być okazją do poznania innych aktywnych kobiet, wymiany doświadczeń i zdobycia nowych inspiracji. Jednym z punktów programu będzie spotkanie z Mają Winiarską, która od lat zajmuje się aktywizacją lokalnych społeczności. Gościem specjalnym będzie natomiast aktorka Grażyna Zielińska, widzom znana m.in. jako babka zielarka z serialu Rancho. Będzie można również zadbać o zdrowie. Przy Żuromińskim Centrum Kultury stanie ambulans, w którym bezpłatnie wykonywane będą EKG, pomiar ciśnienia i saturacji oraz badanie poziomu glukozy we krwi. Dzień Kobiet Wiejskich odbędzie się w czwartek, 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Radia 7. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ananke we współpracy z Radiem 7 oraz Żuromińskim Centrum Kultury. Jak prowadzić gospodarstwo ekologiczne i z jakiego wsparcia finansowego można skorzystać? Rolnicy z regionu będą mogli dowiedzieć się tego podczas szkolenia organizowanego w Żurominie. Spotkanie będzie poświęcone zasadom prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego. Omówione zostaną również możliwości finansowania dostępne dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej. Szkolenie organizuje Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żurominie, działający w strukturach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odbędzie się 16 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, początek o godzinie 10. 215 kierowców z Mazowsza będzie mogło bezpłatnie doskonalić swoje umiejętności za kierownicą. Trwają zapisy na jesienną edycję programu Bezpieczny Senior – Doskonalenie Techniki Jazdy. Z wiekiem zmieniają się refleks i sprawność kierowcy, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Podczas upływającego czasu zmniejsza się refleks, zmniejsza się orientacja. Seniorzy powinni przypomnieć sobie również przepisy o ruchu drogowym. To się często zmieniają. Zorganizowaliśmy taki cykl szkolenia, przypomnienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, cykl szkolenia i kontrolnej jazdy dla seniorów.
2: Program skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, które posiadają prawo jazdy kategorii B. Uczestnicy przypomną sobie przepisy i zasady reagowania w sytuacji zagrożenia. Sprawdzą też, jak niektóre leki mogą wpływać na koncentrację i czas reakcji. Najważniejsza będzie jednak praktyka. Na torze Modlin seniorzy będą mogli sprawdzić zachowanie samochodu w trudnych warunkach i przećwiczyć właściwe reakcje w sytuacjach awaryjnych. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, zaznacza Adam Struzik.
13: Myślę, że warto sobie przypomnieć, bo to często będzie decydowało o naszym życiu, zdrowiu, o tym, czy bezpiecznie będziemy się poruszali po drogach.
2: Jesienna sesja odbędzie się od 16 do 23 listopada. Udział jest bezpłatny, a zapisy prowadzą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, m.in. w Ciechanowie, Płocku i Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Nowy rok akademicki rozpoczęli studenci Mławskiej Filii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Uroczysta inauguracja odbyła się w środę w Mławie. W spotkaniu uczestniczyli studenci, wykładowcy oraz przedstawiciele samorządu. Jednym z punktów inauguracji było wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia. Otrzymali je Natalia Hein, Tomasz Łukasz Brzosko, Ewelina Kostka i Beata Mądrzak z Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie oraz Dominika Rudzińska z Wydziału Inżynierii i Ekonomii. Stypendia wręczył burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Mają być one zarówno nagrodą za dotychczasowe wyniki, jak i wsparciem studentów w dalszej edukacji. Inauguracja oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2026-2027 w Mławskiej Filii Uczelni. Orka końmi, młócenie zboża, wyciskanie soku z jabłek i praca kowala. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przypomniało, jak jesienią wyglądało życie na mazowieckiej wsi. Odbyła się druga edycja imprezy Jesień w Skansenie. Zwiedzający mogli zobaczyć dawne prace wykonywane w gospodarstwach i spróbować niektórych z nich samodzielnie. Pokazywano m.in. tkactwo, obróbkę lnu i wełny, szycie ze słomy, wyplatanie oraz wyrób powrozów. Można było też zobaczyć, jak dawniej młócono, oczyszczano i mielono zboże. Jesienne prace przeniosły się również na pole. Przy użyciu koni wykonywano orkę i bronowanie, a następnie siew zbóż ozimych. Najmłodsi mogli spróbować tradycyjnego siewu z płachty. Nie zabrakło smaków jesieni. Przygotowywano przetwory z dyni i tłoczono sok z jabłek. Odbył się też kiermasz produktów regionalnych oraz targ ogrodniczy. W programie znalazły się również atrakcje dla dzieci, msza w zabytkowym kościele oraz występy muzyczne. Na scenie pojawiła się m.in. kapela Synozie Puscy i orkiestra Denta OSP w Karczewie. Witold Kuczyński zaprezentował natomiast gotki kurpiowskie. 22 osoby zdobyły mandaty w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego. Młodzi radni zostali wybrani w 7 okręgach. Najwięcej, 5 mandatów, przypadło na okręg obejmujący Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu. Po 4 przedstawicieli będą miały Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu. 3 mandaty przypadły uczniom Szkoły Rolniczej w Studzieńcu. Po 2 młodzieżowych radnych wybrano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu, Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym oraz Kolegium Leonium w Sierpcu. Przed nową Młodzieżową Radą Powiatu Sierpeckiego kolejna kadencja. Jej członkowie mają reprezentować młodych mieszkańców powiatu i włączać się w przygotowywanie inicjatyw skierowanych do młodzieży. 60 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z gminy Żuromin bierze udział w zajęciach nauki pływania. Gmina realizuje program ABC Ruchu Pływam Ćwiczę. Każde dziecko weźmie udział w 20 godzinach zajęć. Uczniowie uczą się podstaw pływania, rozwijają sprawność fizyczną i poznają zasady bezpiecznego zachowania w wodzie. Na realizację programu Żuromin otrzyma 18 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina dokłada 4 tysiące złotych z własnego budżetu. Ludzie, którzy na co dzień działają na rzecz swoich miejscowości, spotkali się w Morawach. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza zgromadziła przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji i lokalnych grup. Takich osób jest wokół nas bardzo dużo, mówi posłanka Maria Koźlakiewicz.
14: Myślę, że jest ich sporo. Niektórzy chcą działać, tak nazwijmy, po cichu, ale jest dużo stowarzyszeń, które angażują inne osoby. Są różne grupy, gdzie mają wolontariuszy. Więc naprawdę jest dużo tych osób, tylko nie każdy szuka poklasku. Ale w tym miejscu chciałabym każdemu, ale to każdemu podziękować, który wspiera każdą najmniejszą inicjatywę, bo to pokazuje, jak jesteśmy solidarni i jak razem możemy wiele zdziałać.
2: Podczas gali rozmawiano m.in. o współpracy przy organizowaniu lokalnych inicjatyw oraz o roli liderów w małych społecznościach. Wolontariusze są samorządom i mieszkańcom bardzo potrzebni, mówi wójt gminy Stubsk Jacek Świderski.
15: Są to liderzy praktycznie z całej gminy. Osoby bardzo potrzebne, bo co roku praktycznie organizujemy pomoc dla kogoś i bez nich byśmy tutaj sobie nie poradzili. To są ludzie, którzy za przysłowiowe dziękuję i uśmiech na twarzy potrafią zrobić wiele dobrych rzeczy.
2: Osobny panel poświęcono ochotniczym strażom pożarnym i temu, jak działalność w OSP kształtuje społecznych liderów. To ludzie niezwykli i bardzo potrzebni, podkreśla Adrian Bralewski z Akademii Pożarniczej.
16: Budowa lokalnych liderów, budowa wolontariatów, spotkanie to tak naprawdę 220 osób, którzy są tymi lokalnymi liderami. Za nimi stoi pewnie tysiące osób, którzy świadczą tą pomoc wolontarystyczną. Próba znalezienia siebie w tych organizacjach wolontarystycznych oraz próba dania kawałka siebie tym organizacjom to jest naprawdę ogromna wartość, która buduje nasze społeczeństwo.
2: Po części dyskusyjnej odbył się bal wolontariatu. Gala Społeczni Liderzy Mazowsza odbyła się w sobotę 3 października w hali sportowej w Morawach. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Zofia Goliasz ze Stowarzyszenia Psia Przystań Lidzbark otrzymała nagrodę Przyjaciel Zwierząt 4 Łapy. Wyróżnienie przyznał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagroda jest wyrazem uznania dla jej wieloletniej działalności na rzecz zwierząt. Zofia Goliasz pomaga przede wszystkim bezdomnym psom i kotom. Organizuje transporty do lecznic weterynaryjnych, zajmuje się poszukiwaniem nowych opiekunów i wspiera adopcje. Dzięki jej zaangażowaniu wiele zwierząt otrzymało potrzebną pomoc i znalazło nowe domy. Nagroda Przyjaciel Zwierząt 4 Łapy jest przyznawana osobom zaangażowanym w ochronę zwierząt i poprawę ich losu. Poznaliśmy zwycięzców konkursu fotograficznego Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego. Wyniki ogłoszono w starostwie powiatowym w sierpcu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było sfotografowanie ciekawych przyrodniczo miejsc znajdujących się na terenie powiatu sierpeckiego. Wśród najmłodszych uczniów klas 0-3 pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Dąbrowska. W kategorii klas 4-8 zwyciężyła Wiktoria Renda. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych najlepsze zdjęcie wykonała Olga Wiśniewska. Celem konkursu było zachęcenie młodych mieszkańców do poznawania przyrody powiatu sierpeckiego i pokazania jej najciekawszych miejsc na fotografiach. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień października. W 1946 roku podpułkownik Felix Michałkowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Po wojnie pełnił służbę w oficerskiej szkole broni pancernej w Modlinie na stanowisku dowódcy batalionu obsługi, a następnie w Generalnym Inspektoracie Broni Pancernej na stanowisku starszego pomocnika szefa sztabu. W 1947 roku podczas starcia w Chudzynku w gminie Drobin w powiecie płockim urodzony w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim żołnierz podziemia antykomunistycznego Wiktor Stryjewski zastrzelił Władysława Rypińskiego, dowódcę PPR-owskiego szwadronu śmierci, skrytobójczo mordującego członków PSL i byłych żołnierzy AK. W 1981 roku urodzony w Malanowie Starym w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim ksiądz Stanisław Struś został proboszczem w Winnicy w powiecie pułtuskim. W 1993 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie mające na celu propagowanie twórczości artystycznej urodzonego w Pułtusku Krzysztofa Klęczona, wokalisty, gitarzysty, kompozytora, członka zespołów Niebiesko-Czarni, Pięciolinie, Czerwone Gitary i Trzy Korony.
3: W okresie początkowym i naszego największego rozkwitu pracowaliśmy jak mrówki.
2: W 2004 roku odbyła się premiera czwartego albumu w karierze muzycznej Marcina Rozynka i zarazem druga solowa płyta artysty pod tytułem Następny będziesz ty. Na instrumentach klawiszowych zagrał urodzony w Ciechanowie Wojciech Olszak. W 2007 roku profesor Bibiana Mosakowska odebrała z rąk prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego i przewodniczącego Rady Tomasza Grębowicza tytuł honorowej obywatelki Ciechanowa. Współtworzyła Wydział Pielęgniarstwa Ciechanowskiej Państwowej Uczelni Zawodowej i była jej prorektorem.
4: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 2019 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu Małgorzata Sobiesiak została wyróżniona przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
5: Marzę o tym, żeby w zdrowiu i szczęściu dotrwać do emerytury.
2: Urodzili się w 1897 roku w Kodłutowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Tadeusz Detun, rolnik, ziemianin, działacz społeczny, poseł na Sejm w II RP. W 1947 roku Jędrzej Czajkowski, admirał floty i morski dyplomowany oficer pokładowy okrętów podwodnych, służył w marynarce wojennej, karierę zakończył na stanowisku dowódcy Centrum Operacji Morskich. Zmarli w 1294 roku Konrad II Czerski, książę mazowiecki. W 1947 roku w Chudzynku w gminie Drobin w powiecie płockim Władysław Rypiński, działacz komunistyczny, oficer Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Dowodzona przez niego jednostka w 1944 roku wzięła udział w bitwie brygady pod Pokrytkami w gminie Strzegowo w powiecie mławskim z dwoma batalionami SS, w której został lekko ranny. Na początku listopada 1944 roku oddział brał udział w walkach w rejonie Myślina w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, Huty w gminie Skępe w powiecie lipnowskim i w Zalesiu w gminie Zawic w powiecie sierpeckim, w których Rypiński został dwukrotnie ranny. W latach 1945-1947 był sekretarzem Polskiej Partii Robotniczej i przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Łęgu. Po wojnie dowodził szwadronem śmierci, który na zlecenie władz PPR dokonywał zabójstw działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i byłych żołnierzy Armii Krajowej. Został zabity podczas powrotu z wiecu PPR w Chudzynku.
1: Tego się teraz słucha.

0: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
1: 12 kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga. 12 kroków anonimowych alkoholików. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
2: Sandrę zobaczyłem przez okno, kiedy się krzywa. Miał takie narodowo pofarbowane włosy. Zszedłem na dół. Z trzeciego piętra mieszkałem, trzecim piętrze na klatkę. Czekałem, aż będzie szła i stałem z kolegą. I ona tak wyszła za zakrętą chodnikiem i mówię, kurczę, taką dziewczynę to chciałbym mieć, żeby była moją żoną. Kiedyś zszedłem paru i ona tam była. Zaprosiłem ją tam później na jakieś spotkanie i ona się zgodziła.
3: Znaczy wtedy nie wiedziałam, że jeszcze Rafał jest tak uzależniony i w ogóle miałam tak z tyłu głowy to, żebym tylko w tą rodzinę nie wchodziła, ale mam go kochać. Ale w tą rodzinę mam nie wchodzić. I ja po prostu, to było tak silne, że ja po prostu, ale i tak zignorowałam, bo byłam strasznie za nim.
4: No i co, Rafał poznał żonę, miał 24 lata, ona przyszła do nas, jeszcze nie miała 18 lat. Okazuje się któregoś razu, że w ciąży. Urodziła się Sara, wszyscy na gromadce 48 metrów kwadratowych, córka.

0: A po pracy chodziłem na piwo z kolegami, przyjeżdżałem wieczorem albo późno, rano wstawałem i mnie nie było. Żona mi mówiła o problemach, mama coś tam mówiła, siostra, ojciec, harmider, kłótnie. Ja uciekłem całkowicie w ten alkohol i 5 lat to już był mój upadek, to już dosłowny. Miałem stany psychozy, 5 roku nie spałem. Wydawało mi się, że jak zasnę, to wypadnę, wyskoczę przez okno. Była straszna męczarnia, bo 5 roku nie spać tam po 15 minut. Budziłem się strasznymi lękami, wybiegałem na środek mieszkania. Patrzyłem, gdzie jestem, nie mogę sobie przypomnieć, jak mam na imię i kim jestem. Stałem, uspokajałem się, szedłem do łazienki, wracałem i pomału tak. No siedziałem z otwartymi oczami. W ogóle nie brałem pod uwagę, że to jest alkohol, nie, że tak działa.
1: Próbowałem mu pomóc i chodził na terapię, przerwał. Później znowu próbował. Ja już nie widziałam szans, jak on tak to wszystko funkcjonowało, żeby dalej z nim być.
0: Byłem na pierwszej terapii 5 miesięcy, a po tej terapii, jak znowu zapiłem, no to piłem 2 razy więcej, żeby nadrobić ten stracony czas. Kłótnie z żoną doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Później skończyło się to rozwodem. I byłem na tym rozwodzie, wróciłem do domu. Jakby spadłem w jakiś stan katatoniczny na 3 dni, położyłem się do łóżka i to łóżko mnie tak wciągnęło. Nic nie pamiętam dokładnie. 2005 rok to był. Zmarł wtedy papież Jan Paweł II. Zmarł. Jeszcze włączyłem telewizor, ale na żadnym kanale nic nie było. Praktycznie tylko o papieżu, że zmarł. Ja leżałem na tym łóżku. Nie wiem, czy jadłem, czy chodziłem do łazienki. Naprawdę nie pamiętam. Tylko cytaty takie ciągle mi wchodziły w głowę, że zło trzeba zwalczać dobrem. Krakowia z Wisłą, kibice się pogodzili, że tamten wybaczył tamtemu i tak ciągle to mnie tak 3 dni tam słyszałem to, nie? Po 3 dniach dostałem jakieś takie siły, wstałem i mówię, wszystko trzeba to naprawiać, nie? To mówię, muszę odzyskać rodzinę, idę znowu na terapię. Pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem reklamówkę i mówię, trzeba się od rodziców wyprowadzić. Mam 28 lat, nic nie mam. Mam jeden plecak z reklamówką i wychodzę i muszę jakoś stację, a mam pracę. Chodziłem na terapię, na pogłębioną. Na tej terapii zobaczyłem, że 5 lat nie byłem w ogóle ojcem. Zobaczyłem siebie jakby swojego ojca, że jestem taki sam, jak nie gorszy. I to mnie tak zaczęło dotykać.
2: Krok 7. Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
0: Teściowa mi powiedziała, że Sandra płacze wieczorami. Nie wiem, czy mówiła prawdę, czy nie.
1: Bardzo lubiła Rafała. I ona zawsze za nim była i mówi, niech Rafał przyjdzie, i tylko tak po prostu mnie namawiała, żebym tylko z nim była, że ona widziała w nim tego dobrego człowieka.
0: Taka iskierka nadziei. I chodziłem do niej, chodziliśmy na spacery.
1: No i jakoś tak się zaczęło. Zaczęło spokojnie, powoli i wróciliśmy do siebie. Wynajęliśmy sobie mieszkanie. Później kupiliśmy mieszkanie.
0: Z żoną znowu wzięliśmy ślub. Żona mi jakby dała szansę. Kupiliśmy nowy samochód. Sandra otworzyła, pomogła mi sklep otworzyć. Miałem pracę.
1: Zaczęliśmy tak to, no jakoś tak to wszystko sobie układać. I tak pracowaliśmy nad sobą. Ja również oczywiście poszłam na psychoterapię, ale też widziałam, że on nie pije, że on się stara. Że jego zachowanie jest inne.
0: Myślałem, że wszystko idzie tak ku dobremu, chociaż tak widzę, że nie miałem żadnej z nikim relacji takiej głębszej. W pracy strasznie chciałem, żeby było po mojemu. Ustawiałem tych ludzi w brygadzie. Jak nie było po mojemu, to się mściłem, po złości robiłem. Kiedyś mojemu brygadziście potrafiłem 6 miesięcy podkładać świnie, żeby go zdegradowali. I tak się stało, aż musiałem dopiąć swego. Chociaż odstawiłem alkohol, ale tam się wszystko w środku buzowało mnie. I musiałem tej ulgi znowu poczuć i znowu wypiłem.
1: Potrafił pić parę dni takie ciągi. Miałam dosyć, to wezwałam policję, to zabrali go na 24 godziny. Normalnie było mi tak źle, że mówię, z chęcią to bym się po prostu gdzieś zniknęłabym.
0: Znowu straciłem nadzieję, bo mówię, terapię, byłem na 2 terapiach. Nic mi to nie pomogło. Poszedłem na 3. terapię.
2: Krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok 9. Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim.

0: takim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
1: Z czwartego kroku do ósmego robię listę tym wszystkim, których skrzywdziłem w życiu. Mam tam listę 50 chyba osób. Tym, kto mogę i który Bóg mi stawia na drodze, to muszę być gotowy, tu gotowy, żeby prosić o przebaczenie, nawet pytać się, co mogę zrobić teraz. Okradłem kolegę kiedyś 200 zł. Piliśmy w piwnicy i było nas u niego, było nas trzech. Musiałem wychodzić, ukradłem mu te 200 zł. Później widziałem dopiero rano, się zorientowałem i było mi głupio i wstyd. Nie? Ja tak zawsze tak miałem poczucie tej winy, że mu wziąłem, ale się nie przyznałem. Jeszcze zrzuciłem na tego trzeciego, że to pewnie on. On miał 40 parę lat i zmarł. No mnie dzwonił ten kolega i, i rozmawialiśmy, że ten, co był z nami, zmarł. Ja wtedy mogłem powiedzieć, ale jeszcze nie miałem odwagi. Później była jakaś druga sytuacja, że on w pracy do mnie podszedł, bo pracowaliśmy w tym samym zakładzie. Ktoś się krzątał, to nie. I za trzecim razem przyszedł do mojej żony, do Sandry, do sklepu z żoną swoją po sukienkę. I on zadzwonił do mnie, że jego żona wybiera sukienkę. I ja wtedy powiedziałem, nie? Że mu okradłem, żeby to, jak chce tą sukienkę, no to ja mu oddam albo pieniądze, żeby on wybrał, czy chce pieniądze z odsetkami, czy... No ja powiedział, że ta sukienka to mu wystarczy, to za jakąś kwotę. No ale właśnie później najpierw się zapytał, czy mnie Bóg nawiedził, czy jestem o zdrowych zmysłach. I to mnie jeszcze chodzi za mną, boli mnie. Nie wiem, czy to chodzi o tą gotowość, czy brakuje mi odwagi. Modlę się o to. Kiedyś się napisałem córce Sarze, że cokolwiek by się w życiu nie stało u niej, jakiego by nie dokonała decyzji i wyboru, moje drzwi do serca są zawsze otwarte i będą. Ale nie miałem jeszcze odwagi właśnie, żeby i to powiedzieć i porozmawiać. I że ją kocham, to piszę jej, ale jakby boję się jej to powiedzieć. Boję się chyba tego odrzucenia. Że ona mnie po prostu odrzuci. Chyba. Także jeszcze są rzeczy, których się boję. I mam tą rozmowę, ona nie jest tam u mnie odhaczona.
0: Krok 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
1: Tak jak się pytałeś, jak uciekałem od problemów, od bólu, od tego cierpienia, no to kiedyś wymyśliłem tak, jak nie widziałem sposobu już w terapiach, a byłem agnostykiem, no to tak jak uciekałem w alkohol, to będzie uciekałem w bieganie. No także na tej samej zasadzie. I w sobotę, niedzielę miałem treningi po 3-4 godziny. Potrafiłem pobiec 100 km w górach przez jeden dzień. Już takie miałem dystanse. Także można uciec w dużo rzeczy. Wszystko, co daje haj. Dlatego trzeba uważać, trzeba się rozwijać. Na dzień dzisiejszy wiem, że dostałem takie, że mam ograniczyć. Ograniczyłem. Dużo zwolniłem. Zwolniłem się z pracy w tamtym roku. Pomagam żonie. Zrobiłem przestrzeń właśnie dla innych ludzi, dla Boga, bo wokół mnie. Zwolniłem, że tam 3-4 godziny, dwie w ogrodzie robię. To mnie uspokaja. Odnalazłem jeszcze pasję, ogród, rośliny, sadzenie, patrzenie, jak to rośnie, wszystko. No zostawiłem sobie ten sport. No i dzisiaj to na 10 kilometrów miałem trzecie miejsce w biegu ulicznym. Trzeci byłem ostrudzianin. To było moje takie ciche marzenia, żeby właśnie stanąć na podium jako ostrudzianin. No dałem siebie wszystko. Mam też takiego trenera z Iławy, który mi tam plan układa. Bo też się powierzam, założyłem, że jak sam biegam i sam sobie układam, to nic mi nie wychodzi. Tak jak życie oddałem Bogu, tak że bieganie oddałem trenerowi. I wtedy mam sukcesy.
0: Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
1: Ja naprawdę jestem wdzięczny dzisiaj za to wszystko, co mam. Za każdy dzień, jak się rano budzę, otwieram oczy, to już po prostu mówię: Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi otworzyć oczy, że jestem. Obsesja picia mi minęła już. Nie mam jej do dzisiaj. Zanim ta obsesja mi nie minęła, ja miałem dużo przerw. 2 lata miałem właśnie jak na terapii. 2,5 roczne, półroczne. jak sobie postanowiłem, to nie piłem, bo mi było łatwo przestać, ale nie mogłem nigdy nie wrócić. 5 lat to będziesz. 5 lat bez obsesji. Ogólnie nie piję 5, a 3 bez obsesji. Mam takie marzenia właśnie. Pomagać innym. Mam służby w kościele, we wspólnocie. A, biorę służby. Największym moją taką radością jest, jak widzieć, jak ktoś inny też zdrowieje z tej choroby alkoholowej. Jak ja mogę się temu przysłużyć. Nie ma chyba niczego piękniejszego, jak taki człowiek upadły, a widzieć, jak znajduje tego Boga i wzrasta i przekazuje to innym i tak dalej, to światło idzie.
0: Krok 12. Przebudzani duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
1: No, mieszkam tu teraz w takim pięknym miejscu. Zajmuję się ogrodnictwem, ogrodem, drzewkami, pielęgnacją, porządkiem, placem. Kiedyś tak mówiłem, że w duchu chciałbym mieć taką, jak pracowałem tam w tym zakładzie, w którym nie lubiłem tej pracy, bo w chemii i przy budowie łodzi motorowych. Mówiłem, Boże, jak ja bym chciał być cieciem, albo jakimś takim zwykłym tym. I dostałem to. Tu pilnuję porządku i...
2: Miałam wcześniej momenty na pewno, że się bałam, ale teraz nie. Ja po prostu wiem, że my jesteśmy prowadzeni przez Boga, ja się nie muszę niczego bać. Spokój. Przyjmuję wszystko tak, jak jest.
1: Ojciec, nie wiem, czy kiedyś będę dla niego taki wystarczająco co dobrym. Ja dzisiaj przebaczyłem swojemu ojcu i będziemy się widzieli niedługo. Też będziemy mieli okazję może porozmawiać. Bo to zawsze nie wiadomo, ile zostało tych dni, tak, do końca i warto naprawiać relacje z każdym. Chciałem jeszcze powiedzieć tylko jedno, że wspaniale jest być, wiedzieć, że jest się wystarczającym, że zostało mi wszystko przebaczone. Nie wiem nawet, jakbym miał najwspanialszego ojca na świecie, to on i tak mi nie dałby 50% tego, co mi daje Bóg. I ta świadomość, że mogę mieć z tym Bogiem relację i taką więź, tak jak z ojcem.
3: Był to reportaż Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
4: Tu Radio 7.

0: Mazurska gadka doktora Szatka. Doktor Piotr Szatkowski.
1: Dobry dzień, miłe słuchacze. Dziś poruszymy sobie kwestię wyznania na Mazurach, oczywiście okraszając to znanymi ze źródeł słówkami mazurskimi. Ludność Mazur przed wojnami światowymi w zdecydowanej większości, bowiem w ponad 90%, była ewangelicka. Największe skupiska katolików w przedwojennych Mazurach znajdowały się w zachodniej części regionu, w powiecie szczecińskim, nidzickim, gdzie znajdowało się także dawniej Działdowo i okolice, oraz ostródzkim. W tych powiatach odsetek katolików sięgał nawet kilkunastu procent. Podobnie, choć nieco mniej, istotny odsetek katolików zamieszkiwał powiat mrągowski. Samo słowo ewangelik w mowie mazurskiej miało wiele wariantów wymowy. Mówiono ewanielik, ewangelik, iwanielik, ewangelik, wangelik, wanielik. Notowano nawet tak egzotyczne wariacje jak ifanzielik czy ewangelik. Bardzo często też mawiano po prostu luterak, czyli luteranin. Ciekawostką związaną z brakiem celibatu wśród duchownych ewangelickich jest istnienie w mowie mazurskiej słowa księdzowa, czyli żona księdza, bowiem słowa pastor raczej na Mazurach nie używano. Ewangeliccy Mazurzy otrzymywali w konfirmację po mazursku pozegnunek czy wzegnanie, w uproszczeniu jest to odpowiednik bierzmowania, kancjonał, czyli śpiewnik mazurski pisany dawną polszczyzną, ale gotyckim pismem. Kancjonał nazywano z mazurska kancynolem czy kancynałem. To właśnie on, razem z Biblio albo Pismem Świętym, stanowiły wśród Mazurów wzór literackiej polszczyzny. Każdy Mazur posiadał swój egzemplarz kancjonału i z tym egzemplarzem również nierzadko go chowano. Co warto podkreślić, wśród ewangelików nie ma pierwszej komunii świętej, ale na Mazurach, szczególnie wśród mniejszości katolickiej, popularne było znane także czasem na północnym Mazowszu słowo przyjmanki, wywodzące się od słowa przyjmać, czyli przyjąć, przyjmować, jak można dorozumieć, przyjmować do grona dojrzałych wierzących. Warto jeszcze na koniec dodać, że wśród Mazurów na przełomie wieku XIX i XX niezwykle popularny był ruch gromadkarski. Gromadkarzami nazywano ludzi zbierających się w domach celem wspólnej modlitwy, czytania i rozważania Biblii. Na kanwie tego ruchu wyłonili się tzw. kaziciele, czyli cywilni kaznodzieje, którzy wędrowali od miejscowości do miejscowości, głosząc w płomiennych mowach Słowo Boże. Do najbardziej znanych mazurskich kaznodziei zalicza się Jana Jęcio, radykalnego Augusta Hyłę, który głosił także wśród Mazurów w Westfalii, po mazursku w Westfalach, czy związanego z ruchem polskim Reinholda Barcza, zamordowanego przez Niemców podczas II wojny światowej. Słowniczek. Ewanielik, iwanielik, wanielik, wangielik, ewangelik. Luterak, luteranin. Księdzowa, pastorowa. Żona pastora. Pozegnunek, wzegnanie, konfirmacja. Kancynol, kancynał, kancjonał, mazurski śpiewnik ewangelicki. Biblia, Pismo Święte, Biblia, Pismo Święte. Przyjmanki, pierwsza komunia święta. Przyjmać, przyjąć, przyjmować. Gromadkarz, członek grupy Mazurów zbierających się po domach na wspólnej modlitwie. Kaziciel, ludowy kaznodzieja.
0: Mazurska gadka doktora Szatka w każdą niedzielę przed 7 w Radiu 7. Zaprasza dr Piotr Szatkowski.
2: Minęła godzina 7.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Plochy. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studiu Przemysław Pakuszewski, wójt gminy Radzanów. Dzień dobry Panie Wójcie.
2: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry drodzy słuchacze.
1: No i oczywiście jak jest wójt, no będziemy rozmawiali o inwestycjach. A jest o czym rozmawiać, bo na przykład dobiegły końca prace związane z realizacją przebudowy drogi ulicy Lipowej w Radzanowie. Prawda? Wszystko się zgadza?
2: Tak, Panie Redaktor, drodzy mieszkańcy, tutaj już w tej chwili od kilkunastu dni można korzystać z tej drogi. Pierwszy etap tej drogi to był pół na pół z powiatem ławskim. Kwota około tam ponad 600 tysięcy złotych. Później był krótszy w roku 2026 odcinek, ale też kwota była około 560 tysięcy złotych. Też pół na pół, czyli 50 na 50. Możemy teraz cieszyć się z odcinka około 900 metrów całościowy, czyli mamy wyprowadzenie już za zakręt do Ratowa. Teraz liczymy, że starostwo zrobi w niedalekiej przyszłości być może jakiś projekt i będziemy działać tutaj w kierunku Ratowa, aby też tą drogę poprawić.
1: Bo to znacząco się zmieniła jakość i wygląd tej drogi, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że my tam procedowaliśmy około 6-7 lat temu kanalizację. Wiadomo, że przy kanalizacji zawsze te drogi wyglądają po realizacji kiepsko, nawet jak są połatane i tak dalej, to są jakieś uchybienia w asfalcie i tak dalej. Ale w tej chwili została poszerzona maksymalnie na tyle, ile można było ją poszerzyć, no bo w granicach musieliśmy się zmieścić. Ale myślę, że naprawdę w tej chwili i dla pieszych, i dla samochodów jest na tyle miejsca, że można bezpiecznie korzystać z tego odcinka.
1: No i estetyka. Przede wszystkim. Zmieniło się, tak?
2: Prawda? Tak, właśnie, zostały nowe wjazdy zrobione. Przepusty wykonane również. Później rowy zostały pogłębione. No, estetyczność, myślę, że mieszkańcy już to doceniają, bo są dobre opinie o tym kawałeczku drogi.
1: No dobrze, Panie Wójcie, retencja wody, bo to są też bardzo ważne tematy, zwłaszcza w gminie Radzanów, prawda? Bo przepływa rzeka, dla słuchaczy, którzy nie bardzo się orientują, to właściwie rzeka Wkra to jest znacząca część gminy Radzanów i retencja wody jest niezwykle ważna.
2: Tak, może zacznę od tego roku, czyli w 2026 roku odnowiliśmy przepiękny, wyszedł zbiornik wodny w samym Radzanów. Panowie, przy moście można go podziwiać, drodzy Państwo. Tam została zastosowana taka innowacyjna, można powiedzieć, modernizacja, renowacja tego stawu, bo tam koparka tylko zrobiła burty, a reszta po prostu maszyny pływające, odmulające. To odmulanie no, wzbudziło niepokój najpierw, ale w tej chwili naprawdę możemy się cieszyć z tego starorzecza. To starorzecze ma głębokość, drodzy Państwo, tak jak teraz widzimy na przykład, to jest od 1,5 metra do 4,5.
1: O, to bardzo głęboko.
2: To bardzo głęboko. Różne historyczne tematy się pojawiały przy tym wszystkim, ale naprawdę krystalicznie woda się zrobiła. Nie ma mowy tutaj o jakichś tam namułach. Wiadomo, że wszystkiego nie mogli wyciągnąć, ale robiliśmy wszystko, żeby nawet i te puszki, metale powyjmować magnesami, żeby to jakoś po prostu wyglądało. A myślę, że tutaj ocena wszystkich przejeżdżających nawet, czy mieszkańców, czy wędkarzy, to dopiero będzie taka, jak już ta trawka naprawdę się pięknie zazieleni, przytniemy pierwsze cięcie i wtedy myślę, że to się tak ukaże. Aczkolwiek możemy też na naszej stronie UG zobaczyć, że rzeczywiście z lotu ptaka przepięknie to wygląda.
1: Okej, a jaka jest wartość finansowa tego projektu?
2: Nie był to tani projekt. Tak, nie był to tani projekt, drodzy Państwo, bo około 440 tysięcy na ten staw wyszło. Z tym dofinansowanie było 240 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Także za co serdecznie tutaj z góry dziękuję. Myślę, że jak na nasz koszt, czyli 200 tysięcy, żeśmy z własnego budżetu dołożyli. Nie było to dużo, ale przede wszystkim jest przepiękny efekt, który myślę, że na lata pozostanie, bo wiele też mamy w głowie, żeby te starorzecza cały czas jednak zachowywać. Tak jak pani redaktor powiedziała, retencja dzisiaj to naprawdę wielki wyczyn dla każdego samorządu i utrzymanie tej wody przede wszystkim.
1: No właśnie, bo to nie jest ani pierwszy i może nie ostatni zbiornik wodny, który został zmodernizowany.
2: Odkąd piastuje urząd wójta gminy Radzanów, z roku na rok zaczęliśmy po prostu, można powiedzieć, od tak zwanej kałuży i się przemieszczamy w coraz to większe akweny. Wiemy, że mamy ograniczenia, bo nie możemy zagłębić się na tyle, ile byśmy może chcieli, ale na ile nam tutaj pozwalają przepisy, to robimy i żeby to wszystko funkcjonowało dla mieszkańców, jak i osób spędzających wolny czas w naszej gminie.
1: Czy jest jakieś zagrożenie, jeśli idzie o, nie wiem, o podtopienia, o to, że rzeka będzie stwarzała zagrożenie dla rolników, bo wiem, że też rolnicy tam dosyć często alarmują w tym temacie. Będą jakieś kroki w tym kierunku, bo jest w zasadzie, prawda, umowa z Wodami Polskimi, które przejęły pieczę nad Wkrą.
2: Tak, pani redaktor tutaj akurat w sedno strzeliła. A dlaczego w sedno? Z tego względu, że po naszym spotkaniu wyjeżdżam już do Wód Polskich podpisać umowę. Może nie zobowiązująco tak mocno, ale że będziemy brali udział finansowy w takich tematach, gdzie są najbardziej potrzebne w rzece Wkrze lub Mławce, bo też mamy Mławkę dopływającą do rzeki Wkry. A tak jak pani wcześniej też powiedziała, że ta Wkra przez całą naszą gminę płynie. Także mamy 3 mosty. To też obawa, żeby te mosty były w dobrej kondycji. Ale tutaj jesteśmy cały czas w rozmowie z Wodami Polskimi, żeby to naprawdę w nienagannym temacie cały czas było. To wszystko bezpieczeństwo mostów, ale też naszych mieszkańców. Co do podtopień, nasi mieszkańcy są przyzwyczajeni może, że te rozlewiska są bardzo duże, no bo jesteśmy miejscowością, całą gminą można powiedzieć, nie tylko miejscowością. Tak jak wspomniałem, że płynie ta rzeka, a wokół rzeki są wszystkie tereny praktycznie zalewowe. Także tutaj przede wszystkim to jest spokój i przygotowanie. Na szczęście żyją ci ludzie, którzy naprawdę mieli w domach wodę z rzeki Wkry i te podtopienia, tak? Także oni naprawdę mają bardzo dużo wiedzy i my się na pewno od nich bardzo dużo uczymy i wskazują te miejsca newralgiczne, które są do poprawy jeszcze.
1: To cieszy, prawda, bo rzeka Wkra z jednej strony, tak jak pan mówi, przysparza pewnych problemów, ale też jest piękną wizytówką gminy Radzanów i z tego trzeba chyba też się cieszyć.
2: No ja myślę, że to jedna z nielicznych wizytówek, tak jak pani tutaj redaktor podkreśliła, na której można się opierać i ściągać tych turystów. Ja jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi tutaj o tą rzekę, przepiękna ścieżka edukacyjna powstała.
1: No właśnie, też niedawno.
2: Też niedawno, oddana była dosłownie we wrześniu, także drodzy państwo, serdecznie zapraszamy. Dużo by tu można było o niej mówić.
1: Ale to trzeba zobaczyć.
2: Ale to trzeba zobaczyć, dotknąć.
1: A my nie mamy czasu.
2: Także myślę, że naprawdę warto nas odwiedzić.
1: Okej, no to zachęcamy, ale panie wójcie, jeszcze muszę zapytać na koniec o halę sportową w Radzanowie, bo wiem, że trwa remont, trwa modernizacja. Na jakim to jest etapie?
2: Drodzy państwo, na etapie można powiedzieć, że już zakończenia. Tutaj walczymy jeszcze, można powiedzieć, z wentylacją, która nie zawsze była w 100% sprawna na tyle, ile by nam po prostu byśmy jej potrzebowali. Ale w tej chwili tylko to zostało do pieszczenia. Tam została nałożona na dach świeża papa, wymienione oświetlenie w środku, całość, nie tylko lampy na tutaj, można powiedzieć, parkiecie, ale i w prysznicach, w szatniach, wszędzie tam, gdzie mogliśmy uzyskać jakiś dobry wynik, mniej prądu pobrać, to wszędzie jest to wymienione. delikatne jakieś lifty były zrobione również w samych prysznicach, ale również były tam okna wymienione na nowe, bo wiadomo, że po 20 latach wszystko może się zużyć. Także tutaj myślę, że wygląd samej hali w środku, też podjęliśmy decyzję, żeby były troszkę dodatkowych robót, żeby to miało smak i tak dalej.
1: Nabrało także pięknych kształtów i
2: tak, nie wszystko po prostu w projekcie da się nieraz ująć, no ale udało się to zrealizować. Zewnętrznie również odmalowane mamy takie drewniane dodatki, które no były bardzo skorodowane, także to też zostało odświeżone, odnowione i myślę, że będzie służyło dalej sportowcom na kolejne 20 lat.
1: Panie wójcie, bardzo panu dziękuję za wizytę w studio. Przemysław Pakuszewski, wójt gminy Radzanów, był moim państwa gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całe Radio 7, również panią redaktor.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
0: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Jajnik w audycji Gość Radia 7. 11 października w Wierzchowni w gminie Górzno odbędzie się trzeci memoriał Stanisławy Walasiewicz-Równy. To wydarzenie łączy sportową rywalizację z przypomnieniem postaci jednej z najwybitniejszych polskich lekkoatletek, która ma swoje korzenie właśnie w gminie Górzno. I o tym wydarzeniu porozmawiamy z panią Anną Szulikowską-Bochenką, inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: To już trzecia edycja memoriału. Jak on się narodził? Jak powstał? Skąd właśnie wzięła się pomysł na to wydarzenie?
2: Pomysł na zorganizowanie memoriału Stanisławy Walasiewicz-Równy pojawił się w Górznie już wiele lat temu. Jednak wówczas nie udało się go zrealizować. Do tej idei powrócono później i to burmistrz miasta i gminy Górzno Jacek Ruciński wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Górznie Adamem Pobłockim przy współpracy z panem Łukaszem Blinkiewiczem nadali wydarzeniu ostateczny kształt i sprawili, że wcześniejsze plany stały się rzeczywistością. Pierwszy memoriał odbył się 12 października 2024 roku. Do rywalizacji stanęło nieco ponad 100 uczestników. To pokazało nam, że ta inicjatywa ma potencjał i że warto ją rozwijać.
1: Zatrzymajmy się przy samej patronce tego biegu, bo to postać niezwykle dla waszej miejscowości i dla waszej gminy ważna. Kim była Stanisława Walasiewicz-Równa i dlaczego warto dziś przypominać tę historię, jej historię, ją w ogóle?
2: To bardzo istotna postać. Stanisława Walasiewicz-Równa urodziła się 3 kwietnia 1911 roku w Wierzchowni na terenie dzisiejszej gminy Górzno. To właśnie tutaj rozpoczęła się historia jednej z najwybitniejszych postaci polskiej lekkoatletyki. Jeszcze jako dziecko wraz z rodzicami wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Mimo że większość życia spędziła za oceanem, przez całą swoją sportową karierę występowała pod barwami polskimi. W latach 30. XX wieku była nazywana najszybszą kobietą świata. Skala jej osiągnięć sportowych robi ogromne wrażenie. W ciągu swojej kariery miała odnieść około 5000 zwycięstw, a także ustanowić 37 rekordów świata. Jednym z największych sukcesów Walasiewicz-Równy było zdobycie złotego medalu olimpijskiego w biegu na 100 metrów podczas igrzysk w Los Angeles w 1932 roku. 4 lata później na igrzyskach w Berlinie zdobyła w tej samej konkurencji srebrny medal. Dlatego zależy nam, aby pamięć o niej była żywa również tutaj, w miejscu, z którego pochodziła.
1: Wierzchownia, jak pani powiedziała, ja znam Wierzchownię, mimo że nie mieszkam w waszej gminie. Jest to przepiękna miejscowość, tak. Przepiękna miejscowość położona nad małym jeziorkiem. No i taka górzysta, taka piękna. Ona miała gdzie tam biegać.
2: Miała gdzie tam biegać, to prawda.
1: I tegoroczna edycja odbędzie się 11 października, czyli w najbliższą niedzielę w Wierzchowni. Jak będzie wyglądała trasa tegorocznego biegu?
2: Trasa prowadzi przez nadleśnictwa, tereny nadleśnictwa Brodnica i nadleśnictwa Skrwilno oraz tereny Górzniejsko-Lizbarskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy biegu będą mieli okazję podziwiać nasze malownicze tereny. Jest to trasa do pokonania dla każdego. W połowie dystansu znajduje się trochę trudniejszy podbieg, natomiast cała trasa jest szutrowa.
1: Przez lasy, pola. Zresztą tam chyba nie ma dużo asfaltowych dróg w tym terenie, prawda? A proszę powiedzieć jeszcze, czy są jakieś różne konkurencje, czy jakieś różne dystanse?
2: Tak. Nasz memoriał co roku to konkurencje dla dorosłych i dla dzieci. Dla dorosłych mamy dystans 5 kilometrów, dystans 10 kilometrów oraz Nordic Walking. Dla dzieci są to w zależności od wieku dystans 200, 400 i 800 metrów.
1: Nordic Walking również się pojawia. To chyba coraz bardziej popularna dyscyplina i staje się ważną częścią wielu zawodów sportowych, biegowych.
2: Tak, zdecydowanie. Głównie wśród osób, które z uwagi na różne ograniczenia, w tym wiekowe, nie chcą rezygnować ze sportowej rywalizacji, a pragną wziąć udział w tym biegu. Co roku liczba osób startujących w tej kategorii wzrasta.
1: A jeszcze jest jedna informacja. Tegoroczne zawody zaliczane są do Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Ma to znaczenie jakieś dla rangi tej imprezy, dla prestiżu?
2: Jak najbardziej. Bardzo istotne jest dla nas wsparcie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Fakt, że trzeci memoriał Stanisławy Walasiewicz-Równy został włączony do 15 Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego jako jedno z 10 wydarzeń sportowych objętych tym cyklem, to dla nas duże wyróżnienie, ale również możliwość szerszej promocji samego memoriału i oczywiście naszej gminy.
1: No i to też chyba wpłynie na frekwencję, prawda?
2: To prawda, zainteresowanie jest ogromne. Zapisy internetowe musieliśmy zatrzymać. Będzie oczywiście na miejscu jeszcze możliwość dopisania się, ale wyłącznie do kategorii biegowej na 10 km oraz kategorii dziecięcych.
1: Czyli spodziewamy się biegaczy nie tylko z waszego regionu, z całego kraju. Pani zerkała tam na te miejscowości.
2: Zdecydowanie tak. Są to osoby z klubów, między innymi z Lipna, Płocka, Kikoła, Bytonia, z Rypina, oczywiście Brodnicy, tutaj naszej okolicy najbliższej, ale również z Gniewkowa, z Olsztyna, z Gdańska, z Ożarowa Mazowieckiego. Także zainteresowanie jest ogromne i wykracza poza teren naszego województwa.
1: Ilu zawodników spodziewać się na starcie?
2: Około 300.
1: No to już ładna impreza.
2: To prawda.
1: Jeżeli ktoś nas teraz słucha i dochodzi do wniosku, że może spróbuje, to już pani powiedziała, że już internetowo nie może się zapisać, tylko i wyłącznie na te dwie konkurencje na miejscu.
2: Dokładnie.
1: O której godzinie trzeba tam być, żeby to zrobić?
2: Biuro zawodów jest czynne od godziny 10, o 12 startujemy.
1: A co trzeba wiedzieć przed samym startem o tych godzinach, o której trzeba się pojawić na miejscu, gdzie jest dokładnie to biuro zawodów i no co uczestnik powinien ze sobą zabrać?
2: Biuro zawodów jak co roku jest na Wierzchowni, tak w miejscowości Wierzchownia, w rezydencji Carmen. Jest to dokładny adres, to Wierzchownia 18. Teren będzie doskonale jak co roku oznaczony, biuro zawodów również. Oddzielnie jest biuro zawodów dla dzieci i biuro zawodów dla dorosłych. Należy przede wszystkim ubrać się wygodnie, odpowiednio do pogody. Każda osoba startująca z pomiarem czasu będzie miała zakładany specjalny czytnik na obuwie, także należy to wziąć pod uwagę, wybierając obuwie sportowe.
1: Tam biegacze będą wiedzieli na pewno.
2: Na pewno.
1: O co chodzi?
2: Zapewne, zwłaszcza, że widzę, że niektóre nazwiska powtarzają się już z biegu zeszłorocznego.
1: Czy jest to wydarzenie tylko dla zawodników, czy można tam przyjechać z całą rodziną, z dziećmi? Przygotowaliście coś ciekawego?
2: Jak najbardziej. Można przyjść, pokibicować, wesprzeć zawodników, zabrać dzieci, wspólnie spędzić czas. Zadbaliśmy o nagrody dla uczestników, zadbaliśmy o medale pamiątkowe, ale zadbaliśmy również o poczęstunek. Koło gospodyń wiejskich w Szynkówku organizuje jak co roku wspaniały poczęstunek, także zapraszamy.
1: Oj, te koła gospodyń wiejskich zawsze wspierają tego typu imprezy, prawda?
2: To prawda.
1: Szynkówko też kojarzę tę miejscowość, zaraz blisko, jak się skręca blisko z głównej drogi na Wierzchownię.
2: Dokładnie tak.
1: Pozdrawiam dziennikarzy z Szynkówka młodych. Na plakacie pojawia się hasło: biegniemy tam, gdzie historia inspiruje przyszłość. Co ono oznacza?
2: Chcielibyśmy pokazać, zwłaszcza młodym ludziom, że miejsce, z którego pochodzimy, nie wyznacza granic naszych możliwości. Mimo że Wierzchownia jest niewielką miejscowością, wypuściła w świat osobę, o której dzisiaj po wielu latach mówimy, biegamy ku jej czci i pamięci, osobę niezwykłą, utalentowaną, która
1: przekraczała granice pewne, prawda? Granice ludzkich możliwości.
2: Granice ludzkich możliwości, ale i też swoich ograniczeń. Należy pamiętać, że ta wielka sportsmenka przez jakiś czas była osobą bezrobotną, której nie stać było na drogich trenerów. Biegała sama, pomimo wielu nacisków nigdy nie przyjęła obywatelstwa amerykańskiego, bo pragnęła, żeby komuś z Polski zagrano w Los Angeles Mazurek Dąbrowskiego.
1: I udało się to.
2: Udało się.
1: I to Wierzchownianka? Nie, jak to powiedzieć?
2: Wierzchownianka.
1: Wierzchownianka. No i fajnie. I dobrze, że takie osoby są. One mogą być jak latarnie, przyświecać nam i wskazywać drogę, że można spełniać marzenia, że można przekraczać granice, że wszystko można, mimo że jesteśmy z Wierzchowni, Szynkówka, czy innej miejscowości w innej gminie. Na koniec, dlaczego? Dlaczego warto zarezerwować swój czas na niedzielę, 11 października i przyjechać do Wierzchowni?
2: Żeby doświadczyć tej niesamowitej atmosfery, wspólnoty, dobrej energii, rywalizacji i radości. Widok osób, które dobiegają do mety, jest rzeczywiście niesamowity. Muszę wspomnieć, że w tym roku dla osób, które dobiegną do mety, jest przewidziany masaż
1: regeneracyjny.
2: Sportowy.
1: Każdy sportowiec tam będzie wymasowany odpowiednio. Wierzchownia, gmina Górno. niedziela. Będą sportowe emocje, rywalizacja o puchary, o puchar burmistrza gminy Górzno, ale również przypomnienie historii jednej z najwybitniejszych polskich lekkoatletek, Stanisławy Walasiewicz-Czówny. O wydarzeniu opowiadała pani Anna Szulikowska-Pochenko z Urzędu Miasta i Gminy Górzno. Dziękuję pani za rozmowę.
2: Dziękuję i zapraszam przy tej i innych okazjach do odwiedzenia miasta i gminy Górzno oraz całego terenu naszego.
1: Bo warto. Adam Ejnik, do usłyszenia.
0: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio senator Krzysztof Binkowski. Dzień dobry Panie Senatorze.
2: Witam Panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: Prawo i Sprawiedliwość wciąż, Panie Senatorze, tak?
2: Tak, oczywiście.
1: Bez zmian.
2: Prawo i Sprawiedliwość. Byłem tu przecież szefem na ten okręg, jakbym mógł zdradzić swoich wyborców, których reprezentowałem w wyborach chociażby. Także nie, Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście.
1: Nie było propozycji?
2: Były propozycje, były rozmowy, jak to w polityce, ale liczy się też w polityce taka jedna waluta, lojalność, i to też jest ważne. Lojalność wobec swoich kolegów, ale też wobec wyborców, bo to jest, myślę, taka waluta, którą warto docenić. Nie mogę zmieniać barw partyjnych tylko dlatego, że mi się coś tam chwilowo nie podoba. Mamy ogrom zadań przed sobą. Mamy wroga nie na prawicy, tylko na lewicy, i tutaj trzeba jako formacja prawicowa zjednoczyć siły i walczyć o te postulaty związane i z przedsiębiorczością, i z ochroną rodziny, i takie rzeczy, które, z którymi szedłem do wyborów, muszę reprezentować.
1: A czy to nie komplikuje sytuacji właśnie na prawicy, o której pan wspomniał? Czy no za chwilę wybory, pewnie giełda nazwisk już ruszyła?
2: Na pewno komplikuje. Panie redaktor, no jest tak, że w metodzie Donta jest jasność. To jest w czasie wyborów niestety przekłada się liczba partii na zmniejszenie mandatów, czyli rozdrobnienie tych partii spowoduje, że Donald Tusk będzie miał większą szansę na to, żeby rządzić kolejne 4 lata, więc ruch tutaj Mateusza Morawieckiego, Rozwoju Plus i tych wszystkich jego kolegów, koleżanek spowoduje to, że faktycznie ta formacja prawicowa opozycyjna, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, największa, dostanie troszkę mniej głosów, a to się przełoży na dużo mniej mandatów. A dla nich może, jeśli przekroczą próg, a badania pokazują, że różnie z tym może być, no to zdobędą 7 mandatów, 8. Mhm. Więc to nic nie daje. To daje zwycięstwo.
1: Walczy się o tego samego wyborcę za
2: tak,
1: chwilę.
2: Tak, to daje zwycięstwo Donaldowi Tuskowi i tym się martwię.
1: Ale pan planuje startować na senatora w kolejnych wyborach?
2: Tak, ja tutaj...
1: Czy
2: tak
1: może
2: powiem,
1: na posła, czy może
2: nie,
1: są inne
2: nie,
1: plany?
2: Tutaj nie, moje plany, jeśli chodzi
1: może
2: o politykę...
1: Może powrót do samorządu?
2: Polityczne plany mam takie związane właśnie z Senatem. Tutaj się dobrze ulokowałem, jeśli chodzi o swoją aktywność. Działam w grupach parlamentarnych międzynarodowych, działam w Komisji Budżetu i Finansów. Ten budżet jest w tej chwili tak zrujnowany, że trzeba naprawdę go odbudować. Mamy straszną sytuację budżetową od kilku lat, gdy rządzi Donald Tusk, i ten kolejny budżet, który właśnie przedstawia, jest fatalny, ma ogromny deficyt, będziemy go spłacać latami, nasze dzieci i wnuki, i tutaj się trzeba tym zająć.
1: Przejdźmy do spraw lokalnych, panie senatorze. Każdego polityka, który tu się pojawia, pytam o referendum, które miało być. No nie wiadomo, czy jeszcze będzie w Mławie. Jak pan skomentuje tę sytuację? Bo wiem, że pan też się angażował.
2: Tak, ja tu się angażowałem.
1: Angażuję cały czas zresztą.
2: Rozmawiałem wcześniej i z dyrektorem szpitala, ze starostą. Później wyszła sprawa z odwołaniem dyrektora. To fatalne ruchy. Uważam ze strony również pana starosty, którego może nie tak mocno krytykowałem, bo uważam, że też samorząd powiatowy nie powinien jakoś tam znacząco ingerować w działalność szpitala, jeśli tylko może mu pomóc, to okej. Inwestować po to, żeby zdobywać środki na jakieś doposażenie, na remonty, na takie przebudowy i tak dalej, to jak najbardziej. I tutaj w tym zakresie no tutaj też były niejasności, prawda? Bo tutaj pan dyrektor poprzedni mi zgłaszał, że nie ma wystarczających środków na czas ze starostwa, żeby uzupełnić wkład własny do projektów, co było dziwne, że trzeba było zwracać nawet środki. To tą rzecz krytykowałem. Natomiast jeśli chodzi o same takie personalne roszady, ja tutaj nie wnikam, bo to jest kompetencja zarządu. Byłem kilkukrotnie na rozmowach w starostwie i apelowałem o to, po pierwsze, żeby nie prywatyzować i nie iść taką ścieżką prywatyzacji szpitala, druga, żeby wziąć pod uwagę dobro pacjentów, i tutaj część postulatów zostało spełnione, przywrócenie niektórych oddziałów, no ale takie widzę taką chęć u pana starosty ręcznego sterowania szpitalem. Trochę dziwne, bo to nie w innych
1: samorządach. Sam pan był starostą, prawda?
2: Tak, w innych samorządach nie ma czegoś takiego. To znaczy, jest chęć pomocy szpitalowi, tak jak mówiłem o tych wszystkich inwestycjach. Natomiast nie widziałem nigdy czegoś takiego, żeby ręcznie dobierać tam personel i tak dalej, tam chociażby zastępca powołany nowy i nie wiem, czy to w jakim trybie, kto doradzał jakieś no, dziwne takie ruchy, które zwróciłem się też z pytaniami o to, co było inspiracją do takich, a nie innych ruchów. Mam nadzieję, że to się nie odbije też na personelu, bo o ten personel też trzeba dbać.
1: Rozumiem, że zwracają się do pana w cały czas w tej sprawie
2: mieszkańcy. Mieszkańcy się zwracają, właśnie też pracownicy szpitala. Stąd też moje interwencje. No, nie mogę pozostać obojętny wobec ich głosu. I tutaj cały czas piszę pisma do starosty, oczekując odpowiedzi, jasnych deklaracji. Tutaj teraz mam kolejną zagwozdkę związaną z tym zastępcą. Czy to nie jest jakiś może, no właśnie pani redaktor wspomniała o tych ruchach na prawicy, czy to nie jest jakiś nominat tutaj ze strony prawicowej budowania jakichś przyczółków nowej partii. Przecież to jest ze szpitalem. Jakie to może mieć związki?
1: Ma pan tu na myśli Rozwój Plus, rozumiem, tak?
2: No że tak, to by było kroki? Fatalne, jeśli to jest prawda. Ja się oczywiście z pytaniami zwróciłem o to do pana starosty, ale pan starosta nie powinien się zajmować sprawami jakimiś krajowymi i polityką prawica, lewica, tylko tutaj podwórkiem lokalnym, gdzie się zaczyna życie ludzi i walczy się w zasadzie o ich zdrowie i życie w szpitalu. Te inwestycje, które były utracone na skutek może zaniedbania jakiegoś pana starosty, no powinny być przywrócone. Takie rzeczy, taka koncentracja na takich działaniach, a nie tego typu ruchy. Nie dziwię się, że wywołują poruszenie wśród mieszkańców i zdenerwowanie tak naprawdę.
1: Okej. Okay. Mam nadzieję, że podzieli pan się z nami odpowiedziami.
2: Tak. Jakie dostanę odpowiedzi.
1: Bardzo już z góry dziękuję. No ale idźmy dalej, bo chciałabym zapytać trochę o powiat Przasnyski, bo jak już wspominaliśmy, jak już w rozmowie, że był pan starostą i trochę koszula bliższa ciału.

0: przed wejściem na antenę. Proszę parę słów więcej o tym powiedzieć. Co to za prawie?
1: Ma pani redaktor rację, że jestem z Przasnysza i tutaj z naszego okręgu, można powiedzieć, ale jestem też właścicielem od roku mieszkania w Mławie, także jestem mławianinem, można powiedzieć. Także,
0: ale nie zameldowanym?
1: Nie zameldowanym, ale...
0: Mi
1: się podoba rozwój Mławy, jeśli chodzi o strefę gospodarczą. Chciałbym takiego rozwoju też tej strefy w Przasnyszu. Stąd moje zabiegi i do ministra Kosiniaka-Kamysza, który mówił o rozwoju technologii dronowej, a my mamy tam na tej strefie lotnisko sportowe, które sprzedałem wcześniej jako starosta Politechnice Warszawskiej. Stworzyła tam laboratorium badań lotniczych. Właśnie nad dronami też badają te wszystkie technologie. Potrzebują partnerów, również takich biznesowych, żeby wdrażać te różnego rodzaju technologie. Rozmawiałem z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem obecnie, żeby te technologie, które mamy zamiar rozwijać jako Polska, również rozwijać w Przasnyszu. Powiedział, że okej, ale nic się w tej sprawie nie dzieje. I to mnie martwi, dlatego zapraszam kolejnych partnerów, chociażby z Turcji, z którą mam bardzo dobry kontakt, bo jestem wiceszefem grupy polsko-tureckiej w parlamencie. Zaprosiłem pana ambasadora plus 17 firm już w tej chwili z różnych branż, to nie tylko drony, ale żeby pojawiły się na tej strefie, żebyśmy porozmawiali o gospodarce. Tureckie firmy szukają miejsca w Europie, gdzie zainwestować. Dobrym miejscem jest Polska, a najlepszym właśnie nasze Mazowsze i tutaj czy Przasnysz, czy okolice. Muszę dbać o swój okręg. Okręg ciechanowski jest
0: oczywiście
1: duży. Mamy i w Ciechanowie miejsca.
0: I w
1: Mławie, i w Płońsku, i w Przasnyszu, i w Żuromienie. Więc ja tutaj zabiegam o to. Zaangażowałem samorządy też lokalne i mam nadzieję, że ta oferta, którą przedstawimy, również z państwowymi instytucjami, bo zaprosiłem też Agencję Rozwoju Przemysłu, Polską Agencję Handlu i te wszystkie, które wspierają przedsiębiorców również z innych krajów, a także naszych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować za granicą czy lokalnie, żeby tutaj w tej strefie i w innych miejscach tutaj w naszym okręgu działać, ściągać kapitał. I ci Turcy, którzy mają chęci, mają duży kapitał i mają prężne firmy, również w zakresie dronowym, mogą tu zainwestować i to będzie z korzyścią dla naszych mieszkańców.
0: A jak samorządowcy na to? Bo słyszę, że pan ich zaprosił do tego projektu, więc musiał pan...
1: Tak, ja rozmawiałem
0: zachęcić.
1: Właśnie ze starostą.
0: Opór, czy raczej
1: bardzo przychylnie? Samorządowcy zawsze chcą mieć miejsca pracy, chcą mieć tych przedsiębiorców, bo to zatrzymuje ludzi lokalnie, że się nie wyprowadzają stąd. O to nam wszystkim chodzi. Więc tutaj starosta powiatu przasnyskiego jak najbardziej ochoczo przystąpił do tych rozmów projektu. Będziemy razem tutaj oprowadzać pana ambasadora i tych przedsiębiorców. Będziemy mieli też rozmowy w starostwie zorganizowane B2B, czyli biznesmeni ze sobą będą rozmawiali o tym, jak mogą rozwijać się tutaj na naszym terenie.
0: No bo jednak drony i te technologie to przyszłość. To przypomnijmy, kiedy to spotkanie?
1: 7 października. Wszystko mam na razie potwierdzone, choć życie bywa przewrotne, bo to już było przekładane. Mhm. Miało być wcześniej, natomiast 7 października ma się odbyć to spotkanie na strefie gospodarczej, a także w starostwie powiatowym w Przasnyszu.
0: No mam nadzieję, że to spotkanie dojdzie do skutku, a pan podzieli się z nami w najbliższym czasie efektami tegoż spotkania. Na dziś panu bardzo dziękuję. Słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem był senator Krzysztof Bieńkowski. Prawo i Sprawiedliwość. Niezmiennie.
1: Tak, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich państwa.
0: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
2: Te programy powtarzamy. Reklama.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego.

0: zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
3: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
2: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
4: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
5: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Kroniki Pogranicza. Dzisiaj zajrzymy do Ciechanowa, dzisiaj przyjrzymy się Ciechanowowi i moim gościem jest doktor historii Rafał Zgorzelski. Dzień dobry Panu.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana redaktora i witam równie serdecznie Państwa.
5: Ciechanów to miasto przepełnione historią.
6: Tak, to prawda. Ostatnio miałem też wielką przyjemność wizytować Ciechanów, gdzie zwiedzałem między innymi zamek książąt mazowieckich, którego budowa rozpoczęła się w wieku XIV. Fantastyczne doznanie, zetknięcie z historią, ale też możliwość takiego spaceru, który regeneruje. Także to prawda, w Ciechanowie tą historię czuje się na każdym kroku. Niemniej warto może zauważyć, że pierwsze wzmianki...
5: No właśnie, jak to się zaczęło?
6: No właśnie, pierwsze piśmienne wzmianki o Ciechanowie pochodzą, czy dotyczą wieku XI. Dokładnie zaś dokumentu lokacyjnego, czy dokumentu nadania przez Bolesława Śmiałego dla zakonu benedyktynów z Wielkopolskiego Mogilna ziem. Wtedy jednak nazwa grodu pojawia się jako Cechonów. Warto jednak zaznaczyć, że oczywiście historia tych ziem jest znacznie bardziej bogata i badania archeologiczne wskazują na to, iż pierwsze jakby początki zamieszkania tego terenu przez ludzkość pojawiają się już w 3000-leciu przed naszą erą. Wskazują na to znaleziska ceramiki i narzędzi kamiennych w pobliżu Farskiej Góry. To tak jakby pierwsze zidentyfikowane przez archeologów ślady pobytu
5: człowieka. 3000-lecie przed naszą erą?
6: Tak, to prawda. Natomiast idąc tym tokiem rozumowania i badań archeologicznych, to de facto można stwierdzić nieprzerwany ciąg osadniczy okolic dzisiejszego Ciechanowa do VII wieku, też wiek X, kiedy to kształtuje się państwowość przyszłej Polski.
5: Tak. A co sprzyja temu osadnictwu? Wydaje się, że to położenie tego miasta, prawda?
6: Położenie zdecydowanie w zakolach rzeki nad Łydynią, a więc to na pewno były takie...
5: Wijąca się rzeka.
6: Wijąca się rzeka, życie woda i to sprzyja między innymi temu, że rzeczywiście tam ludzkość się aktywizuje. Gdzieś w X wieku zarania państwowości polskiej też na tym terenie funkcjonuje państewko plemienne, którego obszar ciągnie się od okolic Żuromina, od północy to pogranicze Prus, od wschodu Puszcza Kurpiowska, od południa lasy w Widłach, w Kry, Narwi, Wisły i najprawdopodobniej centrum tego życia zbiorowego mieści się właśnie w Ciechanowie. Jednak to jest też miejsce trudnych sąsiedztw, panie redaktorze.
5: No właśnie, to były miejsce pogranicze, gdzie pewnie niełatwo się żyło.
6: Tak, to prawda i rzeczywiście u zarania tworzenia się państwowości polskiej, ale też w późniejszym czasie, w okresie księstwa mazowieckiego, ziemie te były dosyć często nawiedzane, czy też najeżdżane przez plemiona pruskie, Jadźwingów czy też Litwinów, co zresztą sprowokowało księcia Konrada Mazowieckiego do zaproszenia zakonu Najświętszej Maryi Panny.
5: I wydawało się, że wszystko teraz się uspokoi, tak?
6: No, stało się inaczej, ale to tak...
5: Bo krzyżacy, przypomnijmy, mieli w tym miejscu uporać się z tymi plemionami,
6: tak,
5: prawda?
6: Tak, mieli uporać się z tymi plemionami i oczywiście...
5: Taki bufor,
6: okazuje się, że zamienił stryjek, siekierkę na kijek,
5: no
6: i z tymi krzyżakami później było tak, jak było. Jedno trudne sąsiedztwo zostało zastąpione przez drugie, chyba jeszcze bardziej wymagające. No ale też oczywiście warto troszeczkę powiedzieć o tym, że sam Ciechanów i te okolice były pustoszone przez Pomorzan, też właśnie przez Litwinów, Prusów i plemiona Jadźwingów.
5: Stąd też piękny zamek tam powstał.
6: Stąd też piękny zamek, który jego budowa rozpoczęła się w połowie wieku XIV, ale ważnym takim wydarzeniem w dziejach Ciechanowa było to, iż w wieku XIII została jego ranga podniesiona do pozycji kasztelanii. Pierwszym znanym z imienia kasztelanem był Pomścibór, potem Racibor. Tu też, skoro już mówiłem o tych utarczkach z naszymi trudnymi sąsiadami, można odnotować z XIII wieku, z pierwszej połowy, bitwę z taką dosyć poważną z Prusami, którzy pustoszyli Mazowsze, zakończoną zwycięsko przez rycerstwo ziemi mazowieckiej. Potem były też wyprawy odwetowe Prusów.
5: A wyjaśnijmy może jeszcze kwestię, kim był ten kasztelan, bo ci kasztelanowie pojawiają się w wielu miejscach tutaj na północnym Mazowszu.
6: No tak, dziś mamy oczywiście status burmistrzów miast, prezydentów miast, starostów powiatowych i wtedy też była struktura administracyjna państwa i kasztelania. Spróbowałbym ją osadzić w konwencji dzisiejszego starostwa. Kasztelan był takim panem reprezentującym władzę królewską czy władzę książęcą na danym obszarze, władzę administracyjną. Odpowiadał tutaj za bezpieczeństwo.
5: Miał i te zameczki kasztelanów pojawiały się, prawda, na tym pograniczu pruskim.
6: Tak, to prawda. No też w XIII wieku Ciechanów został tak dosyć poważnie spustoszony przez Litwinów pod wodzą Mendoga. Potem były też takie łupieszcze wyprawy też Litwinów, Prusów, Jadźwingów. To się powtarzało regularnie. To było takie miejsce. Zresztą warto powiedzieć, że na przestrzeni wieków ziemia mazowiecka, ziemia północno-mazowiecka, z raczej różnych okoliczności historycznych była miejscem nieustannie toczących się walk. To tak dotyczy tych pierwszych wieków funkcjonowania tutaj państwowości czy księstwa mazowieckiego, jak też późniejszych lat czy okresu powstań listopadowego, styczniowego czy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku czy II wojny światowej. To ta ziemia wspaniała, piękna, nieszczęsna w takim rozumieniu ciągle borykała się z różnego rodzaju właśnie przeciwnościami losu pod postacią rozlicznych wrogów otaczających, czy to państwo książąt mazowieckich, czy Polskę.
5: Panie doktorze, Ciechanów pojawia się również na kartach pięknej polskiej powieści historycznej Krzyżacy, którą napisał Henryk Sienkiewicz.
6: Zdecydowanie tak. To zarówno możemy o tym sobie przeczytać w książce, no wspaniałej książce Krzyżacy. Pamiętam, że po raz pierwszy czytałem ją w wieku bodajże, to może się wydać dziwne, 6 lat czy 7, ale to temat na zupełnie inną opowieść.
5: Ale ja to pytam, jak sobie sobie pan poradził z tym językiem, bo to powieść, która była taka stylizowana na język średniowieczny.
6: Znaczy, ta powieść była jedną z... chyba drugą książką w życiu, którą przeczytałem, jako mały chłopiec, tak, czy młode dziecko, Pszczółka Maja i Krzyżacy. Tak? I właśnie tak się zaczęła moja fascynacja historią i wracając już
5: bo
6: do...
5: Bo tam w Pszczółce Maji pojawił się pająk Krzyżak, więc ja...
6: To zapewne należy tak to powiązać. Niemniej jednak, wracając już tak całkiem na serio do kart Krzyżaków, czy do filmu Krzyżacy, to rzeczywiście Henryk Sienkiewicz gościł na ziemi mazowieckiej, Kępa Gołus,
5: okolice Bieżunia.
6: Okolice Bieżunia i tutaj osadził gród Juranda i tak w książce, jak siłą rzeczy w filmie mamy taką scenę, jak Jurand udaje się właśnie na zamek w Ciechanowie do księcia mazowieckiego i to jest okres zimy, śnieżyca ogromna i tam na tym gościńcu razanowskim na wysokości Wkry zostaje wraz ze swoimi ludźmi zasypany przez ten śnieg i potem mamy taką scenę właśnie, jak ktoś trafia na ten ślad, że tam się coś niedobrego wydarzyło. Okazuje się, że wszyscy zginęli poza tym Jurandem i to bardzo pięknie pokazał Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach. No, co siłą rzeczy przyczyniło się również do popularyzacji tak ziemi nadwrzeńskiej, tak, czy Radzanowa, czy Ciechanowa. No, jakby Krzyżacy, dosyć poczytna lektura.
5: Ja jeszcze dopowiem, że Kępa Gołuska Kępa, to jest tam teraz rezerwat przyrody. Niegdyś to była wyspa, dzisiaj już można lądem dojść do niej, czyli jest taki półwysep. No i tam oczywiście, jak to w rezerwacie, trzeba się odpowiednio zachować. W każdym razie miejscowa ludność nazywa tę Kępę Gołuską, ten półwysep, wyspą Juranda. Do
6: tak,
5: dziś.
6: Tak, to ja też rozmawiałem z przyjaciółmi, ze znajomymi z tych terenów, to rzeczywiście spotykam się z taką nazwą wyspa Juranda, ale z Krzyżakami można więcej tutaj powiązać epizodów, bo też właśnie na wysokości Ciechanowa w drugiej połowie XV z kolei wieku rozegrała się dosyć duża bitwa polskiego rycerstwa z Krzyżakami, która została przez Polaków niestety przegrana. W tym samym zresztą wieku i mniej więcej czasie, kilka lat później spłonął zamek ciechanowski, czy Ciechanów spłonął w wyniku wielkiego pożaru i warto też może powiedzieć, że w wyniku pewnych przemian dynastycznych, które zachodziły w czasach wcześniejszych, tak zwanego rozbicia dzielnicowego Polski, tutaj wytworzyła się jedna z odnóg dynastii piastowskiej, ród, ja bym to określił mianem ziemowitów, tak, mazowieckich, bo najczęściej tego Bolesławów.
5: Czyli ci pierwsi piastowie.
6: Tak, te imiona były tutaj bardzo często używane i powstało księstwo mazowieckie, które w późniejszym czasie było niezależnym państwem, chociaż pozostającym w takim stosunku lennym do Królestwa Polskiego i ta dynastia piastowska tej odnogi mazowieckiej wymarła w pierwszej połowie XVI wieku i jakby dzięki temu Ciechanów i księstwo mazowieckie zostało jakby anektowane bezpośrednio do korony.
5: No i do dziś związane jest z Polską rozłącznie, bo jeszcze był przecież ten nieszczęsny wiek XIX. Czy jeżeli o średniowiecze, to wychodzimy z niego, bo wiadomo, o średniowieczu można mówić długo, ale czy są jakieś wydarzenia takie...
6: Oczywiście tych wydarzeń jest wiele. Może jako ciekawostkę powiem, że też w XVI wieku po śmierci Zygmunta z kolei Starego z dynastii Jagiellonów zamek w Ciechanowie został ofiarowany królowej Bonie, a więc królowej, której zawdzięczamy pewne dziś dobrze znane Polakom
5: pomidory?
6: Pomidory, innego rodzaju warzywa.
5: Włoszczyznę
6: tak zwaną.
5: Tak jest. Rzeczpospolita Szlachecka. Co wtedy w tym Ciechanowie się działo? Tak musimy w zarysie, bo wiadomo, że historia Ciechanowa jest gęsta. Wydarzeń.
6: Rzeczpospolita to Szlachecką zaczniemy może od takiego dosyć nieprzyjemnego akcentu, a więc zarazy, która nawiedziła Ciechanów w początkach XVII wieku i zdziesiątkowała ludność miasta. Potem też...
5: Cóż to było? Wiadomo?
6: To cholera i tego rodzaju właśnie zjawiska. Natomiast później też Ciechanów znane są nam też z filmów zresztą. Potop, pan Wołodyjowski, chociażby czy Ogniem i Mieczem, epizody wojny polsko-szwedzkiej. I tutaj też miasto Ciechanów zostało w połowie XVII wieku zniszczone i ograbione przez wojska króla szwedzkiego Karola X Gustawa. Potem zresztą to samo nie na początku XVIII wieku, tylko już innego króla szwedzkiego, Karola XII. I po rozbiorach Ciechanów na 13 lat, jak dobrze pamiętam, stał się częścią państwa pruskiego. Potem też tutaj przetaczały się wojny napoleońskie. Też Ciechanów był częścią księstwa warszawskiego, które powstało też w konsekwencji wyniku wojen napoleońskich. I to były takie dosyć ciekawe rzeczy, jakby idąc dalej do XIX wieku.
5: Powstania właśnie, powstania. Czy tutaj...
6: Powstania też, ale powiem jeszcze o jednej rzeczy, która też może być ciekawa z trochę innego punktu widzenia.
5: Zamieniam się
6: przecież,
5: w słuch.
6: Przecież niekoniecznie tylko o wojnach i o plagach. To właśnie w drugiej połowie XIX wieku w Ciechanowie powstał browar parowy, który był pierwszym takim większym zakładem przemysłowym. Kilka lat później w Ciechanowie też powstała stacja kolejowa na linii Warszawa-Gdańsk. I z kolei kilka lat później rozpoczęła swoją działalność w Ciechanowie cukrownia, która wtedy była największym zakładem przemysłowym w mieście. Tutaj też oczywiście toczyły się na wysokości Ciechanowa, bo o to pan redaktor pytał, zmagania zbrojne tak w czasie powstania listopadowego, jak nawet bardziej w czasie powstania styczniowego, co miało związek z działalnością dowódcy powstańczych wojsk Zygmunta Padlewskiego. I też wychodząc już z tego okresu powstań, idąc bardziej ku niepodległości, to...
5: To ja jeszcze jedną rzecz dopowiem, może sobie, bo w okolicach Ciechanowa mamy piękne Muzeum Romantyzmu, prawda? Też związane z XIX wiekiem i z Zygmuntem Krasińskim, wielkim polskim poetą.
6: Tak, trudno tutaj ominąć Opinogórę, która jest kilka kilometrów, tak, grzech oddalona od Ciechanowa, to przepiękne miejsce. Pragnę bardzo serdecznie z tego miejsca zachęcić wszystkich z Państwa, tych, którzy nie mieli jeszcze okazji pojawić się w Opinogórze, bo to jest takie miejsce, gdzie można i dotknąć historii, po prostu naprawdę spacerując po 22-hektarowym parku z różnymi eksponatami, wozownią, z pałacykiem, z ławeczkami, z różnego rodzaju...
5: Oranżerią. Można się zrelaksować.
6: To jest naprawdę... Nie będzie to stracony czas i możliwość i okazja tak do indywidualnej wyprawy, jak do przede wszystkim rodzinnej, czy właśnie z rodziną.
5: Wracamy do tych czasów bliskich niepodległości.
6: Bliskich niepodległości to i owszem, właśnie w początkowym jakby okresie I wojny światowej miasto zostało dosyć poważnie zniszczone. Zapanował w nim głód, wystąpiła też epidemia cholery. Trwały walki po prostu o Ciechanów między tutaj oddziałami niemieckimi a rosyjskimi. Później oczywiście Ciechanów znalazł się w granicach niepodległej Polski. Bardzo patriotycznie usposobiona społeczność, która też bardzo mocno zaangażowała się w działania w ramach wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920. I tutaj właśnie z Ciechanowem mówiłem już o tym kiedyś, miałem wielką przyjemność na antenie Radio 7 o tym szerzej opowiadać. Był ważny epizod wojny polsko-bolszewickiej, gdzie armia bolszewicka utraciła radiostację, co doprowadziło do takiej sytuacji, że między operującymi na tym terenie wojskami nie było łączności. To też w dużej mierze przyczyniło się do sukcesu wojsk polskich. Też bardzo bolesne doświadczenia z okresu II wojny światowej. Już w pierwszych dniach września była taka oto sytuacja, że ludność kurpiowska, która pracowała w okolicach Ciechanowa, w okolicznych folwarkach, czując przez skórę, że zbliża się coś niedobrego, czyli wojna, podejmowała działania, żeby wrócić do miejsc zamieszkania i wtedy w okolicach dworca w Ciechanowie kolejowego było dosyć dużo osób zgromadzonych. Właśnie 1 września nadleciały samoloty. Ludność była przekonana, że to były jakieś ćwiczenia jednostek polskich. Okazało się, że to były samoloty niemieckie i bombardowanie. Zginęło kilkadziesiąt osób. Po tej przegranej pierwszej części wojny na terenie tym została utworzona dekretem władz niemieckich rejencja ciechanowska, która obejmowała właśnie powiat ciechanowski, działdowski, makowski, mławski, płocki.
5: Żuromiński dzisiejszy też.
6: Tak, żuromiński też, sierpecki, tak, wtedy sierpecki, ostrołęcki. Następnie no, trudna okupacja. Warto tutaj może jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że wyjątkowo usposobiona patriotycznie ludność Mazowsza Północnego była przyczynkiem do tego, że tutaj bardzo silnie była zorganizowana konspiracja tak Armii Krajowej, środowisk Armii Krajowej, Związku Walki Zbrojnej, jak przede wszystkim Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, co nie byłoby możliwe bez takiego wsparcia ludności, czy wiejskiej, czy miejskiej, właśnie z obszarów też Ciechanowa.
5: Ważne nazwiska jakieś polskich?
6: Tak, Mieczysław Rójdzie-Mieszkiewicz, znany dosyć w tej chwili spopularyzowany na Mazowszu, czy jego starszy brat Roman Dziemieszkiewicz.
5: Niektórzy właśnie w lesie zostali jeszcze dłużej, prawda?
6: Tak, zdecydowanie tak.
5: W styczniu 1945 roku przyszła tutaj Armia Czerwona, która miała nas wyzwolić. Okazało się, że nas zniewoliła.
6: No tak, 16 stycznia dokładnie Ciechanów został w Czesławie wyzwolony. Tak. Jedni do dziś tak uważają, inni twierdzą wręcz odwrotnie, że jedna okupacja została wyparta przez drugą, skądinąd nie bez racji. I rzeczywiście na tym terenie, jak i w innych obszarach dzisiejszej Polski zapoczątkowano utrwalanie tak zwanej władzy ludowej. To też miało swoje konsekwencje, w tym bolesne dla ludności, szczególnie tej, która sprzyjała tej opcji niepodległościowej, londyńskiej, opcji akowskiej, opcji Narodowych Sił Zbrojnych.
5: I tak w pigułce przedstawiliśmy dzieje Ciechanowa. Wiadomo, że tutaj każdy element trzeba będzie jeszcze poszerzyć, żebyśmy bardziej ją poznali. Bardzo dziękuję. Pan doktor Rafał Zgorzelski przedstawił nam tę historię.
6: Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
5: Była to audycja Kroniki Pogranicza. Adam Ejnik, do usłyszenia.
4: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 8:30.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Nowa kryta pływalnia Mazurska Fala w Działdowie została otwarta dla mieszkańców. W piątek odbyło się oficjalne rozpoczęcie działalności obiektu, a później z basenu mogli skorzystać pierwsi goście. Jedną z atrakcji był pokaz pływania synchronicznego w wykonaniu zawodników KS Synchro Warszawa. Dla pierwszych mieszkańców przygotowano również niespodzianki, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: To, co jest w środku, to bardziej przypomina hotel pięciogwiazdkowy niż miejską pływalnię.
2: Do dyspozycji jest basen oraz strefa spa przeznaczona do wypoczynku i regeneracji.
3: Trzy baseny są, basen typowo pływacki, basen rekreacyjny. Jest też basen dla najmłodszych uczestników, dzieciaczki, niemowlaki będą oswajały z wodą wspólnie z rodzicami. Jest oczywiście jacuzzi, jedno w strefie basenowej, drugie w strefie spa. Jest zjeżdżalnia. No i ta cała strefa wypoczynku, relaksu, to jest grota solna, to są trzy sauny.
2: Po części oficjalnej pływalnia została udostępniona mieszkańcom. Ponad 1 200 000 złotych kosztuje przebudowa terenu nad rzeką Seracz w Mławie. Prace prowadzone są między ulicami Warszawską i 18 stycznia. Trasa została już w dużej części przygotowana pod nową nawierzchnię. Zamiast dotychczasowej pojawi się nawierzchnia żwirowa, która będzie przepuszczała wodę. Zastosowane rozwiązania mają sprawić, że deszczówka będzie wsiąkała w grunt, zamiast szybko odpływać z tego terenu. Zmieni się również otoczenie ścieżki. Pojawią się nowe byliny i trawy ozdobne, a także ławki i kosze. Porządkowana jest też istniejąca zieleń. Po zakończeniu robót teren nad Seraczem ma służyć zarówno retencji wody, jak i spacerom oraz wypoczynkowi mieszkańców. Inwestycja jest częścią większego projektu dotyczącego zatrzymywania wód opadowych w Mławie. Jego łączna wartość to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Działdowo przygotowuje się do budowy nowego węzła przesiadkowego. Wykonawca inwestycji został już wyłoniony, a wkrótce ma zostać podpisana umowa. Centrum powstanie w miejscu dawnego dworca PKS przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie dwupoziomowy parking. Obecna liczba miejsc przy dworcu kolejowym jest niewystarczająca, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
3: Każdy, kto chociaż raz w godzinach takich szczytowych, kiedy pociągi, studenci wracają albo odjeżdżają, pojawił się w okolicach dworca Działdowskiego, miał poważny problem z zaparkowaniem i to był dla nas sygnał, że musimy pomyśleć, bo ten parking, który powstał około 8 lat temu, tak naprawdę jest niewystarczający. Cały remont ulicy pokazał nam, że problem nie został rozwiązany.
2: W jednym miejscu mają połączyć się różne środki transportu. Kolej, komunikacja miejska, samochody, taksówki i rowery. Powstaną parkingi, miejsca dla rowerów, system informacji pasażerskiej oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu miasto kupi też autobus elektryczny. Nowy węzeł ma nie tylko ułatwić podróżowanie, ale również stworzyć możliwość dalszego rozwoju miasta, dodaje burmistrz.
3: Ja wracając z Ministerstwa Sprawiedliwości pociągiem, byłem świadkiem tego, ile osób wysiadało z tego pociągu. I takie centrum dzisiaj jest tak mocno potrzebne gospodarczo dla naszego miasta, bo dzisiaj bardzo wiele osób pracuje w systemie hybrydowym, dojeżdżając 2 dni do Warszawy, 3 dni pracując w domu zdalnie. I to jest szansa dla naszego miasta.
2: Cały projekt ma kosztować 13 milionów złotych. Działdowo otrzymało prawie 9 milionów 800 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Warmii i Mazur. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2028 roku. Nowe nawierzchnie, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura sportowa i oświetlenie. W kilku rejonach Mławy jednocześnie prowadzone są miejskie inwestycje. Część robót jest już na finiszu. Przy innych na efekty widoczne dla mieszkańców trzeba będzie jeszcze poczekać. Na Łąkowej i Spokojnej powstaje droga z kostki. Z kolei w Alei Marszałkowskiej zmienia się droga dla rowerów. Kostkę zastąpi tam asfalt. Modernizacja obejmuje około 2,5 km od Studzieńca w kierunku drogi wojewódzkiej. Znacznie większy zakres ma przebudowa ulic Torfa Załęskiego i Nowoleśnej. Na to zadanie miasto zabezpieczyło 10 milionów złotych. Na razie prowadzone są przede wszystkim prace podziemne. Podobnie jest na Podbornej, gdzie budowane są wodociąg i kanalizacja. Sieć kanalizacyjna ma powstać również na Sosnowej i Leśnym Zakątku. Kolejne zmiany szykowane są na Krajowskiego. Po zakończeniu głównych prac ziemnych wykonawca przygotowuje nawierzchnię z kostki i elementów ażurowych. Te ostatnie mają przepuszczać część deszczówki do gruntu. Miasto przygotowuje też rozwiązania dotyczące odprowadzania wód. wód w rejonie ulic Prusa, Traugutta, Dmowskiego i Republiki Pińczowskiej. Trwa również modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwszy etap to zadanie, na które przeznaczono 2 600 000 zł. Docelowo zmiany mają objąć m.in. boiska treningowe, oświetlenie, zaplecze i komunikację wewnątrz kompleksu. Wykonawcy wykorzystują jesienną pogodę, żeby przed zimą zakończyć możliwie dużą część zaplanowanych robót. Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej Obręb-Jonne w gminie Lutocin. Odbył się już oficjalny odbiór inwestycji. Prace objęły 910 metrów drogi. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Po obu stronach wykonano metrowe pobocza, przebudowano także zjazdy i przepusty. Pojawiło się nowe oznakowanie. Dzięki inwestycji będzie znacznie bezpieczniej, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
4: Bezpieczeństwo jazdy, komfort zdecydowanie się poprawi. Tak by ruch, szczególnie pojazdów ciężarowych, odbywał się już bezproblemowo, bez kruszenia i łamania krawędzi dróg.
2: Inwestycja nie była skomplikowana, dodaje starosta.
4: To jest oczywiście inwestycja szlakowa, jak to nazywamy, a więc dosyć prosta w realizacji, obejmująca poszerzenie jezdni, oczywiście nowe rowy przydrożne, przepusty i oczywiście nawierzchnia asfaltowa.
2: Inwestycja kosztowała prawie 1 400 000 zł. 395 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego, a około 500 000 zł pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Żwirowa droga między Ostrowami a Bryńskiem w gminie Lidzbark zmieni się w asfaltową. Podpisano umowy dotyczące finansowania i wykonania inwestycji. Przebudowany zostanie odcinek o długości około 840 metrów. Powstanie jezdnia asfaltowa o szerokości 5 metrów oraz zjazdy do posesji. Wykonane zostaną również pobocza, poprawione odwodnienie i wzmocniona konstrukcja drogi. Część pieniędzy na inwestycje przekaże Nadleśnictwo Lidzbark. Przebudowa ma przede wszystkim poprawić dojazd do okolicznych zabudowań. Obecna nawierzchnia żwirowa jest szczególnie kłopotliwa w okresach intensywnych opadów i wiosennych roztopów. Budowa świetlicy w Budach-Matusach w gminie Radzanów jest coraz bardziej zaawansowana. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w najbliższych tygodniach, a cały obiekt ma być gotowy w przyszłym roku. Koszt budowy po przetargu to około 1 000 000 zł. Ze względu na skalę wydatków gmina zdecydowała się rozłożyć inwestycje na 2 etapy, mówi wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.
5: Podzieliliśmy to na 2 etapy, bo przy tych dzisiejszych środkach, które można pozyskać, no niestety są nadal małe, no bo to świetlica około 1 000 000 zł wyszło po przetargu. Także cieszymy się, że w ogóle dostaliśmy ponad 200 tysięcy od województwa mazowieckiego, czyli z Urzędu Marszałkowskiego.
2: W pierwszym etapie świetlica ma osiągnąć stan surowy zamknięty. Ten zakres robót jest już na ukończeniu, dodaje wójt.
5: Dach, okna, drzwi i elektryka, a w następnym roku byśmy to chcieli skończyć też jak najszybciej. Liczymy też na wsparcie. No, być może, że jakieś inne jeszcze będą programy, z których będziemy mogli trochę więcej środków uzyskać.
2: Nowa świetlica ma służyć mieszkańcom Bud-Matus jako miejsce spotkań, lokalnych wydarzeń i działalności społecznej. Rozpoczął się remont małej sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie. To pomieszczenie, które od dawna wymagało modernizacji. Sala ma już swoje lata i potrzebowała zmian, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
6: Będzie dość spory remont starej sali gimnastycznej. Pewnie wiele pokoleń wychowało się na tej sali, zaliczyło niejednego fikołka i rzutu do kosza, a wiele elementów na tej sali jest naprawdę starych.
2: Zakres prac obejmuje m.in. wymianę podłogi na nową nawierzchnię sportową oraz odnowienie ścian. Zmian będzie sporo, zapowiada burmistrz.
6: Chcemy przebudować podłogę, chcemy odświeżyć ściany, chcemy wymienić drabinki, chcemy wymienić oprawy oświetleniowe, więc zadzieje się dużo w szkole podstawowej nr 1 jeszcze w tym roku.
2: Remont małej sali gimnastycznej w Żuromińskiej Jedynce jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sportu 2026. Prace zakończą się w tym roku. Szatnie i zaplecza sportowe w 4 szkołach gminy Żuromin także mają przejść modernizację. Samorząd uzyskał dofinansowanie w ramach programu Szatnia na medal. Szkolna infrastruktura wymaga nie tylko nowych inwestycji, ale również dbania o to, co już istnieje, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
7: Patrząc na bazę naszych obiektów, nie tylko szkolnych, ale w ogóle obiektów na terenie naszej gminy, no to oprócz tworzenia nowych inwestycji nie mniej ważne jest to, żebyśmy dbali o to, co już mamy, czyli inwestowali w odnawianie i remontowanie tego, co już jest, i dlatego uważam, że szatnia na medal to jest dobry pomysł na to, żeby w naszych szkołach było jeszcze bardziej przytulnie, bezpiecznie.
2: Prace zaplanowano w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz w Raczynach i Poniatowie. W zależności od placówki remontowane będą podłogi i ściany, wymieniane drzwi, szafki i wyposażenie. W Jedynce przebudowane zostaną również pomieszczenia sanitarne. Żuromin ma otrzymać 151,5 tysiąca złotych, czyli połowę wartości planowanych prac. To pierwsza edycja ministerialnego programu, informuje burmistrz Michał Bodenszac.
7: Szatnia na medal jest rządowym programem. Pierwsza edycja ogłoszona w tym roku. Wzięliśmy jako gmina udział w tym konkursie. Pozyskaliśmy 150 tysięcy złotych na realizację odnowy zaplecza szatniowo-sanitarnego w kilku placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. To będą zadania związane z odświeżeniem, remontami zarówno łazienek, jak i zaplecz sportowych w szkołach.
2: Program Szatnia na medal realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. I pozostajemy w Żurominie. 238 uczniów weźmie udział w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży już się rozpoczęły. Uczestnicy uczą się, jak zachować się podczas katastrof naturalnych, awarii infrastruktury czy długotrwałych przerw w dostawach prądu i innych mediów. Poznają również zasady alarmowania i prawidłowego wzywania pomocy. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, uważa burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
7: 4 spotkania warsztatowe po to, żeby edukacja o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, była powszechna i pozwoliła na to, żeby ci najmłodsi, nasi mieszkańcy mieli jak największą wiedzę, bo to za chwilę od nich będzie zależało dużo, jak ta nasza okolica będzie wyglądać.
2: Zaplanowano 4 spotkania. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się edukacją dla bezpieczeństwa, ratownictwem i przygotowaniem do sytuacji kryzysowych. Oprócz teorii uczniowie biorą udział w ćwiczeniach praktycznych. Warsztaty finansowane są z budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Groźba ataku w jednej z sierpeckich szkół. 17-latek miał zapowiadać, że zrobi coś złego. O niepokojących słowach nastolatka policjantów poinformował nauczyciel. Wcześniej informacje przekazali mu uczniowie, którzy usłyszeli o planach swojego rówieśnika. Funkcjonariusze weszli do mieszkania 17-latka i go zatrzymali, informuje podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
8: Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się 2 noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku.
2: 17-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, których ściganie z urzędu możliwe jest bez wniosku osoby pokrzywdzonej w przypadku ważnego interesu społecznego. Decyzją sądu został aresztowany na 2 miesiące. W związku ze zdarzeniem komunikat wydało Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Czytamy w nim, że zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół. Zapewniona została również dostępność psychologów i pedagogów, którzy pozostają do dyspozycji uczniów oraz pracowników potrzebujących wsparcia. Zwłoki około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z bloków przy placu Piłsudskiego w Żurominie. Na ciało natknął się jeden z mieszkańców i natychmiast powiadomił policję. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14, informuje rzecznik żuromińskiej policji Tomasz Łopiński.
9: Obecni na miejscu policjanci potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Mężczyzna bez oznak życia, posiadający obrażenia ciała. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu obecny był prokurator, który razem z policjantami wykonał czynności w sprawie śmierci mężczyzny. Ciało zabezpieczone do sekcji. Czynności w tej sprawie w kierunku samobójstwa pod nadzorem prokuratury prowadzi żuromińska policja.
2: Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł zginąć od ran zadanych nożem. Niepokojące zdarzenie przy ulicy Dworcowej w Mławie. Wracające ze szkoły dzieci zostały zaczepione przez kierowcę Opla. Z ich relacji przekazanej rodzicom wynika, że mężczyzna miał proponować podwiezienie i namawiać je, żeby wsiadły do samochodu. Dzieci odmówiły. Sytuację zauważył przejeżdżający kierowca, który zatrzymał się i zainteresował tym, co się dzieje. Jak relacjonuje ojciec 2 dziewczynek, dzieci poczuły się zagrożone.
10: Wołał je natarczywie do tego samochodu. Jak one dawały kroka do przodu, no to on tam podjeżdżał dalej pod nie. No i ta sytuacja była na tyle alarmująca, że zwróciła uwagę człowieka, który przejeżdżał. Młodego chłopaka z narzeczoną. No i ten chłopaczek spytał dziewczynek, czy wszystko w porządku. One powiedziały, że nie, że on nas chce zabrać do samochodu, że nas woła, tutaj podjeżdża pod nas.
2: Na miejsce wezwana została

0: Grozi mu grzywna oraz do 3 lat pozbawienia wolności. Równolegle prowadzone są czynności w sprawie jego wydalenia z Polski. Zajmuje się nimi Straż Graniczna. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest rozmowa z dziećmi o bezpieczeństwie i właściwa reakcja na zaobserwowane zagrożenie. Zakończyła się termomodernizacja posterunku policji w Zawidzu Kościelnym. Budynek został odebrany po remoncie i jest już gotowy do użytkowania. W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi oraz docieplono budynek. Prace mają przełożyć się nie tylko na jego wygląd, ale również na niższe koszty utrzymania. Obiekt należy do gminy Zawidz, informuje wójt Kamil Różański.
1: Myślę, że realizacja pozwoli, żeby zyskał nową jakość, a przede wszystkim też oszczędzi nam koszty utrzymania, jeśli chodzi o ciepło.
0: Koszt inwestycji nie przekroczył 160 tysięcy złotych. Termomodernizacja poprawiła warunki pracy funkcjonariuszy, uważa wójt.
1: Policjanci są zadowoleni, też rozmawiałem z panem komendantem powiatowym policji. Też cieszy się, że ten budynek będzie dużo lepiej wyglądał. Dodatkowo też chcemy wymienić ogrodzenie wokół posterunku policji, żeby już całościowo ten budynek i otoczenie jego było odpowiednie.
0: Z budynku już korzystają zawidzcy policjanci. Od lotnictwa i medycyny przez cyberbezpieczeństwo po wojskową dyplomację. O roli kobiet we współczesnych siłach zbrojnych rozmawiali uczestnicy 4. Międzynarodowej Konferencji Women of NATO. Spotkanie odbyło się w Parku Kultury Młyn w Ciechanowie. Organizatorem wydarzenia była 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Jej rzecznik Elżbieta Obrębska podkreśla rolę naszego regionu w organizacji tego wydarzenia.
2: Dla nas to powód do dużej satysfakcji, że projekt Kobiety NATO powstał właśnie tutaj w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na północnym Mazowszu. Zaczynaliśmy od pomysłu, żeby stworzyć miejsce, w którym kobiety pełniące służbę wojskową będą mogły się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami i wzajemnie inspirować. Natomiast dzisiaj ten projekt ma już znacznie szerszy wymiar. Do Ciechanowa przyjeżdżają żołnierze i przedstawiciele sił zbrojnych z różnych państw.
0: Konferencja zgromadziła żołnierzy, przedstawicieli NATO i zagranicznych sił zbrojnych, ekspertów, samorządowców oraz reprezentantów instytucji i organizacji związanych z bezpieczeństwem. Jednym z najważniejszych tematów były doświadczenia kobiet pełniących służbę w różnych rodzajach sił zbrojnych. Rozmawiano również o tym, jak wojsko zmienia się pod wpływem nowych technologii. Były panele poświęcone cyberbezpieczeństwu, medycynie, informatyce i specjalistycznym kompetencjom potrzebnym we współczesnych siłach zbrojnych. Konferencję zakończyła dyskusja o służbie okiem cywila, dotycząca tego, jak osoby spoza środowiska mundurowego postrzegają kobiety w wojsku. 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych wystartowało w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Bieżuniu. Najlepszy wynik uzyskali druhowie ze Stanisławowa. Drugie miejsce zajęła jednostka z Karniszyna, a na trzeciej pozycji zawody zakończyli strażacy ze Sławęcina. W rywalizacji uczestniczyły również drużyny z Bieżunia i Sadłowa. Zawody sprawdzały szybkość, sprawność i precyzję druhów, ale również współpracę całych zespołów. To umiejętności potrzebne później podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W zawodach wzięło udział 5 jednostek z terenu gminy Bieżuń. Rywalizację oceniała komisja sędziowska pod przewodnictwem strażaka z Państwowej Straży Pożarnej, młodszego kapitana Sławomira Rakoczego. Teraz pozostałe tematy. Znana z serialu Rancho Grażyna Zielińska. Spotkanie z Mają Winiarską i bezpłatne badania profilaktyczne. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury odbędzie się Dzień Kobiet Wiejskich. Do wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale warto zapisać się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie skierowane jest do kobiet mieszkających na terenach wiejskich z całego regionu. Nie trzeba należeć do koła gospodyń wiejskich ani stowarzyszenia. Wydarzenie ma być okazją do poznania innych aktywnych kobiet, wymiany doświadczeń i zdobycia nowych inspiracji. Jednym z punktów programu będzie spotkanie z Mają Winiarską, która od lat zajmuje się aktywizacją lokalnych społeczności. Gościem specjalnym będzie natomiast aktorka Grażyna Zielińska, widzom znana m.in. jako babka zielarka z serialu Rancho. Będzie można również zadbać o zdrowie. Przy Żuromińskim Centrum Kultury stanie ambulans, w którym bezpłatnie wykonywane będą EKG, pomiar ciśnienia i saturacji oraz badanie poziomu glukozy we krwi. Dzień Kobiet Wiejskich odbędzie się w czwartek, 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Udział jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Radia 7. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ananke we współpracy z Radiem 7 oraz Żuromińskim Centrum Kultury. Jak prowadzić gospodarstwo ekologiczne i z jakiego wsparcia finansowego można skorzystać? Rolnicy z regionu będą mogli dowiedzieć się tego podczas szkolenia organizowanego w Żurominie. Spotkanie będzie poświęcone zasadom prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego. Omówione zostaną również możliwości finansowania dostępne dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej. Szkolenie organizuje Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żurominie, działający w strukturach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odbędzie się 16 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

0: Początek o godzinie 10. 215 kierowców z Mazowsza będzie mogło bezpłatnie doskonalić swoje umiejętności za kierownicą. Trwają zapisy na jesienną edycję programu Bezpieczny Senior – Doskonalenie Techniki Jazdy. Z wiekiem zmieniają się refleks i sprawność kierowcy, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Podczas upływającego czasu zmniejsza się refleks, zmniejsza się orientacja. Seniorzy powinni przypomnieć sobie również przepisy o ruchu drogowym. To się często zmieniają. Zorganizowaliśmy taki cykl szkolenia, przypomnienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, cykl szkolenia i kontrolnej jazdy dla seniorów.
0: Program skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, które posiadają prawo jazdy kategorii B. Uczestnicy przypomną sobie przepisy i zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia. Sprawdzą też, jak niektóre leki mogą wpływać na koncentrację i czas reakcji. Najważniejsza będzie jednak praktyka. Na torze Modlin seniorzy będą mogli sprawdzić zachowanie samochodu w trudnych warunkach i przećwiczyć właściwe reakcje w sytuacjach awaryjnych. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, zaznacza Adam Struzik.
1: Myślę, że warto sobie przypomnieć, bo to często będzie decydowało o naszym życiu, zdrowiu, o tym, czy bezpiecznie będziemy się poruszali po drogach.
0: Jesienna sesja odbędzie się od 16 do 23 listopada. Udział jest bezpłatny, a zapisy prowadzą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, m.in. w Ciechanowie, Płocku i Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Nowy rok akademicki rozpoczęli studenci Mławskiej Filii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Uroczysta inauguracja odbyła się w środę w Mławie. W spotkaniu uczestniczyli studenci, wykładowcy oraz przedstawiciele samorządu. Jednym z punktów inauguracji było wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia. Otrzymali je Natalia Hein, Tomasz Łukasz Brzosko, Ewelina Kostka i Beata Mądrzak z Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie oraz Dominika Rudzińska z Wydziału Inżynierii i Ekonomii. Stypendia wręczył burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Mają być one zarówno nagrodą za dotychczasowe wyniki, jak i wsparciem studentów w dalszej edukacji. Inauguracja oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2026-2027 w Mławskiej Filii Uczelni. Orka końmi, młócenie zboża, wyciskanie soku z jabłek i praca kowala. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przypomniało, jak jesienią wyglądało życie na mazowieckiej wsi. Odbyła się druga edycja imprezy Jesień w Skansenie. Zwiedzający mogli zobaczyć dawne prace wykonywane w gospodarstwach i spróbować niektórych z nich samodzielnie. Pokazywano m.in. tkactwo, obróbkę lnu i wełny, szycie ze słomy, wyplatanie oraz wyrób powrozów. Można było też zobaczyć, jak dawniej młócono, oczyszczano i mielono zboże. Jesienne prace przeniosły się również na pole. Przy użyciu koni wykonywano orkę i bronowanie, a następnie siew zbóż ozimych. Najmłodsi mogli spróbować tradycyjnego siewu z płachty. Nie zabrakło smaków jesieni. Przygotowywano przetwory z dyni i tłoczono sok z jabłek. Odbył się też kiermasz produktów regionalnych oraz targ ogrodniczy. W programie znalazły się również atrakcje dla dzieci, msza w zabytkowym kościele oraz występy muzyczne. Na scenie pojawiła się m.in. kapela Synozie Puscy i orkiestra Denta OSP w Karczewie. Witold Kuczyński zaprezentował natomiast gotki kurpiowskie. 22 osoby zdobyły mandaty w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego. Młodzi radni zostali wybrani w 7 okręgach. Najwięcej, 5 mandatów, przypadło na okręg obejmujący zespół szkół nr 1 w Sierpcu. Po 4 przedstawicieli będą miały liceum ogólnokształcące oraz zespół szkół nr 2 w Sierpcu. 3 mandaty przypadły uczniom szkoły rolniczej w Studzieńcu. Po 2 młodzieżowych radnych wybrano w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sierpcu, zespole szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym oraz kolegium Leonium w Sierpcu. Przed nową Młodzieżową Radą Powiatu Sierpeckiego kolejna kadencja. Jej członkowie mają reprezentować młodych mieszkańców powiatu i włączać się w przygotowywanie inicjatyw skierowanych do młodzieży. 60 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z gminy Żuromin bierze udział w zajęciach nauki pływania. Gmina realizuje program ABC Ruchu Pływam Ćwiczę. Każde dziecko weźmie udział w 20 godzinach zajęć. Uczniowie uczą się podstaw pływania, rozwijają sprawność fizyczną i poznają zasady bezpiecznego zachowania w wodzie. Na realizację programu Żuromin otrzyma 18 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina dokłada 4 tysiące złotych z własnego budżetu. Ludzie, którzy na co dzień działają na rzecz swoich miejscowości, spotkali się w Morawach. Gala wolontariatu Społeczni Liderzy Mazowsza zgromadziła przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji i lokalnych grup. Takich osób jest wokół nas bardzo dużo, mówi posłanka Maria Koźlakiewicz.
2: Myślę, że jest ich sporo. Niektórzy chcą działać, tak nazwijmy, po cichu, ale jest dużo stowarzyszeń, które angażują inne osoby. Są różne grupy, gdzie mają wolontariuszy. duszy. Więc naprawdę jest dużo tych osób, tylko nie każdy szuka poklasku. Ale w tym miejscu chciałabym każdemu, ale to każdemu podziękować, który wspiera każdą najmniejszą inicjatywę, bo to pokazuje, jak jesteśmy solidarni i jak razem możemy wiele zdziałać.
0: Podczas gali rozmawiano m.in. o współpracy przy organizowaniu lokalnych inicjatyw oraz o roli liderów w małych społecznościach. Wolontariusze są samorządom i mieszkańcom bardzo potrzebni, mówi wójt gminy Stubsk Jacek Świderski.
3: Są to liderzy praktycznie z całej gminy. Osoby bardzo potrzebne, bo co roku praktycznie organizujemy pomoc dla kogoś i bez nich byśmy tutaj sobie nie poradzili. To są ludzie, którzy za przysłowiowe dziękuję i uśmiech na twarzy potrafią zrobić wiele dobrych rzeczy.
0: Osobny panel poświęcono ochotniczym strażom pożarnym i temu, jak działalność w OSP kształtuje społecznych liderów. To ludzie niezwykli i bardzo potrzebni, podkreśla Adrian Bralewski z Akademii Pożarniczej.
4: Budowa lokalnych liderów, budowa wolontariatów, spotkanie to tak naprawdę 220 osób, którzy są tymi lokalnymi liderami. Za nimi stoi pewnie tysiące osób, którzy świadczą tą pomoc wolontarystyczną. Próba znalezienia siebie w tych organizacjach wolontarystycznych oraz próba dania kawałka siebie tym organizacjom to jest naprawdę ogromna wartość, która buduje nasze społeczeństwo.
0: Po części dyskusyjnej odbył się bal wolontariatu. Gala Społeczni Liderzy Mazowsza odbyła się w sobotę 3 października w hali sportowej w Morawach. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Zofia Goliasz ze Stowarzyszenia Psia Przystań Lidzbark otrzymała nagrodę Przyjaciel Zwierząt 4 Łapy. Wyróżnienie przyznał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagroda jest wyrazem uznania dla jej wieloletniej działalności na rzecz zwierząt. Zofia Goliasz pomaga przede wszystkim bezdomnym psom i kotom. Organizuje transporty do lecznic weterynaryjnych, zajmuje się poszukiwaniem nowych opiekunów i wspiera adopcje. Dzięki jej zaangażowaniu wiele zwierząt otrzymało potrzebną pomoc i znalazło nowe domy. Nagroda Przyjaciel Zwierząt 4 Łapy jest przyznawana osobom zaangażowanym w ochronę zwierząt i poprawę ich losu. Poznaliśmy zwycięzców konkursu fotograficznego Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego. Wyniki ogłoszono w starostwie powiatowym w sierpcu. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było sfotografowanie ciekawych przyrodniczo miejsc znajdujących się na terenie powiatu sierpeckiego. Wśród najmłodszych, uczniów klas 0-3, pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Dąbrowska. W kategorii klas 4-8 zwyciężyła Wiktoria Renda. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych najlepsze zdjęcie wykonała Olga Wiśniewska. Celem konkursu było zachęcenie młodych mieszkańców do poznawania przyrody powiatu sierpeckiego i pokazania jej najciekawszych miejsc na fotografiach. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Do usłyszenia.
5: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W kancelarii prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
3: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letni kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
2: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata, to coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień października. W 1946 roku podpułkownik Felix Michałkowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Po wojnie pełnił służbę w oficerskiej szkole broni pancernej w Modlinie na stanowisku dowódcy batalionu obsługi, a następnie w Generalnym Inspektoracie Broni Pancernej na stanowisku starszego pomocnika szefa sztabu. W 1947 roku podczas starcia w Chudzynku w gminie Drobin w powiecie płockim urodzony w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim żołnierz podziemia antykomunistycznego Wiktor Stryjewski zastrzelił Władysława Rypińskiego, dowódcę PPR-owskiego szwadronu śmierci, skrytobójczo mordującego członków PSL i byłych żołnierzy AK. W 1981 roku urodzony w Malanowie Starym w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim ksiądz Stanisław Struś został proboszczem w Winnicy w powiecie pułtuskim. W 1993 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie mające na celu propagowanie twórczości artystycznej urodzonego w Pułtusku Krzysztofa Klęczona, wokalisty, gitarzysty, kompozytora, członka zespołów Niebiesko-Czarni, Pięciolinie, Czerwone Gitary i Trzy Korony.
3: W okresie początkowym i naszego największego rozkwitu pracowaliśmy jak mrówki.
2: W 2004 roku odbyła się premiera czwartego albumu w karierze muzycznej Marcina Rozynka i zarazem druga solowa płyta artysty pod tytułem Następny będziesz ty. Na instrumentach klawiszowych zagrał urodzony w Ciechanowie Wojciech Olszak. W 2007 roku profesor Bibiana Mosakowska odebrała z rąk prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego i przewodniczącego Rady Tomasza Grębowicza tytuł honorowej obywatelki Ciechanowa. Współtworzyła Wydział Pielęgniarstwa Ciechanowskiej Państwowej Uczelni Zawodowej i była jej prorektorem.
4: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 2019 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu Małgorzata Sobiesiak została wyróżniona przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
5: Marzę o tym, żeby w zdrowiu i szczęściu dotrwać do emerytury.
2: Urodzili się w 1897 roku w Kodłutowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Tadeusz Detun, rolnik, ziemianin, działacz społeczny, poseł na Sejm w II RP. W 1947 roku Jędrzej Czajkowski, admirał floty i morski dyplomowany oficer pokładowy okrętów podwodnych, służył w marynarce wojennej, karierę zakończył na stanowisku dowódcy Centrum Operacji Morskich. Zmarli w 1294 roku Konrad II Czerski, książę mazowiecki. W 1947 roku w Chudzynku w gminie Drobin w powiecie płockim Władysław Rypiński, działacz komunistyczny, oficer Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Dowodzona przez niego jednostka w 1944 roku wzięła udział w bitwie brygady pod Pokrytkami w gminie Strzegowo w powiecie mławskim z dwoma batalionami SS, w której został lekko ranny. Na początku listopada 1944 roku oddział brał udział w walkach w rejonie Myślina w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, Huty w gminie Skępe w powiecie lipnowskim i w Zalesiu w gminie Zawic w powiecie sierpeckim, w których Rypiński został dwukrotnie ranny. W latach 1945-1947 był sekretarzem Polskiej Partii Robotniczej i przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Łęgu. Po wojnie dowodził szwadronem śmierci, który na zlecenie władz PPR dokonywał zabójstw działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i byłych żołnierzy Armii Krajowej. Został zabity podczas powrotu z wiecu PPR w Chudzynku.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Telet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
3: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
2: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymano też 117 osób.
4: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
2: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej...

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669-994-471. 669-994-471.

0: Trama.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
3: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
2: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530-883-152. 530-883-152.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
3: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
2: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy.

Dzień dobry, jest niedziela, więc my też jesteśmy razem, jak w każdą niedzielę w samo południe, nie inaczej jest i dziś pięknie, słonecznie, nie wiem czy u Państwa też, wszędzie tam gdzie Państwo nas słuchają, bo słuchacie nas z pewnością w różnych miejscach Polski i nie tylko Polski, więc może nie wszędzie jest tak ładnie, ale u mnie piękne słońce i taki październik, jaki bardzo chyba wszyscy lubią, może lato jakoś tak było nieszczególne w tym roku, ale jesień na razie spisuje się, myślę, całkiem nieźle. Moi mili Państwo, zapraszam do godziny 15. Państwa życzenia, pozdrowienia, te głosowe, które można nagrywać w smartfonowej aplikacji Radia 7, ale można również do mnie zadzwonić i takie życzenia przesłać na antenie. Możemy porozmawiać też. Polecam się Państwu 792-150-150. Zachęcam Państwa również do aktywności facebookowej. Tutaj Państwo już się zgłaszają z różnych miejsc globu, tak to trzeba sobie powiedzieć. No i pewnie tych zgłoszeń będzie, zaraz będę się rozglądał, będę odbierał telefony, będę również odbierał wiadomości głosowe. Może pojawi się coś interesującego. O, gość dzisiaj ma być, taki gość jak nie gość, ale zdaje się, że przez chwilę przy mikrofonach Radia 7 będziemy we dwoje. No ale to za chwil kilka, dobrze? Tak się umówmy. Teraz dzisiejszą biesiadę uważam za rozpoczętą. Możemy zagrać.

0: Obiad powoli dochodzi, a w głośniku niedzielna biesiada, no to jest prawdziwa niedziela, prawda? Nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Moi mili państwo, teraz zachęcam państwa do telefonowania 792-150-150. Ten telefon do państwa dyspozycji. Tutaj można dzwonić, przysyłać życzenia, pozdrowienia. Możemy porozmawiać, a można też swoje życzenia nagrać w smartfonowej aplikacji Radia 7, do czego państwa również zachęcam, namawiam. Jeśli ktoś na przykład uzna, że długo czeka, że nie może się dodzwonić, wciąż zajęte, albo inne okoliczności są niesprzyjające, no to można swoją wiadomość nagrać w aplikacji, no i odtworzymy, posłuchamy, ocenimy, może nawet skomentujemy, kto wie. To polecam się państwu, a teraz będę odbierał od państwa połączenia telefoniczne. Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
1: A witam, Radio 7.
0: Słuchamy.
1: Pozdrowienia dla wszystkich z Raciąża, dla piłkarzy, hodowców i całą bonansę.
0: A pozdrowienia od kogo?
1: I dla mojej kochanej Zosi, która teraz sprząta.
0: Super, dziękuję, pozdrowienia również. I kolejne telefony, i kolejne państwa pozdrowienia. Dzisiaj taka aura, to myślę sobie, że może państwo, co niektórzy, gdzieś jeszcze, no, w plenerze może słuchają Radia 7, prawda? Gdzieś jeszcze w ogrodzie, może jeszcze nie wszystko zwinięte, może jeszcze sezon działkowy się nie skończył i może też na działce gdzieś Radio 7 gra. Kto wie, to dzisiaj będziemy próbowali też w międzyczasie ustalić w naszych niedzielnych rozmowach dzisiejszych. No dobrze, kto tutaj do mnie dzwoni? Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
2: Życzę miłej niedzieli, słuchania dobrej muzyki dla wszystkich słuchaczy. Dzisiaj niestety trzeba słuchać, muszę słuchać w samochodzie za kierownicą w trasie.
0: A gdzie pan tak podróżuje dzisiaj?
2: Dzisiaj? Na razie lecę do Mszczonowa, a później na Dolny Śląsk z Mszczonowa.
0: To do Mszczonowa jeszcze jak cię mogę, ale potem już gorzej.
2: Czemu?
0: Daleko.
2: Nie, to kwestia przyzwyczajenia, panie Piotrze, wszystko robi.
0: No pewnie tak, pewnie no. Tak. No to cóż, pozostaje mi życzyć panu bezpiecznej drogi wobec tego.
2: Dziękuję, panie Piotrze.
0: Dzięki.
2: Dzisiaj nie będę rozrabiał.
0: Dobrze, mam taką nadzieję, kłaniam się.
2: No, bo to Sławek od kawałów.
0: Aha, no tak, tak, wiem, wiem.
2: Panie Sławku, wszystko... do pana, mówię, akurat teraz skorzystałem, mówię, może uda mi się.
0: I się udało.
2: Pierwszy raz.
0: O, nawet pierwszy raz, no proszę, super. Panie Sławku, bezpiecznej drogi, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Najpierw Mszczonów, potem Dolny Śląsk. No dobrze, może pan Sławek coś nam przywiezie z Dolnego Śląska. Co by można było z Dolnego Śląska przywieźć? Z Torunia na przykład pierniki. A z Dolnego Śląska? No nie wiem, zaraz państwo coś tutaj podpowiedzą. Z Kielc majonez. Zaraz będą pewnie jakieś pomysły. Radio 7, witam, dzień dobry.
3: No i dzień dobry.
0: Kłaniam się i słucham.
3: Chciałem pozdrowić całe kulki, panią Tereskę. No i pana Jacka, Waldka i pana Marka.
0: I jeszcze powiedz.
3: Całe Radio 7.
0: I powiedzmy jeszcze od kogo te pozdrowienia płyną?
3: Od Piotra.
0: Dzięki, panie Piotrze, pozdrowienia również, kłaniam się. Na Facebooku miło państwa widzieć, licznie, znajome twarze, uśmiechnięte twarze, jak zwykle na państwa można liczyć, ale może ktoś nowy też się pojawi, proszę się nie krępować, my tu nie jesteśmy, broń Boże, żadnym hermetycznym środowiskiem, nie, nie, każdego z otwartymi ramionami przyjmiemy, więc proszę się nie krępować. Dzień dobry, tu Radio 7, witam.
4: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
4: W końcu się dodzwoniłem do pana Zbyszek ze strony. Z Damien. I słucham was od bardzo dawna, kurczę, i jestem zadowolony z tego radia. No super, super, super. Jestem, kurczę, normalnie szczęśliwy. Chciałem pozdrowić moją kobitkę, żonę Agnieszkę. Przesłać jej piosenkę Boysów, jeśli można. Jakokolwiek tam.
0: Dobrze.
4: No i zapraszam kiedyś na wędzonki do mnie. Jeśli pan by chciał, to proponuję wędzenie, kiebaski, wszelakiej wędzinki.
0: Mm-hmm. I co? I potem godzina wędzenia i potem już nic nie będziemy pamiętać.
4: No będziemy pamiętać wszystko. Będziemy pamiętać wszystko. Ja dopiero pierwszy raz się dozwoniłem do pana do tego radia, bo nie miałem czasu, nie miałem, nikt nie chciał tam tego. Nie mogę się dodzwonić po prostu, no za dużo było osób. Mm-hmm. A i szczęśliwie sobie się dozwoniłem i poproszę piosenkę na mojej Agnieszki. Boys. Agnieszka Boysów, o.
0: Dobra.
4: Jeśli można, to poproszę.
0: Panie Zbyszku, pan wszystko może. Zaraz będziemy grać.
4: No, dziękuję pięknie.
0: Dzięki, do usłyszenia. Kłaniam się. Dobra, to ja sobie tutaj Boysów ustawię, żeby mi nie umknęło. Ale jeszcze, nim Boysi pojawią się na antenie, to jeszcze chętnie jeden telefon co najmniej bym odebrał, jeśli państwo tylko mają ochotę. To proszę się nie krępować. Śmiało, śmiało. 792-150-150 to jest numer do mnie, kierunkowy do Polski 48, do Europy 11, gdyby ktoś gdzieś z troszkę dalszych stron próbował się dodzwonić. No i koszt połączenia jak za zwykłe połączenie, żadnych podwyższonych opłat nie ma, proszę się nie obawiać. Ale widzę, że telefon milczy, już chciałem powiedzieć, telefon milczy, ale wcale nie milczy, tutaj ktoś jest. Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Śmiało. Chciałbym pozdrowić z Walewo. Mhm. Halo?
0: Cały czas słuchamy.
5: Pogodne i radosne.
0: Mhm. I już koniec? No coś nie możemy jakoś się skomunikować. Dziękujemy, pozdrawiamy. No dobrze, moi drodzy państwo, to teraz Boysi dla pani Agnieszki. Oj, będzie uśmiech na twarzy.

piszesz do mnie nic, aha, choć jeden, jeden list. Jak nie chcesz pisać nic, pustą kopertę wyślij mi. Aha, nie piszesz nic, choć ja tak czekam na twój list. Jak nie chcesz pisać nic,

0: Wyślij choć kopertę. Moje imię i państwo to Niedzielna Biesiada, tylko my tak gramy i takich hitów nie znajdą państwo nigdzie indziej. A ja teraz przeglądnę Facebooka, jeśli państwo pozwolą, bo powiedziałem, że państwo tutaj lajkują, udostępniają, komentują z różnych miejsc. No i właśnie różne rzeczy też państwo tutaj piszą. Pytałem na przykład o to, co można przywieźć z Dolnego Śląska, bo to pan Sławek wybierał się właśnie w tym kierunku. Pan Mirek z Włocławka napisał, z Dolnego Śląska, tak jak z Torunia, można przywieźć pierniki z Jawora. A to bardzo cenna informacja, nie wiedziałem. Panie Mirku, a przy okazji byłem we Włocławku w tym tygodniu i co pan na to? Ha! Pani Iza napisała, z Dolnego Śląska to można przywieźć złoty pociąg, chociaż jeden wagon, podzielimy się. Dobre, dobre, chociaż myślę, że jest nas tutaj tylu, że no nie wiem, czy ten podział będzie łatwy i sprawiedliwy. Ja złoty fotel maszynisty sobie zaklepuję od razu na start. Pan Piotrek z kolei napisał, Ania, to już biesiada, pora obierać ziemniaki. A pani Bogumiła, z okazji urodzin dla pana Piotra, dużo zdrowia, panie Piotrze. Dziękuję, jest pani pierwsza, pani Bogumiło, 2 miesiące przed czasem, to myślę, że to rzeczywiście jest godne odnotowania. Nikt już pani nie pobije. Pani Anna napisała, że jak zawsze Radio 7 rozwesela jej czas w kuchni. O, a tutaj pan Robert tak ładnie napisał. Witam serdecznie wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy Radia 7 zza kierownicy autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Gracie, zaje fajną muzę. Panie Robercie, a jakaż to linia? Bo ja bardzo lubię komunikację miejską w Warszawie, często podróżuję, więc chętnie bym się dowiedział, jakaż to linia. Może jeżdżę nią regularnie, albo może mniej regularnie. Więc proszę mi zdradzić. Kiedyś słyszałem Radio 7 w autobusie 210 relacji Młociny Izabelin. Byłem w takim szoku, że po prostu mało nie przegapiłem przystanku. No dobrze, to jeśli chodzi o przegląd facebookowy, to tyle. Czekam na kolejne państwa wpisy, na państwa komentarze, lajki, udostępnienia. Zróbcie tam troszkę hałasu na tym Facebooku. Może ktoś ma jeszcze pomysł, co można przywieźć z Dolnego Śląska, ewentualnie jak już załapiemy się na ten złoty pociąg, to kto co bierze? Ja już sobie zaklepałem złoty fotel maszynisty, a państwo na co mają ochotę? Proszę dać znać. 792-150-150 to z kolei numer telefonu do mnie. Można dzwonić, można pozdrawiać, ale jednocześnie przypominam, że można też swoje pozdrowienia nagrać w smartfonowej aplikacji Radio 7. Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Z tej strony jest Tomek w miejscowości Nowe Wrońska, Kropojska.
0: Dzień dobry, panie Tomku.
1: Staram się, panie Piotrze, szybko, jak zwykle, żeby nie bogować. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam oczywiście pana i słuchaczy najlepszego radia na świecie, Radia 7.
0: Dziękujemy.
1: Dzisiaj pozdrawiam z Ciechanowa. Korzystając z okazji, to chciałbym pozdrowić najpiękniejszą Małgorzatę i złożyć jej życzenia, bo za tydzień mała imieniny. Małgosiu, kocham cię i wszystkiego najlepszego i dużo pomarańczy. I przy okazji, jak pan na początku powiedział, że obiadzik dzisiaj, no to obiadzik będzie pyszny, rosołek niedzielny i polędwiczki w tosie kurkowym. A kurki oczywiście latosie.
0: Ale grubo pan pojechał teraz. A ja dzisiaj takim skromnym śniadaniem tylko, więc wie pan.
1: Zapraszamy do Ciechanowa, na ulicę Mynarskiego.
0: O, proszę bardzo, już adresy nawet padają, dobra? Już zanotowałem. Wszystkiego dobrego, panie Tomku.
1: Pozdrawiam wszystkiego najlepszego z Lubelska przede wszystkim dla pana i dla słuchaczy. No i oczywiście dla najpiękniejszej Małgorzaty. Dziękuję i wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki, panie Tomku. Kłaniam się i do usłyszenia. 792-150-150. Kolejne telefony, kolejne życzenia, kolejne pozdrowienia. Halo Radio 7, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam.
2: Witam, to Radio 7 się dozwonię?
0: Tak, to my.
2: Tak, dobrze, świetnie. Chciałbym pozdrowić moją partnerkę, córkę. No i chciałbym piosenkę, 7 czerwonych róż, panie Rafał.
0: Zasłużyła?
2: No, oczywiście.
0: Skoro pan tak mówi, dobra, będziemy grać. Dziękuję pięknie.
2: Dobrze.
0: Pozdrawiam. Do usłyszenia. 792-150-150. Tutaj teraz ktoś do mnie dzwoni na drugiej linii. Dzień dobry, Radio 7.
3: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam serdecznie.
3: serdecznie pozdrawiam. Ja jakiś czas temu dzwoniłam i o mamie mojej wspominałam, że się kumpać nie chciała, bo tego Radia 7 lubi tak słuchać.
0: Aha.
3: Tutaj pana Piotra. No i poskutkowało. Poszła się wykumpała, do kościoła poszła, a teraz gości mamy, także już przygotowana. Siedzimy sobie, biesiada przy stole jak co niedziela. Dziękujemy ślicznie za piękną transmisję, za piękne piosenki puszczane i pozdrawiamy serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego dla państwa. Udanego biesiadowania życzę. Dziękuję za telefon. 792 150 150. Państwa telefony kolejne. Tutaj może ktoś dzwoni? Nie, tu nikt nie dzwoni, ale tutaj ktoś dzwoni. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Tutaj pozdrawiam za Weroniki Cieszyńskiej z Tuczek z okazji 18 urodzin od babci, dziadka, od Ramzesa i cały Tuczek, no.
0: Mhm. Dziękuję. Króciutko pozdrawiam. Krótki telefon, acz treściwy. Tak patrzę, czy my tu żadnych nagrań dzisiaj nie mamy? Może coś się zepsuło? O nie, już są. Proszę, już są nagrania. Zaraz będziemy słuchać. Znaczy trochę tak się ucieszyłem, może na wyrost trochę. Bo jest dwa, nie, już widzę, że trzecie wpadło, także coś tam się dzieje. Zaraz będziemy słuchać, ale jeszcze wcześniej porozmawiamy. Halo, Radio 7?
5: Tak.
0: Dzień dobry.
5: Tak, dobry.
0: Witam i słucham.
5: Pozdrawiamy wszystkich.
0: Ale głośniej słychać psa niż pana, więc... No to nie, proszę zadzwonić, jak już będzie komunikacja właściwa, bo... Boję się, że z Reksiem to ja się nie dogadam. Reksie to o 19 w wieczorynce ewentualnie. Dobrze, to jeszcze jeden telefon. Halo, halo, Radio 7. Dzień dobry. Słuchamy.
6: Witam serdecznie, Wisława z Ciechanowa.
0: Ciechanowa, pani Wiesia, tak.
6: Życzę. Właśnie. Pozdrawiam serdecznie pana, całą redakcję. Radio wasze przepiękne. Słucham wszystkich słuchaczy. Bardzo mi się to wszystko podoba i no, przysyłam wszystkim dużo, dużo zdrówka. Piękna niedziela i spaceru życzę.
0: No właśnie, pani Wiesiu, chciałem zapytać, czy w Ciechanowie też słońce świeci tak pięknie?
6: Tak, tak, oczywiście. Bardzo ładna pogoda. Cieplusieńko jest naprawdę. Jeszcze ta piękna pogoda nie trwa. Jeszcze jakby do samej zimy. Ale nie wiadomo, czy się uda.
0: Ale kciuki będziemy trzymali.
6: Mam nadzieję i wszyscy.
0: Tak
6: pięknie.
0: Jest.
6: No, dziękuję.
0: Wszystkiego
6: serdecznie.
0: Dobrego, pani Wiesiu, pozdrawiam, kłaniam się. Jak tak wszyscy, drodzy państwo, będziemy kciuki trzymali, to jest większe prawdopodobieństwo, że się uda. A ja teraz mam dla państwa trzy kolejne propozycje muzyczne. Co państwo na to? Najpierw będzie o Joli, a potem to zobaczymy, bo jeszcze się nie zdecydowałem. Proszę słuchać uważnie.

0: Hej, hello, to my, to Niedzielna Biesiada w Radiu 7. Zaraz będę odbierał od Państwa telefony. Wcześniej jednak posłuchamy wiadomości głosowych, no bo już się wreszcie doczekałem, że ktoś tutaj się odezwie i ktoś się nagra. To posłuchajmy.
1: Drugiemu tacie Piotrowi z okazji 59. urodzin życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i wszystkiego dobrego. Córka Sandra.
2: Gorące pozdrowienia dla Andrzeja Słomy oraz dla Magdy i Patryka.
3: Witam serdecznie Pana, Panie Piotrze i wszystkich słuchaczy. Z tej strony Janusz Zdani. Serdecznie pozdrawiam po tygodniowej przerwie. No, w zeszłym tygodniu akurat było grzybobranie. Nie było zasięgu Radia 7. No, tak się jakoś złożyło, ale grzybku trochę nazbierane. Trochę nasuszone, troszkę przerobione na sosik. Z tego miejsca chciałbym oczywiście wszystkich pozdrowić. Chciałbym pozdrowić Bożenkę, przesłać jej życzenia powrotu do zdrowia. Jest troszeczkę zaziębiona w tej chwili, no, sama w Ciechanowie. No, te jednak wirusy jakoś tak no krążą. Także wszystkiego dobrego, Panie Piotrze, miłego dnia.
4: Pozdrawiam mojego skarba, który śmiga sobie na rowerku. Mamy Tereskę z Kisin, rodzinkę z Działdowa, całe Radio 7, a pozdrawia Ewa z Puśnicy.
0: I takie Państwo wiadomości głosowe zostawili w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7. Zapraszam, można to zrobić, można nadal się nagrywać. A ja zaraz będę odbierał od Państwa telefony, ale wcześniej jeszcze znów przejrzałem Facebooka, a tutaj proszę bardzo, Pani Elżbieta i Pan Artur pozdrawiają nas z Góry Kalwarii. A dzisiaj jak czekałem na pociąg do Mławy w Warszawie, to też stał obok pociąg do Góry Kalwarii. Pan Tomek z Długosiodła pisze, że polecać utwory można. Tak, można, to prawda. I Pan Tomek poleca Mamzel Zuza. Dobry numer, dobry, graliśmy go nieraz, ale rzeczywiście dawno na antenie nie było, więc zaraz będziemy grać. Ale nawet nie wiedziałem, że Mamzel jest z Ostrołęki. No to też dzięki Państwu człowiek się tutaj swoją wiedzę wzbogaca. Pan Mirek napisał, trzeba było uprzedzić, to bym zaprosił na kawę. To tak a propos chyba tej mojej wizyty we Włocławku. Panie Mirku, nie pijam kawy, ale byłem tylko tak króciutko we Włocławku, więc no, nie było za bardzo czasu. No i tutaj jeszcze, przeglądając dalej Facebooka, widzę, że mały Tomek z Nidzicy kończy dzisiaj 7 lat. Wszystkiego dobrego od taty Kamila i całej rodzinki. Pozdrawiamy. No dobrze, a to co? To teraz porozmawiamy sobie telefonicznie? Pewnie, że porozmawiamy telefonicznie, tylko nim odbiorę od Państwa pierwsze telefony w tym wejściu antenowym, to powiem, że właśnie minęła 13. Radio 7. A my witamy się w drugiej godzinie Niedzielnej Biesiady i teraz już bez żadnych tutaj bez żadnej dyscypliny czasowej mogę z Państwem porozmawiać. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy.
5: Witam Dziewięćki.
6: Chciałbym pozdrowić.
5: Patrię Komorowa.
6: Oraz córka Marzena Dziewińska. A u kogo chciałabym pozdrowić? Państwa Lamkowski z Komorowa.
5: I dziadka.
6: I prowadzącego pana Piotra.
0: Też dziadka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Pan Piotr też dziadek. Już w takim wieku w końcu, że prawda, wiek zobowiązuje. A tutaj kto do mnie dzwoni? Radio 7. Dzień dobry, dzień dobry.
7: A dzień dobry.
0: Witam.
7: I wszystkiego najlepszego, Kika Dzięgielskiego, dla Radia 7, wszystkich słuchaczy i dla mojej kochanej Kasi.
0: Dziękuję, pozdrowienia też przesyłamy. Kto jeszcze? A tutaj może Radio 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Witam i słucham.
8: Chciałbym pozdrowić rodzinę Adamskich i Fiszrów.
0: A kto pozdrawiał?
8: Bartek.
0: Dzięki, Bartek. Również wszystkiego dobrego. Niedzielna Biesiada w Radiu 7, jak w każdą niedzielę od południa do 15, a muzycznie nawet do 16. Dzień dobry, tu siódemka.
9: Dzień dobry, Łukasz mówi z Warszawy, Bielany. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i dla pana prowadzącego.
0: Z Kwitnącej.
9: Tak, Kwitnąca, 21, koło Klerka, Bielany.
0: Wszystkiego dobrego, panie Łukaszu. Pozdrawiam. byliśmy dzisiaj po sąsiedzku, nie tylko dzisiaj, cały weekend. A tutaj kto jest ze mną? Halo Radio 7, dzień dobry. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Tu Radio 7, a tam kto?
10: Dzień dobry, panie Piotrze, dzień dobry.
0: Proszę się ładnie przedstawić, panie Andrzeju.
10: Nie, proszę pana, moje nazwisko nic pana nie powie, prawda?
0: No pan już jest sławny na cały świat, więc jak to nie powie?
10: A dlaczego? Nie, w jakim sensie pani to się...
0: Jest pan bohaterem radiowo-telewizyjnym, również literackim, samorządowym, tak. No to wie pan, to ja bym marzył o takiej karierze, jak pan ma.
10: Otwierałem basen, proszę pana.
0: A, no, siostro, Boski, basen!
10: Dobre, panie Piotrze, dobre, kurde. Ja się cieszę, że zadzwoniłem, że dawno nie dzwoniłem, kochany, tak mówię, mogę narzucać się, nie chcę, prawda? I oczywiście pozdrawiam pani Totusiu na początku pana małżonkę i całe Radio 7. Chciałbym, prawda, pozdrowić panią Adriannę Wendt i państwo Beatę i Grzegorza Kostrzewa, do mnie nie dzwoniłem. I takie pytanie ma pani Totusiu, takie może, jaka jest różnica między optymistą a pesymistą?
0: No, duża, ale nie znam pana wersji.
10: A, no to proszę słuchać. Optymista twierdzi, że świat stoi przed nim otworem, a pesymista...
0: Otwór stoi przed tym światem.
10: Który to jest otwór? Panie Piotrusiu, kiedy słucham piękne piosenki, pan puszczał o miłości, prawda, o kochaniu. Wie pan, i to jest anegdota prawdziwa. Kiedyś mojej żonie powiedziałem, Grażynko, kocham cię. Wie pan, co mi powiedziała?
0: Aż się boję.
10: Andrzejku, myślałam, że stać się na więcej. jaki jest tego wniosek, panie Petusiu?
0: Nie wiem, czy tak dobrze uzewnętrzniać uczucia.
10: Nie, uczucia są różne, prawda? Ale no, kochany, nic tak nie dzieli jak wspólny pokój i łóżko, prawda?
0: Zwłaszcza łóżko.
10: No i pozdrowienia od mojej małżonki i od mojej rodziny, panie Petusiu.
0: Dzięki.
10: Dużo zdrówka, kochani. Kiedy mogę zadzwonić za 2 tygodnie?
0: Panie Andrzeju, pan może zadzwonić za 5 minut.
10: Nie. Powiem panu, jak zapytał ktoś Stanisława Tyma, jak uchodzi Dzień Kobiet, to tak zadzwonię za 2 tygodnie, tak?
0: To na Dzień Kobiet.
10: A to właśnie, mogę powiedzieć?
0: No dobra, proszę.
10: Ktoś zapytał Stanisława Tyma, panie Stanisławie, jak panu wchodzi Dzień Kobiet? Na co dzień czy na święta? Odpowiedział krótko. Na co dzień. Czasem wyrzucę z domu śmiecie, bo jak tu nie pomóc obcej kobiecie, prawda? Także dziękuję, moi kochani siódemko. Wszystkiego dobrego wszystkim ludziom Działdowa. Dużo zdrówka.
0: Dzięki, panie Andrzeju. Pozdrawiam. Do usłyszenia. To teraz, moi drodzy państwo, kolejne telefony od państwa. Tutaj odbieramy połączenie Radio 7. Dzień dobry, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
11: Słuchamy. Chciałbym pozdrowienia zrobić.
0: Jesteśmy na antenie.
11: Dobrze. Dla mojej mamy, bardzo kochanej, dla mojej partnerki i dla moich dzieci. Marek.
0: O właśnie.
11: Koło Działdowa. Mała miejscowość. Dla mamy Krystyny, dla mojej partnerki Ewy i dla moich dzieci. Ewa, partnerka moja.
0: Tak, i dzieci. I pan Marek.
11: Córka Natalia. Dla syna Pawła.
0: Ale pan buduje napięcie.
11: Bardzo mamę kocham. I Marlena, to jest córka moja. Bardzo je kocham. A dla mamy wszystkiego najlepszego. Żeby żyło jak najdłużej.
0: Panie Marku, dziękuję. Kłaniam się. Ale budował pan napięcie. Ja już myślałem, że to koniec, a tutaj jeszcze emocje były, prawda? To niełatwa sprawa, tak napięcie budować, stopniować. Dobrze. No to, moi drodzy państwo, w tym wyjściu antenowym to chyba tyle. To teraz do Ostrołęki się przeniesiemy, tak, panie Tomku? No proszę bardzo. Tak się w Ostrołęce gra. Nawet nie wiedziałem, że mamzel jest stamtąd. Ale utwór zacny. A ponieważ Zuza to jedne z moich ulubionych imion damskich, to też pozdrawiam wszystkie Zuzy.

0: No dobrze, mówiłem, że dzisiaj nie cały czas będę sam. Jest ze mną Barbara Bloch.
1: Dzień dobry.
0: Barbara Bloch przybyła z misją.
1: Konkretnym celu, tak,
0: tak
1: proszę
0: jest.
1: Państwa.
0: Cóż to za cel jest?
1: Przybywam, ponieważ chciałam zaprosić wszystkie kobiety, i te wiejskie, i te miejskie też, ale głównie te wiejskie, na Dzień Kobiet Wiejskich, który organizujemy w tym roku w Żuromińskim Centrum Kultury 15 października, bo 15 października, drogie panie, przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich i z tej okazji...
0: Czyli wieśniaczek.
1: Ja sobie tak wiejska jestem, więc sobie tak właśnie wymyśliłam, że bardzo bym się chciała spotkać z kobietami, które mieszkają na wsi, które na wsiach właściwie, ale też w małych miejscowościach, na przykład takich jak Mława, czy Żuromin, czy Sierpcy.
0: No to już nie są wiejskie, to już są miejskie.
1: No nie są, są czy nie są, ale bardzo często te kobiety organizują też życie na wsiach, w gminach wiejsko-miejskich, więc z wszystkimi kobietami nie ma ograniczeń żadnych, ale chciałabym się z paniami spotkać, a dlatego, że przygotowaliśmy fajne spotkania z panią na przykład Mają Winiarską. Pani Maja Winiarska jest z coachem, to się tak mówi ładnie, ale będzie miała taki wykład motywacyjny o tym, jak radzić sobie, jak łączyć tą wielozadaniowość kobiet, bo jesteśmy i matkami, i żonami, i przedsiębiorczyniami, i mamy gospodarstwa rolne, i dzieci, i wszystko. I w tym całym kociołku bardzo trudno czasem znaleźć przestrzeń dla siebie. I pani Maja będzie nam, opowie nam, jak o siebie zadbać, jak właśnie tę przestrzeń dla siebie wygospodarować. Oprócz tego mamy też spotkanie z panią Grażyną Zielińską. To pani znana skąd? Z Rancho, babka zielarka z Rancho. Niezwykle ciepła, kochana osoba. Z nią będziemy mogli sobie porozmawiać. Będzie też czas na takie indywidualne spotkania. Będzie czas na zdjęcia i będzie też czas na poczęstunek, na kawkę.
0: O, a to jeszcze, co najlepsze.
1: A jeszcze każda z pań dostanie miły upominek. Więc
0: to ja na poczęstunek reflektował.
1: Tak, bardzo bym chciała, żebyśmy się spotkały wszystkie. A jeżeli trafią się panowie, oczywiście ich nie wyprosimy 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. I z tego miejsca oczywiście bardzo chciałabym podziękować naszym sponsorom i partnerom. I jest to Pelet Bieżuń pani Anna Bruzda, pani Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, pani Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury. Bardzo wszystkim dziękuję za współpracę przy tym przedsięwzięciu. I bardzo liczę na to, że się z moimi kochanymi paniami spotkam.
0: Pani Grażyna jeszcze chciała państwa zaprosić, babka zielarka.
2: Bardzo się cieszę, że istnieje na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, dlatego zapraszam wszystkie panie na spotkanie ze mną. Nazywam się Grażyna Zielińska i sobie wtedy porozmawiamy o wszystkim. Wy możecie mnie zapytać o wszystko, a i ja będę chciała dowiedzieć się od was różnych mądrych rzeczy. Ponieważ grałam wsiową babkę, zielarkę, no to jestem jak najbardziej na miejscu.
1: Tak. I mam nadzieję, że panie też będą na miejscu. I jeszcze raz przeczytam sponsorów, partnerów. Pelet bierze tego, że jeszcze będą te dwa świetne spotkania i wszystko, o czym mówiłam, to jeszcze przed Żuromińskim Centrum Kultury będzie ustawiony taki specjalistyczny ambulans, w którym będzie można bezpłatnie, absolutnie wykonać EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar

0: saturacji oraz oznaczyć poziom glukozy we krwi, więc będzie też taki profilaktyczny akcent. Bardzo proszę, żeby panie się rejestrowały. Taki formularz do rejestracji znajduje się u nas na stronie. Jeżeli z jakiegoś powodu nie macie czasu szukać tego formularza, to bardzo proszę o telefon do mnie 792-104-104. Ja ten formularz za panie wypełnię. A dlaczego? Ano dlatego, że liczba miejsc jest ograniczona i bym chciała, żebyśmy wszystkie mogły sobie wygodnie usiąść, żebyśmy mogły się poczęstować i żeby wystarczyło dla każdej z pań upominków.
1: No dobrze, bardzo pani już dziękujemy.
0: Tak.
1: Kobieto wiejska.
0: Widzimy się, tak. Ja się urodziłam na wsi, mieszkam na wsi, więc
1: też już mieszkam na wsi, jestem wiejski chłop.
0: Tak. Wieś w tobie się działa.
1: Od zawsze.
0: Tak.
1: To już pani dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Ależ piękne piosenki na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie. Tak troszkę zrobiło się nastrojowo. No ale przecież nie samym umpa umpa człowiek żyje. No dobrze, czy my teraz mamy w planie? Mamy w planie. Proszę tutaj do mikrofonu teraz podejść. Idzie. Idzie, bo jeszcze zapomniała czegoś. Jeszcze zapomniała czegoś.
1: Lecę.
0: Czego pani zapomniała, droga pani?
1: Znaczy, ja? To ty powinieneś też podziękować.
0: Zaraz,
1: oboje. Dziękujemy tak. Bardzo serdecznie pani Justynie. A to jest, tak, już jest po 13. Pani Justyna już wróciła z kościoła, z Grzebska. A pani Justyna jest z Długokąt, tak? To jest gmina Wierzchnia Kościelna. Za pośrednictwem pana, który się nie chciał w ogóle przedstawić, pani Justyna dostarczyła do naszej redakcji orzechy. Przepyszne, po prostu przepyszne. Pani Justynio, kłaniam się pani w pas, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Tym bardziej, że ja prosiłem o orzechy dla ciebie.
1: Tak.
0: O chleb dla konia.
1: Tak, ale ty też masz za co podziękować.
0: Ja też mam za co podziękować, bo przepyszny sernik z galaretką.
1: Nie zjadłam, aczkolwiek kusiło, poczekało do dzisiaj.
0: Tak, rzeczywiście, bo my spędzaliśmy oddzielnie weekend.
1: Tak.
0: I w piątek, kiedy Barbara zadzwoniła i powiedziała, że jest sernik...
1: Prawie to chciał wrócić.
0: To chciałem wrócić.
1: Już mi wracał.
0: Przyjechałem dzisiaj, patrzę, w lodówce jest nienaruszony.
1: Tak, ale dostałam kawałek.
0: Nieuszczknięty.
1: Pani Justyno, bardzo, bardzo pani dziękuję i bardzo dziękuję temu panu, który przyniósł te orzechy.
0: Anonimowemu panu.
1: No nie chciał przedstawić się, co będę cisnąć. No.
0: Ciś,
1: wszyscy są tacy jak ty, że wiesz, muszą wszyscy wszystko wiedzieć.
0: Ciś.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Tak. Pani Justyna, jak pani chce, to panią zapraszam do Szurumina na Dzień Kobiet Wiejskich. Jak nie ma pani jak dojechać, a w ogóle, o właśnie, bo pan, który przyniósł te orzechy, to powiedział, że pani Justyna może by i sama nam te orzechy przywiozła, ale tam jest takie wykluczenie komunikacyjne, że to ani autobusy nie jeżdżą.
0: Nie jeżdżą
1: ani
0: autobusy?
1: Jak się, tak, tylko
0: są
1: szkolne.
0: Takie miejscowości?
1: Tak, szkolne. Tylko jeżdżą i że jak pani Justyna na przykład przyjechałaby do Mławy z autobusem szkolnym o 7, czy tam 8, to dopiero mogłaby wrócić o 15.
0: Po lekcjach.
1: Tak. No, także no, takie mamy wykluczenia komunikacyjne.
0: No, ale mamy
1: tyle
0: wykluczenie,
1: się o tym mówi.
0: Ale zaraz. Rząd chciał ten problem rozwiązać, ale prezydent zawetował tę ustawę.
1: Dobra, już starczy z polityką, co nie zmienia faktu,
0: zawetował,
1: że pani Justynie...
0: czy nie?
1: Nie wiem, wiem, że pani Justyna jest bardzo kochana i bardzo pani Justynie dziękuję.
0: No dobrze, to już pani też dziękujemy.
1: A wszystkie inne panie zapraszam na Dzień Kobiet Wiejskich do Żurowina.
0: Stop.
1: Bardzo zapraszam.
0: Czas minął.
1: Dziękuję.
0: No. To dobrze, teraz drodzy państwo, zajmiemy się poważnymi sprawami. A zaczniemy od wiadomości głosowych. Już państwo mogą teraz telefonować, zaraz będę odbierał od państwa połączenie, ale wcześniej właśnie zaległy wiadomości głosowe, tym bardziej, że trochę mi się tutaj ich nazbierało.
2: Dobry, tutaj Roxana. Chciałabym złożyć życzenia do mojej babci Eli, dziadka Wojtka, z okazji 54. rocznicy ślubu, która była 7 października. Kochana babciu Elu, drogi dziadku Wojciechu, dokładnie 54 lata temu złączyliście swoje ręce i losy, obiecując sobie miłość, wierność i na dobre i na złe. Przez ponad pół wieku z dumnym czołem, wzajemnym szacunkiem szliście przez całe życie swoje, budując dom pełen ciepła i schronienia dla swoich dzieci i nie tylko. Z tej okazji, tej pięknej rocznicy, chcę wam życzyć przede wszystkim niezłomnego zdrowia, spokoju ducha oraz niegasającej radości z każdego dnia wspólnego razem. 100 lat miłości, wasza wnuczka Roxana.
3: Gdy październik liście złoci i wiatr zimny dmucha, cała Polska Radia 7 słucha. Na 7 falach ciepły głos i muzyka gra. Dzięki nim jesienny chłód, dobre tempo. Z kubkiem kawy w blasku słońca czy pośród szarugi, z Radiem 7 październik nigdy nie jest długi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 7 i pana Piotra.
0: Dzięki panie Mirku. Czy ja jeszcze mam tutaj, się troszkę pogubiłem, szczerze powiedziawszy, co już było, co nie było, ale chyba jeszcze dwie wiadomości głosowe.
4: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić całe Radio 7 i przede wszystkim moją ukochaną Anetkę, która pewnie czeka na mnie, kończę pracę o 14:00. Pozdrawiam twój kochany łobuz, I love you, kochanie.
5: Dzień dobry, ja bym chciał pozdrawić rodzinę Fisów, Adamczyk, kuzyna Kubę, brata Damiana.
0: O, i taki telefon. taka w zasadzie wiadomość głosowa, gdzie słuchacz nie przedstawił, ale pewnie zainteresowani wiedzą, któż to był. No a teraz czas na Państwa telefony. 792-150-150. Dzwoni? Dzwoni. Halo, halo, Radio 7, witam, dzień dobry.
6: No cóż za szczęście, dzień dobry panie redaktorze. No,
0: szczęście niepojęte.
6: 62 razy.
0: 62 razy? O, to jeszcze 7 i by było fajnie.
6: Ale pan jest czujny i pamiętliwy, wie pan o co chodzi. No, jeszcze były te Jacki i Agatki, jak dzwoniłem ostatnio, bo słucham co pan mówi, żeby się tam za często nie wymandrzeć, że tak powiem.
0: I no, co, już nie ma śladu po nich?
6: Nie ma, no niestety nie ma.
0: Odleciały.
6: Odleciały, ale słucham co niedziela, także proszę pamiętać o mnie dalej, tak jak pan to robi.
0: Tak, pamiętam, staram
6: tak,
0: się.
6: Tak, panie Piotrze, odnośnie tego pociągu i z tym fotelem. Proszę pana, to trochę się z panem pokłócę.
0: Aha.
6: Dla pana pomocnika fotel będzie dla mnie maszynisty. Może być tak?
0: No, musimy ponegocjować, bo ja chcę fotel maszynisty.
6: No dobra, no to tak czasami będziemy się zmieniać.
0: No tak.
6: Jak pan już złapie trochę bakcyla, jak to się robi, to pana puszczę na tą prawą stronę. Że
0: bo
6: tak
0: pan już okay? swoje na kolei zrobił, ja jeszcze nie.
6: Już odjeździłem. No słyszałem, że pan dzisiaj do Mławy tak. jechał.
0: Tak kolejami mazowieckimi, szybciutko.
6: Ze wschodniego dworca.
0: Tak, nie, z Gdańskiego.
6: Gdańskiego, to jeżdżą do Góry Kalwarii.
0: No właśnie, aż też się zdziwiłem.
6: To za moich czasów tego jeszcze nie było.
0: A, widzi pan? No, to
6: no,
0: prawda.
6: No, to wschodni albo zachodni. Tak.
0: No, jechał ten właśnie z Gdańskiego, jechał przez zachodni i tam dalej na południe.
6: O, no to trochę się pozmieniało, czyli nie jestem trochę. Mam pretensje do tych krzyżaków kolejarzy właśnie z okolic i Ławy, i Łowa, Mławy, Ciechanowa. Żaden, że tak powiem ładnie, buzi nie otworzy. Jeszcze nie słyszałem żadnego.
0: Jest tutaj pan Edward z Ciechanowa. No, dawno rzeczywiście się nie odzywał, ale jest, słucha, zasłużony, emerytowany kolejarz. No, dobra, no i pewnie nie tak. on jeden.
6: Za miesiąc mamy takie spotkanie z okazji Dnia Kolejarza, no to przyjadą to trochę i przemówię do
0: A gdzie to, słuchu, gdzie to tak spotkanie?
6: W Warszawie, u mnie tu na Pradze. No,
0: to pan organizuje?
6: No, tak nieskromnie powiem, że ja.
0: No, widzi pan, to kurczę, jak ten fotel złoty będę miał, to może ja bym przyjechał.
6: Załapie się pan, już zapraszam. Już nie ma problemu. Ale krzesełko będzie.
0: Ale pociągiem do pana nie dojadę.
6: Proszę pana, od wschodniego do mnie to
0: bliziutko.
6: Rzut beretem, no. To ja jeszcze miałem powiedzieć, no tak mi uciekło, bo nie, tak jak mówię, 62 razy próbowałem. Niewiele usłyszałem, co szanowna małżonka mówiła, bo to się wszystko rozłącza. Także serdecznie ją pozdrawiam, mimo że nie znam pana Piotra i wszystkich słuchaczy, żeby mi nie uciekło. Także wszystkich, którzy nas słuchają, serdecznie pozdrawiam. Moja małżonka do wnuczki pojechała, z wnuczką siedzi, bo młodzież się bawiła i wie pan, po zabawie musi być odpoczynek.
0: No tak, to prawda.
6: Czeka na nią serdecznie. Obiad przygotowuje, ale to będzie dopiero gdzieś tam po 17 dni wcześniej.
0: Taki późniejszy obiad. Panie Mirku, wszystkiego dobrego.
6: Wszystkiego dobrego. No miło by pana słyszeć. No życzę jeszcze raz. Najlepszego, a może i kiedyś do zobaczenia.
0: A może i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzięki. No dobrze, 792-150-150 i kolejne telefony od Państwa, kolejne głosy społeczeństwa na antenie Radia 7. Witam, dzień dobry, tu Niedzielna Biesiada, a tam kto?
7: Dzień dobry, witam Radio 7.
0: Kłaniam się.
7: Chciałbym pozdrowić, tak jak wcześniej dzwoniłem, dwa razy dodzwoniłem się.
0: No to jak pan się dodzwonił dwa razy, to już proszę zadzwonić za 2-3 tygodnie, może miesiąc, tak żeby dać szansę tym, którzy nie mogą się dodzwonić. Słyszeliśmy pan Mirek tutaj 62 razy i za 62 dopiero się dodzwonił, a pan już tutaj drugi czy trzeci raz, no nie róbmy tego. Dobrze, czy jeszcze z kimś będę miał okazję porozmawiać? Bardzo proszę. Można telefonować, a to przy okazji powiem, że na Facebooku jesteśmy, tam też w komentarzach proszę dać znać, że Państwo są, proszę lajka zostawić, proszę udostępnić, a gdyby ktoś chciał poza kolejką zostawić swoje pozdrowienia, w smartfonowej aplikacji Radia 7 można się nagrać. To siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
8: Dzień dobry,
0: o,
8: tu Witold z Ostrowitego Ordzińskiego.
0: Witam.
8: Panie Piotrze, ja też już dodzwaniam się trzeci tydzień do Pana.
0: Aha.
8: No chciałbym pozdrowić swoją kuzynkę z Bodaczowa koło Szczebrzeszyna, to jest na Roztoczu, piękny tam, piękna kraina. Tam, panie Piotrze, się urodziłem w Szczebrzeszynie.
0: O, i chrząszcz brzmiał w Czcinie?
8: Słucham?
0: I czy chrząszcz brzmiał w Czcinie?
8: Tak, chrząszcz tam brzmi w Czcinie. Takie okay. Coś panu kiedyś mogę powiedzieć, ale to trochę tak może nie wypada, no ale niech tak będzie. Powiem takie coś, jak tu się przeprowadziłem. No i poszedłem do gospody piwo wypić, nie?
0: Mm.
8: I nie miałem trochę kasy i mówię, kto napisze? I chciałem, żeby napisali, wsiąść w Mścinie, w Szczebrzeszynie. Aha. Żaden nie napisał, ale się założyłem. To przyszłem do domu pijany.
0: Nieźle pan zaczął.
8: Słucham?
0: Mówię, że nieźle pan zaczął na tym terenie.
8: No dobrze. I właśnie zacząłem próbować... Od tych mocnych trunków później.
0: Okej.
8: No ale źle nie wyszło. I pozdrawiam żonę. Słyszałem piękny głos, ma żona i pana Piotra pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
8: I jakby można było, panie Piotrze, puść pan tę piosenkę, niech żyje wolność i swoboda, ta tak rozweseli wszystkich, niech ta wolność już będzie taka dokładna.
0: Dobrze.
8: I ta dziewczyna młoda.
0: Zwłaszcza.
8: Tak.
0: Dzięki, panie Witku, pozdrawiam serdecznie.
8: No i również dziękuję.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. Na Roztoczu, no może tam też ktoś nas słucha, kto wie, może jeszcze jakiś sygnał od społeczeństwa będzie z tych odległych miejsc. A tutaj kto jest ze mną? Radio 7, dzień dobry.
9: Dzień dobry, ja bym poprosiła, chciałabym pozdrowić wszystkich moich znajomych i poproszę o piosenkę 7 czerwonych róż.
0: Dobrze, dziękuję pięknie i pozdrawiam również. To co, wolność i swoboda i dziewczyna młoda? A teraz będziemy grali. Boysi, gdzież ja mam tych boysów tutaj? O, jest. A nie, to nie jest to. Bym państwa tutaj w maliny wpuścił. No dobrze, to ja może sobie poszukam tak na spokojnie, a może w międzyczasie jeszcze telefon jeden odbiorę. Radio 7, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
10: Czy to Radio 7?
0: Tak, to
10: Piotrze.
0: My. Witam.
10: Tak. No trudno się do was dodzwonić, naprawdę trudno. Próbuję już tyle razy, a dzisiaj mi się udało. Chciałam pozdrowić przede wszystkim całe Radio 7. No i chciałam pozdrowić szczególnie cały oddział chirurgii w Mławie, jak również oddział wewnętrzny. Na chirurgii zawdzięczam im życie. A wewnętrzny dopiero niedawno leżałam, a więc wszystkie przemiłe panie pielęgniarki, cała obsługa medyczna, bardzo, bardzo gorąco.

0: Dzwonić się do pana nie mogę.
1: Ale dzisiaj się udało.
0: No dzisiaj się udało.
1: Serdeczności dla pani.
0: Mi zależało.
1: I szybkiego powrotu do zdrowia.
0: No trochę jeszcze go jest, ale było ciężko. Tak. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gorąco pozdrawiam panie pielęgniarki i całą służbę medyczną właśnie z chirurgii. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Pozdrawiam. Kłaniam się. Do usłyszenia. No dobrze, to ja będę odbierał od państwa kolejne telefony za kilkanaście minut. Teraz, panie Witku, radio można zrobić głośniej. Chrząszcz niech tam sobie brzmi w Szczecinie, a u nas będzie brzmiał Marcin Miller z zespołem Boys. Panie Witku, proszę pamiętać, niech żyje dziewczyna młoda. A wolność i swoboda to tam...

0: Tu Radio 7, to już prawie jest 14. Radio 7. A u nas niedzielna biesiada w dalszym ciągu, w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Witamy się z Państwem. No i to już ostatnia nasza wspólna godzina. Zajrzę na Facebooka. Bardzo dziękuję Państwu za obecność, za wszystkie lajki, udostępnienia, za komentarze. A na Facebooku widzę na przykład, że pan Marek z Lubuskiego napisał: gotujemy rosołek z żoną i słuchamy biesiady. Jest super, aż nóżka chodzi. Ale nie wiadomo, to może rosół z kurczaka, to może ten kurczak jeszcze nogą rusza w rytm niedzielnej biesiady. A pan Piotr z kolei napisał: mówią, że w Szkocji wiecznie pada, a tu piękna, słoneczna niedziela dzisiaj. Takie właśnie wpisy facebookowe znalazłem. Gorąco Państwa pozdrawiam. Proszę cały czas lajkować, udostępniać, komentować. Ja tam jeszcze wpadnę i sprawdzę, co tam Państwo wypisują. Teraz jeszcze wiadomości, zaległe wiadomości głosowe, a za chwilę będziemy odbierać od Państwa połączenia. Posłuchajmy tutaj.
1: Dzień dobry, tu Michał z Bledzewa. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia tacie, który miał urodziny 9 października oraz babci, która będzie miała 13 października. Pozdrawiam.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrusiu, z tej strony Ania Ściechanowa. Na wstępie serdecznie pozdrawiam oczywiście pana, pana małżonkę oraz bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę i tatę, która również państwa słucha. Przesyłam im moc pozdrowień i buziaków. Do widzenia.
0: Dzięki pani Aniu, też gorące pozdrowienia do pani płyną do Ciechanowa. No to zgodnie z moją wcześniejszą deklaracją i obietnicą dźwigam teraz słuchawkę. A tam? Co tam? Co tam? Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam i słucham.
3: Ja dzwonię z Przosnysza.
0: Pani Małgosia chciałam pewnie.
3: Tak. Chciałam pozdrowić całą rodzinę Ryklińskich, swojego męża Romana, syna Kamila, córkę Anię i czworo wnucząt. A w imieniu męża jeszcze chciałam pozdrowić całą stację dializ w Ciechanowie.
0: Bardzo dziękuję pani Małgosiu. Wszystkiego dobrego dla państwa na tę niedzielę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. Pozdrowienia do Przasnysza. I kolejne telefony, i kolejne pozdrowienia, i kolejne życzenia. Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Z tej strony Krystian. Ja chciałbym życzenia złożyć i to serdeczne bardzo dla Damiana.
0: Z jakiejś to okazji?
4: No, urodziny 30 ogólnie, nie?
0: O, to poważna sprawa.
4: Tak.
0: No i co, świętowane i było czy będzie?
4: Było już i dalej jest ogólnie.
0: Czyli świętowanie w trakcie.
4: Tak, i chciałbym mamę jeszcze pozdrowić, Dorotkę Prelewicz. I no, Emilię, moją siostrę, Julka, który zakrzania na hulajnodze. Tak, dokładnie. No, ogólnie fajnie jest i fajna pogoda ogólnie.
0: To prawda. To co, miłego świętowania w takim razie.
4: No, dziękuję i nawzajem.
0: Wszystkiego dobrego, kłaniam się. No, ja nie mam co za bardzo świętować. Ja świętuję codzienność, drodzy Państwo, jak codziennie. Człowiek wstaje rano, cieszy się, że jest zdrowy, że wszyscy wokół są ci, którzy mieli być. No i tak jakoś rok do roku, po kolei do przodu, kolejne lata mijają. Ja tak celebruję codzienność. Odbieram teraz kolejne połączenie, kolejny telefon, Radio 7, witam.
5: Witam, Adrian z Bielan się kłania, z tego dyska 13, chciałem pozdrowić wszystkich znajomych i słuchaczy i prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję, to też moje rewiry.
5: To ładnie, to też dziękuję bardzo.
0: Z serdeczności pozdrawiam, kłaniam się, Szegedyńska wcześniej kwitnąca, piękne Bielany, moje kochane Bielany. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i bardzo dziękuję, że jesteście w towarzystwie Radia 7. Tylko tak czekam, kiedy będę szedł po moim osiedlu i usłyszę z któregoś okna dźwięki Radia 7. Jeszcze nie usłyszałem akurat z okna. Słyszałem w autobusie, słyszałem w Uberze, ale jeszcze z okien nie. Także proszę tam na Bielanach głośniej słuchać Radia 7. Dzień dobry, tu Radio 7, kłaniam się.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałam pozdrowić, 8 miała moja wnusia urodziny z Warszawy, Wiktoria, wszystkiego dobrego, zdrówka, obroniłaś wszystko, wszystko z głowy masz. Pozdrawiam siostry Janiny, siostry drugą Ewę, pozdrawiam córkę Dorotę, również pozdrawiam Anię Zdziałdową, całą rodzinkę Aniu. Jasiu, zdrówka ci życzę. No i pana Piotra pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję, kłaniam się. No właśnie, jeszcze a propos Warszawy, to pan Robert dzisiaj dzwonił za kierownicy autobusu. Pytałem, jakiej linii to autobus, jaki numer, ale nie udało się jeszcze ustalić, więc panie Robercie, jeszcze proszę dać znać, bo ja tutaj cały czas niecierpliwie czekam, cóż to za linia, w której gra Radio 7 dziś. Dobrze, telefon milczy, czy jeszcze? Poczekamy sekundkę i za chwilę będę grał dla państwa kolejne hity, bo tutaj mam już przygotowane kolejne propozycje muzyczne. No nie, no w tej chwili nikt nie dzwoni, to ja zachęcam państwa do telefonowania już za kilka chwil. Ale można też się nagrać, proszę pamiętać. I nie zapominamy o Facebooku również.

0: Ładnie grają tam w Radiu 7, prawda? Szczególnie w niedzielę po południu, no bo w niedzielę po południu jest niedzielna biesiada. Dziś też jest niedzielna biesiada, trwa w najlepsze, a ile jesteśmy już w ostatniej godzinie tejże niedzielnej biesiady, moi mili państwo. Na Facebooku patrzę, pani Grażyna napisała: maliny zerwane i będzie sok z malin. A pan Leszek pozdrawia nas z północnej Norwegii. Panie Leszku, dzień polarny czy noc polarna? Co tam teraz jest? Pan Adam z miejscowości Tomki, siemka siódemka. Tak, tutaj państwo się wpisują na Facebooku, gorące pozdrowienia. A ja teraz będę odbierał telefony. Tu Radio 7, halo, halo, dzień dobry, witamy.
1: Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry.
0: O, witamy, no. Witamy.
1: Witamy, witam serdecznie ciebie, Piotrek, wszystkich słuchaczy biesiady. Pozdrawiam ciebie, twoją żonkę Barbarę, którą tam przed chwilą słyszałem dwukrotnie. No cóż, moich najbliższych, rodzinę, znajomych. I żebym nie zapomniał.
0: No właśnie.
1: Bo słyszę, że właśnie można zamawiać, bo nie zawsze można było zamawiać jakiś tam te. To chciałbym zamówić Pawła Gołeckiego.
0: Trudne wyzwania się zaczynają.
1: Nimfa z czarnego stawu.
0: Jezu.
1: Gdzieś to dzisiaj słyszałem, tak, i to mówię, nie, no muszę to... Muszę to w siódemce zamówić u Piotra. Nimfa z czarnego stawu. No Paweł Gołecki to jest, no on ma dużo, dużo takich tych swoich. Także nie udawaj, Piotrek, że...
0: No trudne wyzwania tutaj, wiesz, takie mi zaproponowałeś. Ale Jurku, chciałem ci powiedzieć, że w minionym tygodniu byłem na pałkach.
1: No, widzisz,
0: tak ciebie nie, i ciebie nie było nigdzie, no właśnie, na horyzoncie.
1: A żeby dać znać, a masz gdzieś namiary chyba.
0: Mam.
1: Jurka. No, ja do ciebie też mam, no widzisz. I to było tylko tryn-dryn. A już siedzę teraz w Żninie, bo żeśmy wrócili za zimno już tam.
0: No właśnie.
1: Ziomki jeszcze były ciepłe, ale noce zimno. Mówię, nie, zjeżdżam z tego Gąbina, już tam jest za zimno. W centralnym u nas blokach grzeją, a ja będę tam się gdzieś tułał. Mówię, nie, nie. No szkoda, Piotrek, szkoda, że tak widzisz, to wszystko się jakoś... Tam nas był taki spontan i tak się skończyło.
0: No spokojnie, co ma wisieć, nie utonie. Jeszcze przecież za 40-50 lat pożyjemy, więc jeszcze się spotkamy nie raz.
1: No i może tak. Ja już... 6-5 na plecach.
0: Co tam, Jurku? No to jeszcze jeszcze z 50 pociągniesz.
1: No chciałbym, Piotrek. Dużo zdrówka dla ciebie i dla Basi i wszystkich.
0: Dzięki, Jurku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pozdrów małżonkę.
1: Pozdrawiamka. Dzięki.
0: Dzięki. Do usłyszenia. I kolejne telefony, i kolejne pozdrowienia. 792-150-150, Radio 7, witam, dzień dobry. Aha, to się pożegnaliśmy. Jeszcze się dobrze nie przywitaliśmy, a już się pożegnaliśmy. No czasami tak bywa. To spróbujemy na drugiej linii. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo, kłaniamy się.
2: Dzień dobry. Bo, czy dodzwoniłeś się do radio?
0: Tak, do radio się dodzwoniłeś.
2: Tak, bo mam życzenia dla mojej kochanej babci Elżbiety i dla dziadka Grzesia, którzy mieszkają w Sokołowie. Od kochanego wnuczka Kubusia.
0: Okej. Okay.
2: Żebym mógł złożyć życzenia w radiu?
0: No już właśnie co, jesteś na antenie. Wszyscy cię słyszą.
2: Dziękuję.
0: No już poleciało. Już radio zostało podgłośnione, wszyscy słyszeli. Dzięki, pozdrawiamy. Tam chyba jakieś rodzinne spotkanie było, tak coś kątem ucha usłyszałem. No dobrze, to czy jeszcze ktoś miałby ochotę w tym wejściu antenowym się do mnie dodzwonić i jeszcze przesłać pozdrowienia? Bardzo proszę, Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Z tej strony Aneta z Goimina. Chciałabym złożyć życzenia mężowi urodzinowe, bo dzisiaj ma urodzinki. Wczoraj mieliśmy 28 rocznicę ślubu.
0: O, piękny jubileusz. Jeszcze 2 lata i dopiero będzie świętowane.
3: Tak, no mąż jest akurat za granicą, nie ma go tutaj przy mnie, ale no chciałabym mu życzyć. No i wszystkim to z Gojmina, całej rodzinie Szwajk. No i pozdrawiam wszystkich, całe radio i pana oczywiście tak samo.
0: Dziękuję pani Anto, wszystkiego dobrego również dla pani. Kłaniam się i kolejnych pięknych jubileuszy życzę. Dobrze, a tutaj kto jest ze mną? Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witam.
4: Miło panu słychać i pracować w panu towarzystwie. Panie, spędzę się czas. Chciałam się zapytać, dlaczego w niedzielę ostatnio nie jest odczytywane SMS-y? Czy się przegapiłam?
0: SMS-y nie są czytane już pół roku.
4: No właśnie, tak myślałam. Jasne, dobra. Dobrze mieć aplikację, ona jest.
0: O tak, to prawda.
4: Dobrze, że mam. To cóż, pozdrawiam wszystkich sąsiadów z Pomory Blotny, pozdrawiam wszystkich smokoszy z Kutni Polowej. Życzę wszystkim cudownego, suchego, grzybowego, miłego popołudnia.
0: Dziękuję pani Haniu, pozdrowienia również dla pani. Swoją drogą to ciekawe pytanie. Czy SMS-y w zeszłym tygodniu nie były czytane? No nie ma SMS-ów od lutego już, chociaż tak jak patrzę, to państwo cały czas te SMS-y wysyłają, nie wiem czemu, pewnie z przyzwyczajenia, ale nie ma ich. Bardzo mi się swoją drogą podoba to, że możemy sobie więcej porozmawiać. No pewnie nie wszystkim to przypadła taka forma do gustu, pewnie są tacy, którzy woleliby SMS-y i taka hurtowa czytanina jednego za drugim, ale mi się jakoś tak dobrze z państwem rozmawia i w ogóle dobrze mi się z państwem spędza ten czas, więc na razie pozostajemy przy takiej formule, a co będzie później, tego nie wie nikt. To co? To teraz zagramy sobie, a ja wrócę jeszcze do państwa z życzeniami. No myślę, że dzisiaj jeszcze dwa wejścia antenowe będą i dwie okazje tym samym do przesłania życzeń i pozdrowień na antenie Radia 7. A teraz Modry Len będzie u nas. Taka ładna piosenka ludowa, ale w takiej aranżacji troszkę bardziej współczesnej. Wpada w ucho, to mogę powiedzieć, wpada w ucho. Proszę zrobić radio głośniej, naprawdę warto.

0: Ponieważ już minęła 14.30, to już myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że powoli widać drugi brzeg, więc ostatnia szansa dzisiaj się dodzwonić. Ostatnie momenty na Państwa życzenia, pozdrowienia telefoniczne, no tak głosowe jeszcze też, jeśli Państwo zechcą nagrać je w naszej aplikacji. Radio 7, dzień dobry, witam.
1: No, dzień dobry.
0: Słuchamy, kłaniam się.
1: No, mówię, dzwoniłem tyle razy do Was, nie mogłem się tam dodzwonić do Radia 7, a słucham co niedziela, nie?
0: Mhm.
1: Mówię, bo ja dzwonię z Mławy, nie? I chciałem pozdrowić Panie Piotrze, Jelne z Mławki, partnerkę, wróciła teraz z Niemczech, nie? Teraz znowu czwartek wyjeżdża. Ty, byście zagrali. Pytał Kofa, kiedyś dwa lata temu zagraliście, Dania, ona się śmiała.
0: Okej.
1: Zagracie?
0: No, pomyślimy. Proszę słuchać.
1: No to dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam serdecznie. Mydełko Fa, czyli Budyniowe Góry. No tak, to prawda. Dawno nie graliśmy tego. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Witam. Pozdrawiam pana Piotra serdecznie, bardzo. Oczywiście Paweł z kukurydzy, co dzwoniłem do pana tydzień czy dwa tygodnie temu.
0: No właśnie, jak tam z tą kukurydzą? Już zebrana?
2: No nie, jeszcze walczymy. Mhm. I serdecznie pozdrawiam Adriana, Kamila oraz jego żonę, córkę Edytę, Olę. Także serdeczne pozdrowienia dla wszystkich i pana Piotra oczywiście, no bo dobrą robotę pan robi, fajną.
0: Chociaż kukurydzy nie zbieram.
2: Chociaż nie, ale przydałby pan się, nie ma problemu, kurde, proszę pana. Każda siła się przyda nam.
0: Myślę, żebym nie podołał.
2: Nie, dałby pan radę. Mhm. No, także serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję, pozdrawiam również, do usłyszenia. Wyobrażacie sobie plocha, który za kukurydzą goni? Bo mi to ciężko sobie wyobrazić, ale no może wyobraźnia moja jest niezbyt obszerna. Dobrze, to teraz tutaj odbieram połączenie. Radio 7, witam, dzień dobry.
3: No, dzień dobry panie Piotrku, Zbyszek się kłania z baraków.
0: Dzień dobry panie Zbyszku, dawno pana nie słyszałem.
3: No. O tak, no trochę byłem za granicą, niedawno wróciłem, mówię zadzwonię. No także pozdrawiam wszystkich znajomych, sąsiadów, no przede wszystkim pana.
0: Dziękuję.
3: No i w ogóle wszystko. No, co chcę powiedzieć, że ja w każdą niedzielę słucham radia od początku do końca.
0: No, bo ja sprawdzę.
3: I lepiej mi się pracuje nawet. Mhm. Przy muzyce, bo ja lubię muzykę.
0: No tak.
3: Ja jak pracuję, to muzyka musi grać.
0: To prawda.
3: Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki panie Zbyszku i za dwa miesiące się słyszymy. I świętujemy.
3: No tak. Zgadza się, pamiętam.
0: Oczywiście.
3: No, dziękuję.
0: Serdeczności, do usłyszenia. No tak się złożyło, to tak dla niewtajemniczonych, że z panem Zbyszkiem obchodzimy tego samego dnia urodziny. Chociaż nie ten sam rocznik, ale dzień ten sam. Tu Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Witam.
4: To u nas Płocka.
0: Miło mi pani Iwono.
4: Jak zwykle Zenusia oraz jego siostrzenicy, jeśli mnie słucha, pana, słuchaczy radia, macie wspaniałą muzykę, naprawdę trzeba was pochwalić.
0: Dziękuję.
4: I bym prosiła, jeśli można, piosenkę Milion Białych Róż. Można?
0: Pewnie da się coś zrobić, proszę słuchać.
4: Bardzo dziękuję.
0: Panie Iwono, czy w Płocku dzisiaj słonecznie, czy pochmurno?
4: Pochmurno trochę.
0: Pochmurno troszkę, ale no może słońce jeszcze się pokaże.
4: No, a panie Piotrze, przepraszam. Słyszy mnie?
0: Tak, tak.
4: Bo ja was słucham przez telefon. Mhm. Jak można chwycić stację w Płocku przez radio?
0: Trzeba mieć radio dobre i na 107,9 ustawić.
4: Jak?
0: 107,9. 107,9.
4: 107,9.
0: Tak.
4: Aha, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam. Tak, drodzy Państwo, jak lepsze radyjko jest, to w Płocku też na 107,9 nas słychać, ale nie w każdej części miasta, no bo to już jest dosyć znaczna odległość do nadajnika i No i tak jest. Ale w nowych samochodach, jeśli to nie są samochody chińskie, tylko są to samochody takich renomowanych marek, radia są już naprawdę współcześnie dobrej jakości. To już trzeba sobie jasno powiedzieć. I na takim radiu, w nowym samochodzie, niekoniecznie dobrym samochodzie, ale w samochodzie ze współczesnym radiem też Państwo Radio 7 bez problemu w Płocku odbiorą. To ja teraz, moi drodzy Państwo, zagram, a później za 11 minut wrócę do Państwa i to już będą dzisiaj naprawdę ostatnie życzenia, ostatnie pozdrowienia, ostatnie telefony, ostatnie głosówki. Dlatego kto jeszcze dzisiaj nie zadzwonił, kto jeszcze się nie odezwał, naprawdę będzie miał ostatnią szansę.

No dobrze, to ja mówiłem, że wrócę jeszcze do Państwa z ostatnimi pozdrowieniami od Was, z ostatnią szansą na życzenia. Patrzę właśnie jeszcze tutaj na Facebooka, przeglądam sobie, tak myślę, chyba nam albo Facebook ostatnio przyciął zasięgi, bo tak we wszystkich audycjach spadło z tymi lajkami, albo już Państwo mają serdecznie dosyć mnie i w ogóle Radia 7. Proszę zobaczyć, kiedyś 500-600 było jak nic, a teraz jak przekroczymy 400, to jest święto. Ale ogólnie tak, nie tylko w niedzielnej biesiadzie, więc możliwe, że to po prostu te mechanizmy Facebooka i algorytmy tak działają. Pani Edzia ze Sztokholmu, pozdrawiam serdecznie. Kasia z Lutocina, widzę, że jest. Tak, pięknie. Panie Darku z Torunia, bardzo dziękuję za informację. Rzeczywiście, ma pan rację. Trzeba to będzie poprawić. Poprawimy. A pani Natalka napisała: Piotrusiu Ploch, jesteś wspaniałym prowadzącym. Nie ma takiego drugiego. Bardzo dziękuję. To jeszcze dodajmy, nie ma takiego drugiego pod słońcem. A pani Małgosia z kolei napisała: myślę, że pan Piotr przydałby się do ciągnika przy ugniataniu pryzmy z kukurydzy. To są obce dla mnie terminy, ale pani Małgosiu, myślę, że dzięki pani i tutaj pomocy innych słuchaczy nauczę się, bo nie wiem na razie, cóż to jest pryzma z kukurydzy. Ciągnik to jeszcze wiem, C360, taki kiedyś był, chyba był. I tutaj moja wiedza w tym zakresie jest bardzo ograniczona, ale myślę, że tak jak powiedziałem, dzięki Państwa wiedzy uda się te moje horyzonty troszkę poszerzyć. Moi drodzy, jeszcze wrócę do tego, o czym dzisiaj w niedzielnej biesiadzie rozmawialiśmy, czyli Dzień Kobiet Wiejskich w Żuromińskim Centrum Kultury. To lada moment. Już Państwa zapraszaliśmy, jeszcze Państwa będziemy zapraszać. Gdyby Państwo chcieli przybyć na to właśnie wydarzenie, do czego namawiamy, żona ma zwłaszcza, to proszę się zapisywać. Można to zrobić, podaję numer telefonu 792 104 104. Jeszcze raz 7.

0: 92 104 104 spotkanie z kobietami wiejskimi w Żuromińskim Centrum Kultury, to już w najbliższym tygodniu. Dobrze, to teraz co? Ostatnie telefony właśnie teraz będą. Może zaczniemy tutaj po lewicy tym razem. Radio 7, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Witam.
1: Z tej strony Karolina Zaszczytna. Mm-hmm. Chciałabym pozdrowić z chłopakiem Marka, Wiesławy Dolner ze Szkotowa. I panów prowadzących, owszem.
0: A których panów prowadzących?
1: Wszystkich. Pana Piotra szczególnie.
0: A, bardzo dziękuję, bo jestem sam, więc tak się trochę zastanawiałem, któż jeszcze, ale okej.
1: I chciałabym poprosić jakąś piosenkę taką miłosną, specjalną dedykację dla chłopaka Marka.
0: Dobra, super, dzięki. Przed 16, tak kwadrans przed 16 będą takie nastrojowe piosenki. Już nawet przygotowałem je tutaj dla państwa, więc miłosne nuty będą, oj będą. Dobra, jeszcze tutaj proszę, ktoś jeszcze na sam koniec chciałby zadzwonić? Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam. Ja chciałam pozdrowić Jadwigę Kulwiską z okazji imienia, które będzie miała 15 teraz października, od siostry Anny.
0: Pani Aniu, wszystkiego dobrego dla pani również.
2: Dziękuję.
0: Nie wiem,
2: bo nie by nie będzie wiedziała od kogo. Mhm. Dobrze, to dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. I ja państwu też bardzo dziękuję za dzisiaj. Co złego, to nie ja. Za tydzień też się usłyszymy w niedzielnej biesiadzie. Czy to za tydzień zmieniamy czas? Szybciutko. Nie, za dwa tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowy. Za tydzień jeszcze wszystko po staremu, więc usłyszymy się o normalnej porze. Dziś kłaniam się państwu, udanej niedzieli życzę i usłyszymy się, zdaje się, że jutro rano nawet. Kłaniam się.

0: Reklama. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Rolniku, ruszył nabór ARBIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
6: 17

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Skontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowały osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
3: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
2: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wiecznie.
4: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstwa, remisy i 2 porażki. A tutaj kibiców chyba jest mało.
2: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 11 dzień października. W 1946 roku podpułkownik Felix Michałkowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych. Po wojnie pełnił służbę w oficerskiej szkole broni pancernej w Modlinie na stanowisku dowódcy batalionu obsługi, a następnie w Generalnym Inspektoracie Broni Pancernej na stanowisku starszego pomocnika szefa sztabu. W 1947 roku podczas starcia w Chudzynku w gminie Drobin w powiecie płockim, urodzony w Rzychowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim żołnierz podziemia antykomunistycznego Wiktor Stryjewski zastrzelił Władysława Rypińskiego, dowódcę PPR-owskiego szwadronu śmierci, skrytobójczo mordującego członków PSL i byłych żołnierzy AK. W 1981 roku urodzony w Malanowie Starym w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim ksiądz Stanisław Struś został proboszczem w Winnicy w powiecie pułtuskim. W 1993 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie mające na celu propagowanie twórczości artystycznej urodzonego w Pułtusku Krzysztofa Klęczona, wokalisty, gitarzysty, kompozytora, członka zespołów Niebiesko-Czarni, Pięciolinie, Czerwone Gitary i Trzy Korony.
3: W okresie początkowym i naszego największego rozkwitu pracowaliśmy jak mrówki.
2: W 2004 roku odbyła się premiera czwartego albumu w karierze muzycznej Marcina Rozynka i zarazem druga solowa płyta artysty pod tytułem Następny będziesz ty. Na instrumentach klawiszowych zagrał urodzony w Ciechanowie Wojciech Olszak. W 2007 roku profesor Bibiana Mosakowska odebrała z rąk prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego i przewodniczącego Rady Tomasza Grębowicza tytuł honorowej obywatelki Ciechanowa. Współtworzyła Wydział Pielęgniarstwa Ciechanowskiej Państwowej Uczelni Zawodowej i była jej prorektorem.
4: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 2019 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu Małgorzata Sobiesiak została wyróżniona przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
5: Marzę o tym, żeby w zdrowiu i szczęściu dotrwać do emerytury.
2: Urodzili się w 1897 roku w Kodłutowie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Tadeusz Detun, rolnik, ziemianin, działacz społeczny, poseł na Sejm w II RP. W 1947 roku Jędrzej Czajkowski, admirał floty i morski dyplomowany oficer pokładowy okrętów podwodnych, służył w marynarce wojennej, karierę zakończył na stanowisku dowódcy Centrum Operacji Morskich. Zmarli w 1294 roku Konrad II Czerski, książę mazowiecki. W 1947 roku w Chudzynku w gminie Drobin w powiecie płockim Władysław Rypiński, działacz komunistyczny, oficer Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Dowodzona przez niego jednostka w 1944 roku wzięła udział w bitwie brygady pod Pokrytkami w gminie Strzegowo w powiecie mławskim z dwoma batalionami SS, w której został lekko ranny. Na początku listopada 1944 roku oddział brał udział w walkach w rejonie Myślina w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, Huty w gminie Skępe w powiecie lipnowskim i w Zalesiu w gminie Zawic w powiecie sierpeckim, w których Rypiński został dwukrotnie ranny. W latach 1945-1947 był sekretarzem Polskiej Partii Robotniczej i przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Łęgu. Po wojnie dowodził szwadronem śmierci, który na zlecenie władz PPR dokonywał zabójstw działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i byłych żołnierzy Armii Krajowej. Został zabity podczas powrotu z wiecu PPR w Chudzynku.
6: Tu Radio 7. Radio.

0: Ślub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.

0: dusze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Market Mrówka w sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
3: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
2: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5-6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie Firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych Firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński: dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
3: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb,
2: mówił po naradzie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga!

0: Strypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.

0: Reklama.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Park, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej, Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507-564-487. 507-564-487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele.

0: Le drzwi, podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
2: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Areszt dla nożowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków, znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły, zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.
3: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
2: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa. Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach możliwy deszcz, na wybrzeżu burze i krupa śnieżna. Na ogół od 3 do 7 stopni.
4: Zawsze po 19:00. Wieczorynka.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: 17.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Excuse me.
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babiš i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
3: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
2: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
4: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa. Jutro na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni. Dużo chmur, ale możliwe też słońce. Niestety przeważać będą raczej przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także śnieg. W górach na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać.

pracy nie będę wygłaszał. Po prostu jest mi wstyd.